a miałem nie pić, nie palić. SMS, gdzie ty się bawisz? Byłem u ziomka, trochę pocieszyć, bo po raz setny zerwali. A miałem nie pić, nie palić. SMS, gdzie ty się bawisz? Widziałem wszystko, moja

0: Radio Super FM.
1: Radio Super FM. Szczecińskie i w dodatku dla każdego. Super FM. Radio, które codziennie uśmiecha się do ciebie.

0: Super FM.
1: Super FM. Super FM. Super FM. Jesteśmy stąd i gramy dla Was w samym sercu Szczecina.
2: W samym

0: Radio Super FM.
1: Radio Super FM. Szczecińskie i w dodatku dla każdego. Super FM. Radio, które codziennie uśmiecha się do ciebie.

0: Super FM.
1: Super FM. Super FM. Super FM. Jesteśmy stąd i gramy dla Was w samym sercu Szczecina.
2: W samym

0: Jest 6:00. Wiadomości Super FM.
1: Zmiany w pogodzie, będzie burzowo i deszczowo, ale też upalnie. Zmiany też na stacjach paliw, w górę ceny benzyny. Ruszyły matury, niestety nie obyło się bez wycieku, ale już w trakcie egzaminu.
2: Super FM. Wiadomości.
1: Agnieszka Trojanowska-Wis. W pogodzie idzie spora zmiana, po wyjątkowo słonecznej i miejscami gorącej majówce zrobi się burzowo, deszczowo, a miejscami chłodniej. W pasie od Dolnego Śląska przez Wielkopolskę po Warmię i Mazury trzeba od dziś liczyć się z opadami deszczu. Miejscami opady będą silne, mówi synoptyk Agnieszka Plasek.
3: Wtorek, czwartek to najbardziej aktywny okres. Opady, burze i porwisty wiatr.
1: Kraj podzieli się na chłodniejszą, północno-zachodnią część, gdzie temperatury spadną nawet poniżej 10 stopni i cieplejszą południowo-wschodnią, gdzie nadal będzie powyżej 20. Po majówce rosną ceny paliw. Ministerstwo Energii ustaliło, że dziś litr benzyny 95 ma kosztować nie więcej niż 6,49 zł. Benzyny 98 6,99. Bez zmian w stosunku do majówki olej napędowy 7,31. Trzeba brać pod uwagę, że ceny na światowych rynkach wzrosły z powodu sprzecznych doniesień o cieśninie Ormus, mówi Jakub Boguski, analityk rynku paliw z ePetrol.pl.
4: I obawiam się, że taka tendencja przełoży się także na polskie ceny krajowe. Tutaj oczywiście nie mówimy o jakichś rewolucyjnych podwyżkach, ponieważ i te zmiany na rynkach światowych nie są czymś zaskakującym. Nie mamy jakiegoś drastycznego jeszcze cały czas skoku cen.
1: Delikatnie natomiast tanieje autogaz. To paliwo nie jest objęte rządowym programem CPN. Średnie ceny LPG już zbliżały się do 4 zł za litr. Teraz analitycy spodziewają się kilkugroszowych spadków. Wpływ pracy na człowieka i na otaczającą go rzeczywistość oraz kiedy dla człowieka jest ważne, jak postrzegają go inni. To temat rozprawki na pisemnym egzaminie maturalnym z języka polskiego na poziomie podstawowym. Na tegorocznej maturze pojawiły się też takie lektury jak Antygona, Ferdyturka, Inny Świat, Lalka i Przedwiośnie.
5: Ja ogólnie się nie stresowałam, bo to jest taki przedmiot, że tak właściwie wybrnie się w jakikolwiek sposób. Ważne, żeby dobrze uzasadnić.
6: Chyba zdałam. Wydaje mi się, że zamknięte zadania mam dobrze wszystkie.
7: Dużo lektur przewidziałam, na przykład Przedwiośnie, Lalka była, Antygona była, a tego się akurat nie uczyłam, ale chyba git.
8: Fajne lektury, liczyłem na lalkę, była lalka. Przyjemna matura.
1: Niestety w trakcie egzaminu w sieci znalazły się zdjęcia arkuszy. Jednak jak mówi dyrektor Centralnej Komisji Egzaminacyjnej Robert Zakrzewski, nie wpłynęło to na przebieg egzaminu.
9: Zostało zrobione zdjęcie. Zgodnie z procedurami egzaminacyjnymi każda osoba, która tylko wnosi niedozwolone urządzenie, będzie miała unieważniony egzamin maturalny z tego przedmiotu. Więc jeżeli zostało wniesione to urządzenie, to już dyrektor szkoły może unieważnić ten egzamin.
1: Dodam, że już za 3 godziny kolejny maturalny egzamin pisemny z matematyki na poziomie podstawowym. Stefan Horngacher wraca do Polski. Austriacki trener będzie koordynatorem systemu szkolenia w reprezentacji skoczków narciarskich. Jak informuje PZN, Horngacher ma tu, cytat, ściśle współpracować z trenerami kadr narodowych. Horngacher był już trenerem biało-czerwonych w latach 2016-19.
2: Super FM. Pogoda.
10: Dzisiaj ochłodzenie względem tego, co wczoraj. Dzisiaj opady deszczu. Około godziny 8-9 ma zrobić się mokro w Szczecinie. Maksymalnie 14 stopni, a teraz termometry pokazują 7 kresek.
0: Dzień dobry. Tu Super FM.
10: 4 minuty po godzinie 6 rozpoczynamy wtorek. 5 dzień maja, słuchacie radia Super FM. O maturach między innymi słyszeliście w wiadomościach o godzinie 6. Tak, matury dzisiaj, drugi dzień. Dzisiaj matematyka. O tej matematyce będziemy mówić po godzinie 7. Nie zabraknie też takich bardzo lokalnych, szczecińskich tematów, no bo to audycja Dzień Dobry, tu Super FM.
0: Dzień dobry, tu Super FM.

11 minut po godzinie 6. Witajcie, dzień dobry. Oczywiście słuchacie szczecińskiego radia Super FM. Dzisiaj rusza przebudowa ulicy Emilii Plater. Wczoraj przypominaliśmy o poranku, dzisiaj już potwierdzamy wtorek, 5 dzień maja. No i dzisiaj rusza ta przebudowa. Pierwsze uciążliwości dotkną kierowców korzystających z fragmentu ulicy Emilii Plater między ulicami Miedzianą i Firlika. Od dzisiaj na Emilii Plater będą problemy z przejazdem. Warto się rozglądać, warto przetestować, a jeżeli nie chcecie korzystać z ulicy Emilii Plater, no to zachęcam do objazdów. Czego można się spodziewać na Emilii Plater od dzisiaj? Czasowego zwężenia jezdni do jednego pasa ruchu. Utrudnienia będą wprowadzane odcinkowo na fragmentach o długości około 150 metrów. Tak tłumaczą szczecińscy urzędnicy.

klubowe brzmienia od rana w Radiu Super FM ATV oczywiście, czyli Yo Love, 19 minut po godzinie 6, nie w ten weekend najbliższy, tylko za tydzień. W następny weekend w Szczecinie odbędzie się Noc Muzeów w nocy z 16 na 17 maja, w nocy z soboty na niedzielę. To takie ogólnopolskie wydarzenie, które oferuje wstęp do muzeów, galerii i instytucji kultury, które przygotowują specjalny program, warsztaty i nocne zwiedzanie. W akcji biorą udział czołowe instytucje, m.in. Muzeum Narodowe w Szczecinie, przy Wałach Chrobrego, czy Trafostacja Sztuki, Zamek Książąt Pomorskich. Generalnie tych atrakcji jest bardzo, bardzo dużo. Program, co obejmuje specjalne oprowadzania, pokazy rycerskie, ogień, iluzje, wystawy stałe i czasowe. Dlatego Noc Muzeów to jest wydarzenie dla wszystkich. Przypominam, w nocy z 16 na 17 maja.

0: to gromi w Super FM. Moi drodzy, ja tak nerwowo spoglądam w niebo przez okno w studiu radia Super FM, no bo opady deszczu nam się szykują, być może już przelotnie kropi, być może już przelotnie pada w Szczecinie. Ma być mokro, ma być deszczowo dzisiaj, załamanie pogody w porównaniu z tym, co mieliśmy wczoraj czy w ubiegły weekend. Pogodowe szczegóły za moment, za chwilę. Bliżej godziny 6:30 na naszej antenie. Cieszę się, że jesteśmy razem.
1: Reklama. Halo Szczecin! Gotowi na małą, nieruchomościową rewolucję? W nowym Monopoly Szczecin możesz kupić wały Chrobrego albo wylądować w areszcie za deptanie krokusów na jasnych błoniach. Kupuj, handluj, targuj się jak na ryneczku pogodno i pokaż, kto tu naprawdę rządzi. Monopoly Szczecin, bo w tym mieście nawet plansza ma charakter. Nową edycję gry Monopoly Szczecin znajdziecie w Empiku i najlepszych sklepach w regionie. Złap swoje miasto już dziś! Grę poleca Radio Super FM.
2: Wpadaj do Lidla po niskie ceny. Codziennie. To się opłaca. Już dziś z kuponem Lidl Plus. Jaja ściółkowe klasy M złota nioska 10 sztuk. Cena przed obniżką 10,49. Teraz tylko 7,79 za opakowanie przy zakupie dwóch. A tylko w poniedziałek. Masło ekstra 83% Pilos 200 gramów. Cena przed obniżką 4,99. Teraz tylko 88 groszy za sztukę. Szczegóły w aplikacji.
3: Lidl. To się opłaca.
4: I po reklamie. Super FM. Pogoda.
0: Trzeba brać parasolkę ze sobą, kaptur, czapkę, cokolwiek, żeby uchronić się przed deszczem. Opady deszczu dzisiaj w Szczecinie. Dzisiaj będzie chłodniej niż wczoraj, maksymalnie 14 stopni i w ciągu dnia będzie padać. Padać będzie też jutro, czyli w środę, wtorek i środa. Deszczowe i pochmurne, ale oczywiście jeszcze w tym tygodniu zaświeci dla nas w Szczecinie słońce.
5: Dzień dobry, tu Super FM.
0: Cześć, tu Bartek Czetowicz. Jak ja się cieszę, że jesteśmy razem. Jest 6:30 we wtorek i mam nadzieję, że macie dobry poranek. A jeżeli nie, to poprawi wam go muzyka. Robbie Williams i Supreme. Dawno niesłyszany u nas podczas naszych porannych spotkań. Już teraz.

0: Na program zaprasza sponsor Volvo Auto Bruno z miasteczkiem bezpieczeństwa Volvo podczas pikniku nad Odrą. Edukacja drogowa, symulatory, rodzinne atrakcje.
1: Spokojnej jazdy życzy sponsor. Hotel Restauracja Jachtowa, ulica Lipowa 5. www.jachtowa.com. Jachtowa. Miejsce, które zapamiętujesz sercem.
2: Pomoc drogowa w radiu Super FM.
3: Jak na razie cisza i spokój na ulicach naszego miasta. Będą opady deszczu, a więc i widoczność może być ograniczona. Teraz jeszcze w centrum Szczecina przynajmniej sucho w miarę. Natomiast dzisiaj będzie padać przez większość dnia. Padać będzie też jutro oczywiście. Przypomnienie, dzisiaj rozpoczynają się prace. Dzisiaj rusza przebudowa ulicy Emilii Plater i pierwsze problemy, pierwsze utrudnienia dotkną kierowców, którzy korzystają z fragmentu ulicy Emilii Plater między ulicami Miedzianą i Firlika. Tam można spodziewać się czasowego zwężenia jezdni do jednego pasa ruchu.

0: program zaprasza sponsor Volvo Auto Bruno z miasteczkiem bezpieczeństwa Volvo podczas pikniku nad Odrą. Edukacja drogowa, symulatory, rodzinne atrakcje.
1: Spokojnej jazdy życzy sponsor. Hotel Restauracja Jachtowa, ulica Lipowa 5, www.jachtowa.com. Jachtowa. Miejsce, które zapamiętujesz sercem.

Buenos dias, los momentos, Marquez y vayamos compañeros z głośnika. 11 minut zostało do godziny 7. Dzień dobry. Buenos dias, a można też dzień dobry po prostu powiedzieć. Dzisiaj wtorek, 5 dzień maja. Ja mówiłem, że za tydzień, w przyszły weekend, Noc Muzeów w ogólnopolskie to jest wydarzenie, ale również w Szczecinie, ale już w ten weekend przecież bliżej. Wielka impreza na wałach Chrobrego, ogrom atrakcji i piknik nad Odrą 2026. Podczas tego wydarzenia w Nawałach Chrobrego i w okolicach dwa wielkie gotowania z dolnośląskimi i bułgarskimi smakami w rolach głównych. Nowa strefa, atrakcje dla rodzin z dziećmi, jarmark rozmaitości, a w centralnym punkcie targi turystyczne Market Tour. To już 9 i 10 maja właśnie na szczecińskich wałach Chrobrego piknik nad Odrą. Myślę, że każdy tam znajdzie coś dla siebie, dlatego warto szukać tego programu, wydarzenia w mediach społecznościowych, w sieci i po prostu 9 i 10 wybrać się na wały Chrobrego. Ja tylko mam nadzieję, że pogoda dopisze.

0: Jesteśmy tuż przed godziną siódmą. Dwie minuty nam zostały do siódmej. Wiadomości w Radiu Super FM za chwilę, a między siódmą a ósmą rozwalimy matematykę, bo dzisiaj przecież drugi dzień matur i właśnie królowa wszystkich nauk, czyli matematyka. I właśnie o niej będziemy mówić w tej drugiej godzinie naszego porannego, wtorkowego spotkania. Bartek Czotowicz, zapraszam serdecznie.
1: Reklama. Rolniku, firma Agropel skupuje bydło. Jesteś hodowcą bydła w zachodniopomorskim lub pomorskim? Zadzwoń 607-827-348. 607-827-348. Krótkie terminy, szybka płatność. Agropel. Chcesz sprzedać bydło? Zadzwoń 607-827-348.
2: 13 tysięcy sekund potrzebuje dobry biegacz, by ukończyć maraton. 13 tysięcy kroków to ambitny cel na każdy dzień. A 13 tysięcy miligramów kolagenu w formie płynnej zmieściliśmy w jednym wygodnym szocie Collaflex Plus 13 tysięcy, by wspierać Twoje stawy. Stosuj suplement diety Collaflex Plus 13 tysięcy z najwyższym stężeniem kolagenu w jednym szocie. Wspieraj stawy i ciesz się ruchem. Kolana, kolagen, Collaflex Plus 13 tysięcy od Oleofarm.
1: I po reklamie.
3: Jest siódma. Wiadomości Super FM.
4: Maturzyści wracają dziś do sal, by zmierzyć się z obowiązkową matematyką. Wstrzymanie ognia w wojnie z Rosją ogłosił prezydent Ukrainy. My będziemy spać, gdy obok Ziemi przeleci z dużą prędkością planetoida. To już dziś w nocy.
1: Super FM. Wiadomości.
4: Agnieszka Trojanowska-Bis. Maturzyści napisali wczoraj swój pierwszy egzamin na język polski pisemny. Mieli 4 godziny. Reakcje po wyjściu pozytywne, zwłaszcza z tematu wypracowania, który dał im dużą swobodę w doborze lektur.
5: Poszło dobrze. Bardzo podobał mi się temat wypracowania, dlatego że dotyczył wpływu pracy na człowieka i na rzeczywistość. No, także lalka, dżuma. Wiadomo, myślę, że będzie dobrze.
6: Drugi było coś w stylu, kiedy ważne jest dla człowieka to, jak go postrzegają inni. Coś w tym stylu było. Ja akurat miałem ten pierwszy z tą pracą, to ja osobiście wziąłem na pierwsze dżumę, żeby pokazać jakby to, że ktoś pracuje na rzecz innych, a jako drugie wziąłem rok 1984, żeby pokazać jakby to drugie przeciwieństwo.
4: Ale i w tym roku zdarzył się wyciek. Krótko po rozpoczęciu egzaminu do internetu trafiły zdjęcia fragmentów arkusza maturalnego. Dyrektor Centralnej Komisji Egzaminacyjnej nie wyklucza w związku z tym złożenia zawiadomienia do prokuratury, jeśli będzie uzasadnione podejrzenie złamania prawa. A dziś za 2 godziny maturzyści napiszą obowiązkową matematykę. Prezydent Ukrainy Władimir Zełenski ogłosił reżim ciszy w wojnie z Rosją, poczynając od północy z wtorku na środę. Ukraiński przywódca zaznaczył, że do tej pory nikt nie zwrócił się oficjalnie do władz w Kijowie z propozycją przerwania działań zbrojnych zapowiedzianą wczoraj przez stronę rosyjską. Będziemy reagować symetrycznie, oznajmił Zełenski. Nadszedł czas, by rosyjscy przywódcy podjęli konkretne kroki w celu zakończenia tej wojny, skoro rosyjskie Ministerstwo Obrony uznaje, że nie zorganizuje parady w Moskwie bez zgody Ukrainy. Wcześniej przywódca Rosji Władimir Putin miał zdecydować o wprowadzeniu dwudniowego zawieszenia broni w wojnie z Ukrainą, obowiązującego 8 i 9 maja, czyli w piątek i w sobotę, w związku z obchodami rocznicy zwycięstwa stalinowskiego ZSRR nad hitlerowskimi Niemcami w Wielkiej Wojnie Ojczyźnianej, jak w Moskwie określa się tę część II wojny światowej. Pod koniec maja dojdzie do podpisania traktatu między Polską a Wielką Brytanią. Będzie to traktat realnie wzmacniający naszą współpracę, szczególnie w dziedzinie obronności, ale nie tylko, poinformował premier Donald Tusk.
7: W tym czasie jest rzeczą bardzo ważną, żeby szukać realnych partnerów z dużym potencjałem, którzy są gotowi do stałej współpracy militarnej i dziedzinie, szeroko pojętej dziedzinie obronności. Wielkiej Brytanii zależy też na tym, aby mieć rzetelnego adwokata, jeśli chodzi o zbliżenie się Wielkiej Brytanii do Unii Europejskiej.
4: Traktat ma dotyczyć przede wszystkim współpracy militarnej, ale też gospodarczej i kulturalnej. Rok temu podobną umowę Polska podpisała z Francją, a w planach także traktat z Niemcami. Po majówce ceny benzyny poszły o kilka groszy w górę. Ministerstwo Energii opublikowało nowe stawki maksymalne na dziś. To 6 zł 49 groszy za litr benzyny 95, 6,99 za litr 98 i 7,31 groszy za diesla. 100-metrowa planetoida przeleci nad nad ziemią już najbliższej nocy. W Polsce będzie wtedy godzina trzecia. Eksperci NASA zapewniają, że nie grozi nam zderzenie, ale skutki ewentualnego uderzenia byłyby poważne. My możemy jednak spać spokojnie i bezpiecznie, i to mimo, że obiekt minie nas z prędkością nieco ponad 14 km na sekundę.
1: Super FM. Pogoda.
0: Chyba nie odkryję żadnej nowości, jeżeli powiem wam, że będzie padać. To chyba widać i czuć w powietrzu, prawda, że mokry wtorek nam się szykuje, mokra środa także. Dzisiaj będzie padać przez większość dnia, przede wszystkim przed południem czy w okolicach południa. Maksymalnie 14 stopni, teraz termometry pokazują 7 kresek.
3: Dzień dobry. Tu Super FM.
0: 3 minuty po godzinie 7. Umiesz liczyć, licz na siebie. Jest takie powiedzenie, prawda? Dzisiaj będą liczyć maturzyści. Dzisiaj matematyka na maturze. No i ja już przygotowuję się do tej matury z matematyki. To znaczy, nie żeby ją zdawać, bo już ją w przeszłości lata temu, jeszcze 50 podstaw programowych temu, zdałem. Natomiast sprawdzam zadania, jakie mogą być na takiej maturze z matematyki. No i powiem wam szczerze, że złapałem się za głowę. Chociaż sporo rzeczy pamiętam. W tej godzinie będziemy sobie przypominać właśnie matematykę. Zadania z treścią, ale nie tylko. Są ciągi, są wykresy funkcji kwadratowej, jest statystyka i o tym też będziemy mówić w Radiu Super FM. Dzień dobry, cześć.
3: Dzień dobry, tu Super FM.

chmurny wtorkowy poranek, taki spokojny wtorkowy poranek. Być może właśnie taki jest nam potrzebny w Szczecinie. 11 minut po godzinie 7, szczególnie, że emocje dzisiaj od godziny 9, królowa wszystkich nauk, dzisiaj maturzyści, również ci ze Szczecina, zmierzą się z matematyką. Egzamin dojrzałości, tak jak wspominałem, startuje o godzinie 9. Przeglądam zadania maturalne, ależ przypominają się czasy szkoły średniej. Cały miesiąc siedziałem i robiłem te zadania maturalne z kolegami w internacie. Ba, myślę, że nawet ponad miesiąc. Przykładowo, statystyka. Średnia arytmetyczna 5 liczb. 5x131 jest równa 3. Wtedy kiedy? X równa się 2, 3, 4 albo 5. Tak licząc na szybko, 5 plus 3 to 8, plus 2 to 10, czyli x równa się 5. No i już mamy jeden punkt i już kolejny krok do tego, żeby zaliczyć, żeby zdać, żeby zdobyć tych upragnionych dla wielu 30%. A co tak naprawdę zrobić, żeby zdać matematykę? Tak na serio, porada od starszego kolegi. Rozwiązujcie wszystkie zadania, wszystkie, bez wyjątku. Nawet te, których nie potraficie obliczyć, to starajcie się użyć wzoru, podstawić jakieś dane szukane i tak dalej, i tak dalej. Wszystko trzeba pisać, wszystko trzeba robić, bo za wszystko mogą być punkty.

0: spokojnej jazdy życzy sponsor. Hotel Restauracja Jachtowa, ulica Lipowa 5, www.jachtowa.com. Jachtowa. Miejsce, które zapamiętujesz sercem.
1: Na program zaprasza sponsor Volvo Auto Bruno z miasteczkiem bezpieczeństwa Volvo podczas pikniku nad Odrą. Edukacja drogowa, symulatory, rodzinne atrakcje.
2: Pomoc drogowa w Radiu Super FM.
3: Robi się mokro w Szczecinie, również na ulicach naszego miasta, bo opady deszczu zapowiadane już przeze mnie, mówiłem wam i 15, i 20, i 30 minut temu, i godzinę temu, że dzisiaj będzie padać i rzeczywiście te opady już przybierają na sile. A czy korki przybierają na sile kolejki? Otóż, moi drodzy, mamy takie kolejki czy utrudnienia w naszym mieście o tej porze. Spoglądam na most długi na Rondo Portowców. Jeżeli możecie, to nie wybierajcie jadąc z prawobrzeża Ronda Portowców. Nie jedźcie ulicą Energetyków. Tam długa kolejka samochodów, która rozpoczyna się jeszcze przed Rondem Portowców, aż do skrzyżowania z Nabrzeżem Wieleckim, czyli aż do Mostu Długiego. O tej porze do centrum z prawobrzeża na lewobrzeże jedziemy trasą zamkową. Tam też pojawią się kolejki, natomiast one są dużo, dużo krótsze. Dużo mniej czasu spędzicie na trasie zamkowej niż na Moście Długim i na Rondzie Portowców o tej porze. Wiem, że ci, którzy nas teraz słuchają i stoją w tej kolejce, mówią, myślą sobie, no tak, no mogłeś powiedzieć 2 minuty temu albo 3 minuty temu, to może byśmy w tej kolejce nie stali. No to tych, którzy stoją, to zachęcam, żeby słuchać muzyki w Radiu Super FM, ona już za chwilę, za moment. Kolejki jeszcze na północy Szczecina, bo na pewno 3-4 minuty stracicie na ulicy Bogumińskiej przed skrzyżowaniem z Chorzą, no i rzecz jasna na Gumieńcach, Europejska i Ku Słońcu. Tam te kolejki, utrudnienia są najpoważniejsze.
0: Spokojnej jazdy życzy sponsor. Hotel Restauracja Jachtowa, ulica Lipowa 5, www.jachtowa.com. Jachtowa. Miejsce, które zapamiętujesz sercem.
1: Na program zaprasza sponsor Volvo Auto Bruno z miasteczkiem bezpieczeństwa Volvo podczas pikniku nad Odrą. Edukacja drogowa, symulatory, rodzinne atrakcje.
3: Dzwońcie, mówcie co na drogach. 9124 55, a teraz w Super FM. Bastia.

0: turn to dust all that I adore.
1: Kalkulator ze 4 czarne długopisy, ba, 2 kalkulatory nawet. Dobrze zjeść porządne, obfite śniadanie. No myślę, że to jest podstawa o tej porze, żeby przygotować się do matur. Matematyka dzisiaj od godziny 9 i mówimy właśnie o matmie. Robimy takie małe powtórzenie wiadomości z matematyki dzisiaj na antenie radia Super FM. Tak też będzie do godziny 8. Najpierw będą wiadomości o 7.30. Serwis informacyjny ze Szczecina i o Szczecinie.
2: Super FM.
3: Super FM. Super FM. Jesteśmy stąd. I gramy dla Was w samym sercu Szczecina. Wiosna, wiosna, wiosna, ach to ty.
4: No, tyle że w mieście to tak średnio.
3: No coś ty, Szczecin to zielona przystań na mapie Polski, a region w zachodniopomorskim jest naprawdę pięknie.
4: W sumie racja, u nas jest naprawdę eko. A wiesz, w Super FM rusza kolejna edycja Super Eko Magazynu. Dla

0: pestrzeń wokół nas, by było nie tylko ładnie, ale i zdrowo. Nie tylko dla ducha, ale i dla ciała. Super Eko Magazyn. Wtorek i czwartek zawsze po 10:00 tylko w Radiu Super FM. Patronat honorowy. Marszałek województwa zachodniopomorskiego Olgierd Geblewicz. Wojewoda zachodniopomorski Adam Rudawski. Projekt współfinansowany ze środków Wojewódzkiego Funduszu Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej w Szczecinie na rok 2026. Program Edukacja Ekologiczna.
1: Reklama.
2: Najpiękniejsze chwile zasługują na wyjątkową oprawę.
3: Tort, który zachwyca smakiem i wyglądem.
2: Tworzony specjalnie dla Ciebie. Od pierwszego pomysłu aż po ostatni detal.
3: Cukiernia Muffinek. Słodkie dzieła na komunię, urodziny, wesela i bez okazji.
2: Sprawdź ofertę na muffinekszczecin.pl i odbierz wtedy, kiedy dokładnie potrzebujesz. 7 dni w tygodniu.
3: Cukiernia Muffinek. Przy placu Rodła obok hotelu Radisson.
2: Cukiernia Muffinek. Smak, który zostaje w pamięci. Uwielbiasz śpiewać? Chcesz, by usłyszał Cię cały Szczecin? Lubisz dobrą zabawę? Mamy dla Ciebie propozycję. W każdą środę po 21:00 przyjdź na Deptak Bogusława 10 do lokalu Melange i weź udział w zabawie Melange Voice z radiem Super FM. Wyśpiewaj super niespodziankę. Najlepszych usłyszysz na antenie radia Super FM.
4: Do zobaczenia w każdą środę o 21:00. Melange na Deptaku Bogusława 10. Zapraszam. Tomasz Janicki.
5: Nowa hybryda Chery Tiggo 4. Nie wymaga ładowania, spala tylko 5,3 litra na 100 km i ma zasięg do 950 km. Powiedz
6: Hello Chery
5: i odkryj technologię, która ułatwia jazdę. Tiggo 4 Hybrid już od 95 900 zł. Chery Polmotor zaprasza. Szczecin, ulica Struga 73. chery.polmotor.pl.
7: Festiwal Podróży i Czasu Wolnego Piknik nad Odrą już 9 i 10 maja na Fałach Chrobrego. Targi turystyczne Market Tour, strefa polsko-niemiecka Discover Pomerania, strefa Volvo, jarmark rozmaitości, strefa gastronomiczna oraz atrakcje dla dzieci. W soboty i niedzielę o 14:00 wielkie gotowanie. Do skosztowania tradycyjna zupa rybna od naszego regionu partnerskiego województwa dolnośląskiego, a w niedzielę tradycyjna kawarma od tegorocznego kraju partnerskiego Bułgarii. Nie możecie zabraknąć. Piknik nad Odrą. Weekend 9 i 10 maja. Wały Chrobrego. Wstęp bezpłatny.
8: 13 tysięcy sekund potrzebuje dobry biegacz, by ukończyć maraton. 13 tysięcy kroków to ambitny cel na każdy dzień. A 13 tysięcy miligramów kolagenu w formie płynnej zmieściliśmy w jednym wygodnym szocie. Collaflex Plus 13 tysięcy, by wspierać Twoje stawy. Stosuj suplement diety Collaflex Plus 13 tysięcy z najwyższym stężeniem kolagenu w jednym szocie. Wspieraj stawy i ciesz się ruchem. Kolana, kolagen, Collaflex Plus 13 tysięcy. Tysięcy od Oleofarm.
9: I po reklamie.
10: Zbliża się 7:30, czas na wiadomości Radia Super FM. Andrzej Kutys w studiu, a dzisiaj matematyka.
11: Dzień dobry.
10: To może powtórzymy matematykę?
11: Co Słuchaj, ty na to? Jak ja bym umiał liczyć, to byłbym piękny i bogaty, a tak jestem tylko piękny. Zapraszam na wiadomości. Matura, no właśnie, w niezwykłych okolicznościach, zdana mimo choroby w szpitalnej salce. W Radiu Super FM o egzaminie dojrzałości z kuratorem oświaty rozmawialiśmy, a dzisiaj nasze studio odwiedzi kolejny minister zdrowia.
9: Super FM. Wiadomości.
11: Pierwsza matura w historii szczecińskiego szpitala uniwersyteckiego przy Unii Lubelskiej. Do egzaminu dojrzałości przystąpiła 17-letnia Zuzanna, która kilka dni temu zakończyła leczenie onkologiczne. Egzamin napisała w szpitalnej sali. Organizacja tego była wyzwaniem, mówi Justyna Krakowiak-Misiuna, czyli dyrektor Zespołu Szkół Szpitalnych w Szczecinie.
12: To, żeby egzamin mógł się odbyć, wcale nie było takie proste i oczywiste, ponieważ za jego organizację odpowiada Okręgowa Komisja Egzaminacyjna, a w przypadku Zuzi było to na tyle trudne, że jej macierzystą szkołą była szkoła z zupełnie innego województwa, z innego rejonu egzaminacyjnego. Nasza Zuzia, pomimo tego, że leczy się bardzo intensywnie, również dziś, tak jak inni maturzyści, przystąpiła do egzaminu. Nie było to proste, natomiast podjęła to wyzwanie, z czego jesteśmy ogromnie dumni i cieszymy się, że mogliśmy jej pomóc w spełnieniu tego celu.
11: Dzisiaj oczywiście matematyka, która dalej będzie obowiązkowa, tak mówił w rozmowie Radia Super FM zachodniopomorski kurator Paweł Palczyński.
13: Wielu na pewno uczniów obawia się matematyki, ale nie ma prac, ani nie ma pomysłów na to, żeby z tej matematyki zrezygnować na maturze. Ministerstwo Edukacji Narodowej wychodzi z założenia, że każdy powinien mieć tą podstawową wiedzę z nauk ścisłych, w tym przypadku z matematyki, powinien na tym podstawowym poziomie sobie poradzić, na tym minimum 30% powinien tą maturę zdać. I nie wygląda na to, żeby coś się w tej kwestii miało zmienić.
11: A w tym tygodniu portal Zero.pl opublikował wyniki sondażu, w którym prawie 60% Polaków opowiedziało się za obowiązkową matematyką na maturze.
5: Wiadomości Super FM możesz komentować na naszym Facebooku.
11: Jak mówi popularne powiedzonko, trzeba mieć dużo zdrowia, żeby chorować. O bolączki systemu będziemy pytać także dzisiaj po godzinie 8, a konkretnie pytać będzie prowadzący rozmowę Radia Super FM Michał Kaczmarek. Dzień dobry, Michale.
1: Cześć Andrzeju, witam Ciebie i witam naszych słuchaczy. Wczoraj o poranku był z nami były minister zdrowia, a dzisiaj będzie z nami były wiceminister zdrowia. Panów różni także jeszcze jedna sprawa. Jeden jest z Koalicji Obywatelskiej, a drugi z Prawa i Sprawiedliwości. Janusz Cieszyński z PiSu, poseł tej partii, będzie z nami o godzinie 8.03, a rozmawiać będziemy m.in. o spotkaniu z Patrykiem Jakim na deptaku Bolesława, które miało miejsce wczoraj w Szczecinie, ale także przede wszystkim o ochronie zdrowia i o tym, dlaczego Prawo i Sprawiedliwość tak ostro recenzuje obecny rząd w tym temacie.
11: A to wszystko już chwilę po godzinie 8.
9: Super FM Sport.
6: Michał Waszkiewicz, dzień dobry, zapraszam na informacje sportowe. Daria Kasatkina lub Katie McNally będzie pierwszą rywalką Igi Świątek podczas turnieju tenisowego w Rzymie. Polka zmagania na Foro Italico zacznie od drugiej rundy, bo jest rozstawiona z numerem 4. Magda Linet rozpocznie turniej od meczu z Niemką Tatianą Marią, natomiast Magdalena French od starcia z Filipinką Aleksandrą Jalą. Świątek turniej w Rzymie wygrywała aż 3 razy. W ubiegłorocznej edycji dotarła do trzeciej rundy, w której przegrała z Amerykanką Daniel Collins. Tytuł będzie bronić Włoszka Jasmine Paolini. W turnieju mężczyzn pod nieobecność kontuzjowanego Kamila Majszaka zagra tylko Hubert Hurka, czy w pierwszej rundzie zmierzy się z Janikiem Hanfmanem z Niemiec. Trener, który doprowadził Kamila Stocha do olimpijskiego złota, wraca pracować z polskimi skoczkami. Stefan Horngacher będzie koordynatorem systemu szkolenia w reprezentacji, o czym więcej wie Przemysław Pozowski.
14: Jak informuje PZN, Horngacher ma, tutaj cytat, ściśle współpracować z trenerami kadr narodowych, a model współpracy zakłada jednoznaczny podział odpowiedzialności oraz jasno zdefiniowane i mierzalne cele sportowe. Jakie? Tego już nie doprecyzowano. Austriacki szkoleniowiec był już trenerem biało-czerwonych, to było w latach 2016-2019 i pod jego wodą biało-czerwoni zdobyli m.in. 2 medale igrzysk w Pjongczangu. Złoto wywalczył wtedy w Korei Kamil Stoch, a brąz drużyna. Przed tygodniem PZN ogłosił, że Maciej Maciusiak pozostanie trenerem kadry A, w której znalazło się 6 zawodników. Kacper Tomasiak, Paweł Wąsek, Piotr Żyła, Dawid Kubacki, Maciej Kot i Klemens Joniak. A Horngacher ostatnio był głównym trenerem reprezentacji Niemiec.
6: Radomiak pokonał Lechię Gdańsk 3-1. Na zakończenie 31. kolejki Ekstraklasy bohaterem gospodarzy został Abdul Tapsoba, który strzelił wszystkie 3 gole. Dzięki temu Radomiak awansował na 8 miejsce, a Lechia jest tuż nad strefą spadkową. Tymczasem nowym trenerem Rakowa Częstochowa został Dawid Kroczek, 37-latek. Do tej pory w Ekstraklasie prowadził jedynie Krakowie, a ostatnio najpierw był w Częstochowie asystentem Marka Papszuna, a po jego odejściu do Legii pracował w pionie scoutingu. Potknięcie Manchesteru City w walce o mistrzostwo Anglii na zakończenie 35. kolejki Premier League zespół Pepa Guardioli tylko zremisował na wyjeździe z Evertonem 3-3, ratując punkt w ostatniej akcji meczu. City mają 5 punktów straty do Arsenalu i 1 mecz rozegrany mniej.
9: Super FM. Pogoda.
10: Nie trzeba być mistrzem z matematyki, żeby widzieć i żeby zobaczyć i obliczyć, że dzisiaj chłodniej niż wczoraj. 7 stopni aktualnie, maksymalnie 14 i opady deszczu. Teraz jeszcze umiarkowane, ale będzie padać mocniej, bardziej intensywnie około godziny 9, 10 i w ciągu dnia około 13 i 14 w Szczecinie. Dlatego dzisiaj będzie deszczowo i chłodniej niż wczoraj i sporo opadów deszczu także jutro. Ale być może tak właśnie musi być. Poza tym te opady deszczu dla alergików myślę, że będą takie oczyszczające.
5: Dzień dobry, tu Super FM.
10: Za 25 minut będzie godzina 8.

0: program zaprasza sponsor Volvo Auto Bruno z miasteczkiem bezpieczeństwa Volvo podczas pikniku nad Odrą. Edukacja drogowa, symulatory, rodzinne atrakcje.
1: Spokojnej jazdy życzy sponsor. Hotel Restauracja Jachtowa, ulica Lipowa 5. www.jachtowa.com. Jachtowa. Miejsce, które zapamiętujesz sercem.
2: Pomoc drogowa w Radiu Super FM.
3: 21 minut zostało do godziny 8. Ważne to wiadomości dla kierowców, szczególnie dla tych, którzy jadą z Prawobrzeża do centrum. Bardzo długie kolejki na rondzie portowców, na ulicy Energetyków. Już przed rondem portowców kierowcy ustawiają się w kolejkach do Mostu Długiego, do skrzyżowania z Nabrzeżem Wieleckim i dalej do ulicy Wyszyńskiego. Kolejki też na trasie zamkowej, ale zdecydowanie krótsze niż na rondzie portowców, jadąc z Prawobrzeża na Lewobrzeże, Szczecina. Oczywiście nie pomagają opady deszczu, także ta widoczność też może być ograniczona. Mieliśmy kolizję na ulicy Bogumińskiej przed skrzyżowaniem z ulicą Chorzą, no i te kolejki na Bogumińskiej także długie, sięgają aż skrzyżowania z ulicą Pokoju, także tam Pokoju nie ma i Spokoju też nie, tylko są długie kolejki. Podobnie na ulicy Zagadłowicza, tam także przed węzłem Głębokie przynajmniej 5 minut spędzicie, czy nawet 10 w kolejce do skrzyżowania z ulicami Kupczyka i Miodową. Jeżeli chodzi o zachodnią ścianę Szczecina, no to oczywiście rondo Gierosa, Europejska ku Słońcu i Okulickiego, ale także Wrocławska. 2-3-4 minuty z pewnością spędzicie w tych kolejkach. Podobnie na Topolowej w Mierzynie i na Łukasińskiego już na wjeździe do Szczecina, do skrzyżowania z ulicą Sosabowskiego i Taczaka. Kiedy pokonacie to skrzyżowanie dalej do ulicy Adama Mickiewicza, powinno być bez utrudnień. Słuchacze Radia Super FM zgłaszają nam kilka więcej kolizji. Tych kolizji codziennie rano jest kilka przynajmniej, no bo przecież to jest duże, prawie półmilionowe miasto. Na przykład na ulicy Mickiewicza też doszło do kolizji przy zbiegu ulicy Mickiewicza i Janickiego. Na Pogodnie też miejcie oczy szeroko otwarte.
0: Na program zaprasza sponsor Volvo Auto Bruno z miasteczkiem bezpieczeństwa Volvo podczas pikniku nad Odrą. Edukacja drogowa, symulatory, rodzinne atrakcje.
1: Spokojnej jazdy życzy sponsor. Hotel Restauracja Jachtowa, ulica Lipowa 5. www.jachtowa.com. Jachtowa. Miejsce, które zapamiętujesz sercem.
3: Powtórzenie wiadomości z matematyki przed maturą, która startuje o godzinie 9:00, to w porannej audycji Radia Super FM. Za chwilę będziemy rozwiązywać kolejne zadania. Dani, If Only You, już teraz.

kwadrat minus 4ac. Okej, okay. Twierdzenie Pitagorasa. Dzisiaj matura z matematyki i ona rusza za godzinę i 13 minut dokładnie, moi drodzy. No i oczywiście trwa powtórzenie wiadomości z matmy na antenie Radia Super FM. Przypominam sobie te wszystkie wzory, te wszystkie zadania. No i tak dotarłem do zadań z prawdopodobieństwa. Rzucamy dwa razy symetryczną sześcienną kostką do gry. Prawdopodobieństwo otrzymania sumy oczek równej 3 wynosi 1/6, 1/9, 1/12 i 1/18. No to chyba tak odnoszę wrażenie, że trzeba by było pod wzór to pewnie podstawić, a jako, że mamy dwie możliwości, żeby na dwóch kostkach wypadła trójka, czyli 1 i 2 albo 2 i 1, no to liczba zdarzeń, liczba tych wszystkich zdarzeń to 36 i 2 te sprzyjające, no dałoby się to obliczyć. To chyba jest 1/18, tak na pierwszy rzut oka mówiąc szczerze. My trzymamy kciuki za wszystkich maturzystów, którzy dzisiaj o godzinie 9 przystępują do egzaminu dojrzałości z matematyki. No ale dostałem prośbę o pozdrowienia dla Natalii od mamy Joanny. Mama, z którą ukartowałem te pozdrowienia, życzy tobie, Natalia, zdanej matury z matematyki i mówi, że bardzo ciebie kocha. No to obliczmy to prawdopodobieństwo, że Natalia zda maturę z matmy. Jedna, druga, 100% mi wyszło, 100%. Także nie ma się czego obawiać. Dla wszystkich maturzystów możemy teraz klaskać, prawda? Razem z grupą Opus. Im te brawa, te oklaski się przydadzą. Oni potrzebują odrobinę otuchy od nas, starszych, żeby sobie poradzić z matmą. Jak już matmę zdacie na maturze, to nic wam nie groźne. Za 11:08.

0: długie kolejki w drodze z Prawobrzeża do centrum, przede wszystkim przy rondzie Portowców, przede wszystkim na ulicy Energetyków, na Moście Długim, przed skrzyżowaniem z Nabrzeżem Wieleckim. Krótsze kolejki jednak na trasie Zamkowej. Ważna to jest podpowiedź dla tych, którzy z Prawobrzeża chcą dostać się o tej porze do centrum Szczecina. No a jesteśmy w tym szczycie komunikacyjnym, porannym, wtorkowym szczycie komunikacyjnym, bo tak samo kolejki na Mieszka I przed skrzyżowaniem z Aleją Powstańców Wielkopolskich, czy na Ku Słońcu i na Europejskiej przed rondem Gierosa. Tam wszędzie 5 minut będzie trzeba doliczyć rano do trasy, do szkoły, czy na maturę na przykład, bo dzisiaj matematyka na maturze i o tym chętnie mówimy w Radiu Super FM. Przed nami serwis informacyjny o godzinie 8, ale także poranna rozmowa Radia Super FM, na które serdecznie Was zapraszam.
1: Reklama.
2: Najpiękniejsze chwile zasługują na wyjątkową oprawę.
1: Tort, który zachwyca smakiem i wyglądem.
2: Tworzony specjalnie dla Ciebie, od pierwszego pomysłu aż po ostatni detal.
1: Cukiernia Muffinek. Słodkie dzieła na komunię, urodziny, wesela i bez okazji.
2: Sprawdź ofertę na muffinekszczecin.pl i odbierz wtedy, kiedy dokładnie potrzebujesz. 7 dni w tygodniu.
1: Cukiernia Muffinek. Przy placu Rodła obok hotelu Radisson.
2: Cukiernia Muffinek. Smak, który zostaje w pamięci.
3: Festiwal podróży i czasu wolnego Piknik nad Odrą już 9 i 10 maja na Fałach Chrobrego. Targi turystyczne Market Tour, strefa polsko-niemiecka Discover Pomerania, strefa Volvo, jarmark rozmaitości, strefa gastronomiczna oraz atrakcje dla dzieci. W soboty i niedzielę o 14 wielkie gotowanie. Do skosztowania tradycyjna zupa rybna od naszego regionu partnerskiego województwa dolnośląskiego, a w niedzielę tradycyjna kawarma od tegorocznego kraju partnerskiego Bułgarii. Nie możecie zabraknąć. Piknik nad Odrą. Weekend 9 i 10 maja. Wały Chrobrego. Wstęp bezpłatny.
4: Są samochody, które wożą z punktu A do punktu B. I są takie, które sprawiają, że specjalnie wybierasz dłuższą drogę. Praktyczne, kiedy trzeba. Ekscytujące w każdej sekundzie. Sprawdź BMW serii 4 Gran Coupé już za 2000 zł netto miesięcznie. Lub elektryczne BMW i4 w leasingu 100%. W ofercie dla przedsiębiorców. A jeśli chcesz zostawić swoje obecne auto dowolnej marki w rozliczeniu, wycenimy je dla Ciebie bezpłatnie. Dealer BMW Bońkowscy zaprasza. BMW. Radość z jazdy.
5: 7 maja nocny afterek w Outlet Park Szczecin. Rabaty rosną, a my działamy aż do 22. Od 15 zaczyna się gra. Weź znajomych, weź dobry vibe. Reszta czeka na miejscu. Outlet Park Szczecin. 7 maja do 22.

0: jest 8. Wiadomości Super FM.
1: Dziś na maturze matematyka. Pytamy maturzystów o nastawienie. Wstrzymanie ognia w wojnie z Rosją ogłosił prezydent Ukrainy. Narciarze zakończyli wyjątkowo długi w tym roku sezon narciarski na Kasprowym.
2: Super FM. Wiadomości.
1: Agnieszka Trojanowska, BIS. Obowiązkowa matematyka to z zadaniami z tego obszaru zmierzą się dziś maturzyści. Drugi dzień matur rozpocznie się już za godzinę.
3: Bardziej się jeszcze stresuję niż przed polskim.
4: Matematykę chcę zdać dobrze, jednakże biorąc pod uwagę próbną maturę, która była w marcu, jest to trochę taka zagadka. Bardzo trudno była.
1: O nastroje pytamy zdających w 6. liceum ogólnokształcącym w Łodzi.
5: Matematyka to jest ogólnie trudny przedmiot, a jeszcze właśnie w marcu była tak trudna ta próbna matematyka, także no matematyką się trochę stresuję.
6: Oby wszystko się udało i życzę każdemu powodzenia.
7: Będzie w porządku.
8: Czuję się bardzo przygotowany, już się nie mogę doczekać.
1: Matura jest w tym roku wyjątkowo liczna. Egzamin zdaje ponad 340 tysięcy tegorocznych absolwentów. Do tego dochodzą też absolwenci z poprzednich roczników, poprawiający egzamin albo zdający go po raz pierwszy. Kumulacja to efekt tego, że w tym roku edukację szkolną zakończyli uczniowie, którzy rozpoczęli naukę w wieku 6 lat w ramach odwołanej potem reformy dotyczącej wcześniejszego obowiązku szkolnego. Prezydent Ukrainy Władimir Zełenski ogłosił reżim ciszy w wojnie z Rosją, poczynając od północy z wtorku na środę. Wcześniej agencja Reutera, powołując się na rosyjską państwową agencję RIA Nowosti, podała, że Władimir Putin zdecydował o wprowadzeniu dwudniowego zawieszenia broni w wojnie z Ukrainą, obowiązującego 8 i 9 maja. Grzegorz Kosioł.
9: Decyzja Kremla o zawieszeniu broni jest związana z obchodami rocznicy zwycięstwa Związku Radzieckiego nad hitlerowskimi Niemcami. Natomiast Władimir Zełenski twierdzi, że nie skontaktowano się z nim oficjalnie w sprawie oferty Kremla.
10: Amerykanie
9: rozmawiali z Rosjanami o tym, co się może wydarzyć 9 maja, zawieszenie broni czy jego brak, ale nikt oficjalnie się z nami nie skontaktował, oficjalnie niczego nie zaproponował. Ostatni rozejm w wojnie Rosji przeciwko Ukrainie ogłoszono z okazji prawosławnej Wielkanocy 11 i 12 kwietnia. Był on jednak wielokrotnie łamany przez rosyjską armię.
1: 7-letni chłopiec został poważnie poparzony podczas rozpalania grilla przez jego ojca. Do wypadku doszło w gminie Szydłowo pod Mławą, kiedy ojciec dziecka dolewał płynną podpałkę na rozgrzany brykiet. Doszło do zapłonu i wybuchu łatwopalnej substancji w butelce. Chłopiec z poparzeniami twarzy i szyi trafił do szpitala śmigłowcem lotniczego pogotowia ratunkowego. Jego ojciec był trzeźwy. Policja apeluje o rozwagę i przestrzeganie podstawowych zasad bezpieczeństwa podczas rozpalania grilla. Strzelanina nieopodal Białego Domu z udziałem funkcjonariuszy Secret Service, którzy zauważyli w parku mężczyznę z bronią. W wyniku wymiany ognia ranne zostały dwie osoby, mężczyzna oraz przypadkowy nastolatek, który przechodził obok. Nie jest jasne, jakie zamiary miał postrzelony. Do incydentu doszło wczesnym popołudniem w parku między Białym Domem a pomnikiem Waszyngtona. Definitywnie zakończył się sezon narciarski na Kasprowym Wierchu. Od wczoraj ze szczytu nie można już zjeżdżać na nartach, ale i tak w tym roku sezon był wyjątkowo długi i udany. Nie da się też teraz wjechać kolejką na Kasprowy, bo ruszył właśnie przegląd techniczny, mówi rzecznik Polskich Kolei Linowych Marta Grzywa.
11: Podczas prac serwisowych będziemy szczegółowo sprawdzać zarówno wagoniki, jak i urządzenia napędowe oraz liny. Są to też takie standardowe procedury, które wymagają czasowego wyłączenia kolei z ruchu pasażerskiego.
1: Kolejka ponownie ruszy 22 maja, ale na razie już nie dla narciarzy.
2: Po 8 poranna rozmowa w Super FM. Zaprasza Michał Kaczmarek.
12: Wtorkowy poranek w Radiu Super FM i nasz gość obecny już w studiu, Janusz Cieszyński, czyli poseł Prawa i Sprawiedliwości. Kłaniam się, panie pośle, dzień dobry.
13: Dzień dobry panu, dzień dobry państwu.
12: Dodam też, że były wiceminister zdrowia, co w kontekście naszej dzisiejszej rozmowy też będzie miało duże znaczenie, bo punktualnie o tej godzinie wczoraj był były minister zdrowia Bartosz Arłukowicz z nami w studiu.
13: Pozdrawiamy serdecznie.
12: I kiedy go pytałem o sytuację, czy to Pauliny Henning-Kloski, czy Jolanty Sobierańskiej-Grendy, to on mówił, że nie mają dziewczyny łatwego zadania. Stąd też ta obrona polityczna, która miała miejsce przed majówką. Zgadza się pan, że nie mają dziewczyny łatwego zadania?
13: No, myślę, że na pewno żaden minister w rządzie nie ma łatwego zadania, ale to nie zmienia faktu, że można się z tych zadań wywiązywać lepiej albo gorzej. Uważam, że obydwa te wnioski o wotum nieufności były jak najbardziej uzasadnione. Szkoda, że rządzący tutaj podjęli decyzję o tym, żeby bronić za wszelką cenę i to bronić w taki sposób, który nie zapowiada, tak jak w przypadku wniosku o wotum pani Leszczyny, poprzedniej minister zdrowia, gdzie właściwie jak ten wniosek został odrzucony, no to z tej obrony można było wnioskować, że prędzej czy później pani Leszczyna się jednak z tą posadą pożegna, bo no wszyscy widzieli, że jest źle i co jest właściwie dla mnie szokujące, wygląda na to, że teraz jest jeszcze gorzej.
12: Czy mówi pan teraz bardziej w kontekście jest jeszcze gorzej, bo pani minister ma mniej kompetencji niż pani poseł Leszczyna? Nie, czy to jest kwestia tego, że pani Sobierańska-Grenda ma konkretne zadanie? Musi optymalizować, ciąć, bawić się w strategie lean managementowe, a pacjenci
13: ani jedno,
12: mają tutaj
13: ani jedno,
12: drugorzędne
13: ani drugie,
12: znaczenie.
13: Ani jedno, ani drugie. No, po pierwsze, oczywistym jest, że pani minister Sobierańska-Grenda ma dużo więcej kompetencji, bo ona zresztą o tym mówiła. Ona od 20 lat jest menedżerem w ochronie zdrowia. Z dużymi sukcesami w województwie pomorskim. Niestety okazało się, że kiedy wypłynęła na tę ogólnopolską arenę, to sobie po prostu kompletnie z tym nie poradziła. To jest, nie ukrywam, duża strata, bo myślę, że to, że jej nie wyszło, sprawi, że kolejne osoby, które może są lepsze niż ona, stwierdzą, a po co mi to? Bo ja się spodziewałem, że ona w tym roku już nie będzie ministrem i zostanie zapamiętana jako jeden z gorszych ministrów. No i to tę ścieżkę od bycia menedżerem do bycia ministrem zamknie na dłuższy czas. Ja zresztą się spodziewam, że wróci do Ministerstwa Zdrowia właśnie Bartosz Arłukowicz, bo to jest osoba, która z jednej strony się na tych tematach zna, a z drugiej strony jest takim politycznym fajterem i myślę, że tak jak przypomnę, przed wyborami ostatnimi on wrócił, żeby kandydować do Sejmu. Przypomnę też, że on ustąpił ze stanowiska wiceszefa Platformy Obywatelskiej po to, żeby Donald Tusk mógł wrócić z Brukseli. No więc jestem pewien, że i to polityczne zadanie, jeżeli zostanie mu powierzone, to wykona.
12: Czy pytałem wczoraj posła Arłukowicza, europosła Arłukowicza, to on mówił, że raczej w wyborach w 2027 roku nie zamierza startować, więc zaskakuje mnie pan trochę. Pytanie, czy na tym targowisku politycznym gdzieś w kuluarach mówi się o wielkim powrocie Bartosza Arłukowicza, czy to jest raczej taka jeszcze kwestia spekulacyjna?
13: Bardzo dużo się mówi o tym, że Bartosz Arłukowicz wróci do Ministerstwa Zdrowia, dlatego że, tak jak powiedziałem, no z jednej strony to, że on ma to doświadczenie, był ministrem przez 4 lata, zna te sprawy, no to
12: było najtrudniejsze doświadczenie jego życia, więc zastanawiam się, jakim czołgiem by go trzeba było przyciągać i jakich argumentów używać, żeby on się na to zgodził.
13: No, przypomnę, że on na prośbę Donalda Tuska zrezygnował z bycia wiceszefem Platformy Obywatelskiej, żeby Donald Tusk mógł wrócić z Brukseli na stanowisko szefa. Następnie wystartował w wyborach w 2023 roku, zrzekając się mandatu europosła. Także mówię, moim zdaniem oni potrzebują do Ministerstwa Zdrowia politycznego fajtera, dlatego że jeżeli nie będą mieli tego fajtera, no to na pewno merytorycznie nie wygrają. Po tym, co teraz widzimy, mamy pełną świadomość tego, że po pierwsze, Donald Tusk nie chce dawać pieniędzy na ochronę zdrowia, a po drugie, że skala tych zaniedbań przez ostatnie 2,5 roku jest tak duża, że bez dużych pieniędzy się tego nie wyprostuje.
12: Ale pan wie, że Ministerstwo Zdrowia to nie jest trampolina do popularności, to nie jest miejsce podejmowania łatwych decyzji. Rzadko który minister czy wiceminister potem po Ministerstwie Zdrowia mógł w glorii chwały kontynuować swoją dalszą spektakularną karierę polityczną, więc tak się zastanawiam, czy wy jako Prawo i Sprawiedliwość macie pomysł na Ministerstwo Zdrowia, bo te propozycje waszego kandydata, chociażby dotyczące rozdzielenia pracy lekarzy w publicznej i prywatnej ochronie zdrowia, no budzą, co tu dużo mówi, użyję dyplomatycznego sformułowania, no cieszą się chłodnym zainteresowaniem.
13: Myślę no sobie, chyba jakbyście... lekarzy.
12: No lekarzy, no lekarzy. No ale to no, ale jak zreformujecie ochronę zdrowia bez właśnie, lekarzy?
13: Ale właśnie o to chodzi, że my chcemy tworzyć system dla pacjentów, a nie dla lekarzy.
12: Ale dla pacjentów bez lekarzy się nie da.
13: No i dlatego zarządów Prawa i Sprawiedliwości wynagrodzenia medyków poszły w górę na tyle, że skończyły się wyjazdy za granicę, że praca w publicznej służbie zdrowia, gdzie przypomnę, można dzisiaj zarobić nawet 300 tysięcy złotych miesięcznie. Jest taki lekarz w Koszalinie, jak już jesteśmy w zachodniopomorskim, który zarabia prawie 4 tysiące złotych na godzinę. Tak, w publicznym szpitalu MSWiA. Także to są stawki dostępne w sektorze publicznym i jestem przekonany, że oczywiście to nie będzie prosta operacja, ale pacjent nie tylko nie umrze, ale też będzie się miał po niej znacznie lepiej.
12: Ale to jeszcze raz, panie pośle, jak zamierzacie przekonać lekarzy do tego, żeby wybrali publiczną ochronę zdrowia, a nie
13: bardzo
12: prywatną?
13: Bardzo proste.
12: Pozwolę, że dokończę pytanie. Jeżeli mamy lekarzy rodzinnych, to stawiam w ciemno, że 60-70% obecnie rynku, jeżeli mówimy o najbardziej podstawowej opiece zdrowotnej, są lekarze rodzinni przyjmujący w prywatnych praktykach mających kontrakty z NFZ-em.
13: No właśnie.
12: I teraz nagle je sprywatyzujemy?
13: Ale dokładnie nie. Absolutnie nie odchodzi, bo to nie oznacza, że będzie wyłącznie własność państwowa w publicznym systemie ochrony zdrowia. Nikt o tym nie mówi. Mówimy jasno. Stop patologią, w której przepustką na oddział w szpitalu jest wizyta w prywatnym gabinecie. To jest oddział z tego sektora prywatnego od publicznego i to jest coś, co my będziemy postulować. To będzie elementem naszego programu wyborczego i ja jestem przekonany, że Polacy akurat w tym wypadku to pewnie 95% jest za. No nie wiem, no czy pan widzi, pan się śmieje, czy pan widzi jakiekolwiek powody, dla którego powinno być tak, że ten, kto idzie, płaci 400, 500, 600 zł za poradę w prywatnym gabinecie, dostaje się na oddział szpitalny szybciej niż ten, który tego nie zrobi? Ja nie widzę takich
12: powodów. Panie pośle, to jest rzecz absolutnie niekwestionowalna, co pan mówi. Ale zastanawiam się, na ile
13: tak niekwestionowalność... Tak jest Prawa i Sprawiedliwości.
12: No dobrze, tylko na ile to jest realne, a na ile to jest populistyczne?
13: To jest
12: bo jeżeli
13: trzymana,
12: mówimy
13: jest
12: o takim headline, to jest świetne.
13: Proszę pana,
12: pytanie,
13: to
12: czy
13: jest
12: będziecie
13: absolutnie...
12: w stanie nawiązać dialog z lekarzami
13: proszę
12: w jakikolwiek
13: pana,
12: sposób.
13: Ale ja jestem przekonany, że 99% lekarzy to popiera, a ten 1% pozostały to zaakceptuje. Bo ja znam mnóstwo lekarzy, świetni ludzie, którzy tak naprawdę całe swoje życie poświęcili pomaganiu innym. Jestem przekonany, że nikt nie chce brać udziału w takim systemie, w którym po prostu rządzi kolesiostwo. I dlatego my chcemy to ukrócić. I przecież no, myślę, że i pan, i ja bardzo dobrze pamiętam takie czasy, kiedy jedynym sposobem, żeby się dostać do lekarza na jakiś taki bardziej skomplikowany zabieg, było po prostu wręczenie łapówki. To też kiedyś był standard w systemie ochrony zdrowia i tego już co do zasady nie ma. Gdybyśmy dzisiaj usłyszeli o takiej sytuacji, no to bylibyśmy bardzo zdziwieni.
12: Czy nadal uważam, że 99 do 1, jak pan powiedział przed momentem, to jest brawurowa teza odnośnie poparcia dla waszego pomysłu? Aczkolwiek
13: mówię
12: może
13: o,
12: będzie...
13: Ja, przepraszam, bo ja mówię o bardzo konkretnej kwestii. O przecięciu raz na zawsze tej patologicznej relacji pomiędzy prywatnymi gabinetami a publicznymi oddziałami szpitalnymi. To jest coś i to jest właśnie ten oddział służby zdrowia publiczno-prywatnej, co chcemy i jestem przekonany, że nam się to uda zrobić.
12: Jeszcze jedno zdanie w temacie ochrony zdrowia. Jak pan ocenia, jak pan zapatruje się na konflikt w samorządzie lekarskim? Tam w Warszawie to się niezłe rzeczy dzieją, bo u nas w Szczecinie to spokojnie, ale w Warszawie to mówi się, że młode wilki rzuciły się sobie do gardeł.
13: Ja życzę samorządowi lekarskiemu, żeby sam bez udziału polityków swoje spory rozwiązywał. Tak samo jak chciałbym, żeby potem, kiedy będą sprawy polityczne, samorząd lekarski też działał zawsze i wyłącznie na rzecz tych, dla których istnieje, czyli de facto dla pacjentów.
12: Ale trochę się pan uśmiechnął, jak zadałem panu to pytanie.
13: No, dlatego, że wiem, że są różne konflikty w tym środowisku, ale to nie jest moją rolą, żeby jako polityk te konflikty rozgrywać na, nie wiem, żeby uzyskać jakieś swoje poparcie, czy jakieś swoje interesy zrealizować. Ja chcę silnego, skutecznego, działającego na rzecz pacjentów samorządu lekarskiego.
12: To jeszcze 2 minuty i ostatnie pytanie. Pan jest utożsamiany z frakcją Mateusza Morawieckiego.
13: Słusznie.
12: Patryk Jaki jest utożsamiany bardziej z frakcją kiedyś Ziobrystów, obecnie Maślarzy. A mimo to wspólne spotkanie na
13: sami
12: deptaku,
13: tę frakcję założyli.
12: Na deptaku Bogusława to jest jakieś takie, powiedzmy, ekumeniczne spotkanie, że teraz jeździcie frakcjami dwiema na spotkania w poszczególnych miastach? Czy jak to wygląda?
13: Tu nie ma żadnej tajemnicy. Patryk Jaki mi zaproponował udział w tym cyklu Zmień nasze zdanie. Myślę, że to jest cel Prawa i Sprawiedliwości, żeby zwracać się do młodych ludzi, żeby walczyć o ich poparcie, żeby pokazać, że nie jesteśmy tacy straszni, jak nas niektórzy malują i mam nadzieję, że to wydarzenie się do tego przyczyniło.
12: Będziecie się ścigać na ziomalskość z Konfederacją?
13: Przykro mi powiedzieć, ja chyba już jestem w takim wieku, że do
12: nie,
13: wyścigu
12: pan jest,
13: na ziomalskość
12: pan jest 88 rocznik,
13: tak
12: dobrze kojarzę.
13: Tak, 88 rocznik, ale zawsze mi się przypomina ten mem ze Steve'em Buscemi'im z deskorolką How Do You Do, Fellow Kids. Nigdy nie chciałbym, żeby ze mną były takie same.
12: No to jak w takim razie do młodych ludzi zamierzacie przemawiać? No już abstrahując od tego, że spotkanie wasze się odbyło wczoraj na Deptaku Bogusława, czyli w miejscówce, która jest uznawana za takie szczecińskie epicentrum imprezowe, plenerowe. No. Więc no to już uznaję za takie pierwsze wyjście trochę w mniej standardowe, chociaż pierwsza była Konfederacja, bo zanim Sławomir Mentzen przyciągał tłumy, to się spotykał z ludźmi na Deptaku Bogusława.
13: Musimy być tam, gdzie są młodzi ludzie, no inaczej do nich nie dotrzemy, to jest zupełnie oczywiste. I trzeba po prostu moim zdaniem mówić o faktach, mówić o tym, jak my chcemy postępować, jak chcemy zmieniać Polskę, pokazywać, co nam się udało, przyznać się do tego, co nam nie wyszło i myślę, że wtedy będziemy w stanie przekonać młodych ludzi, że jesteśmy w tym autentyczni, że mamy jakiś pomysł na Polskę, bo dzisiaj świat się zmienia bardzo dynamicznie, mamy konflikty na Bliskim Wschodzie, mamy całą kwestię tego, jak ma wyglądać nasza gospodarka w dobie sztucznej inteligencji. No mnóstwo takich wyzwań, które powinny spędzać sens powiek z polityką, a mam wrażenie, że dużo więcej czasu się poświęca właśnie takiej partyjnej naparzance niż tym konkretom.
12: No bo powiem panu szczerze, że nie mam pomysłu, co by się musiało wydarzyć, żeby Prawo i Sprawiedliwość poszło w viral.
13: Ale to widać, że nie jest pan na bieżąco, bo nasze konto na TikToku ma dużo lepsze zasięgi niż kogokolwiek z naszych oponentów. To jest ciężka praca, mamy super ludzi.
12: Przyznam szczerze, że nie obserwuję was na TikToku, chyba jestem ale jeszcze nie z właśnie, tego, zupełnie właśnie, nie z tego już chyba ale pokolenia.
13: Na tym to właśnie polega, że na TikTok działa w ten sposób, że nie tylko się widzi to, co się samemu obserwuje, tylko właśnie się widzi też to, co wychodzi wiralowo.
12: Ale to a mi nie ostatnio, wyskoczyliście
13: ostatnio naprawdę bardzo dobre zasięgi. To pokazuje, że jak się pracuje, jak się ma pomysł, to jest się w stanie osiągnąć wyniki, których nawet w redaktorzy Super FM się nie spodziewali.
12: Janusz Cieszyński, poseł Prawa i Sprawiedliwości, był gościem Radio Super FM we wtorkowy poranek. Dziękuję bardzo, panie
13: pośle. Wszystkiego dobrego, miłego wtorku.
2: Super FM. Pogoda.
7: Ciągle pada. 11 stopni pokazują termometry. Jeżeli chodzi o to ciepło, to temperaturowo jest nie najgorzej. Maksymalnie dzisiaj stopni 14, ale opady deszczu. Będzie tak padać przynajmniej do południa. Opady deszczu także w nocy i jutro. Deszczowa środa nam się szykuje. Nawet będzie jeszcze chłodniej, bo maksymalnie stopni 11.
0: Dzień dobry. Tu Super FM.

0: Na program zaprasza sponsor Volvo Auto Bruno z miasteczkiem bezpieczeństwa Volvo podczas pikniku nad Odrą. Edukacja drogowa, symulatory, rodzinne atrakcje.
1: Spokojnej jazdy życzy sponsor. Hotel Restauracja Jachtowa, ulica Lipowa 5. www.jachtowa.com. Jachtowa. Miejsce, które zapamiętujesz sercem.
2: Pomoc drogowa w Radiu Super FM.
3: Patrzę na tę długą kolejkę na rondzie portowców na ulicy Energetyków w drodze do Mostu Długiego. Patrzę na te długie kolejki, korki i...
4: Tak się wystraszyłem, że hej. Ja mówię, Matko Bosko, mówię, co się stanęło?
3: Co tam się dzieje generalnie? No, moi drodzy, bardzo długie kolejki w drodze z Prawobrzeża do centrum, także omijajcie rondo portowców. Oczywiście kolejki także na trasie zamkowej, ale krótsze niż na rondzie portowców. Rondo portowców, energetyków, tutaj no, utrudnienia grubo przed rondem jeszcze się rozpoczynają. Na długo przed rondem, dlatego rondem portowców po tej porze nie jedziemy, no bo będziecie musieli długo, długo stać w kolejkach. Ale wcale nie lepiej jest na ulicy Mieszka Pierwszego, bo trzeba zwolnić i przed Aleją Powstańców Wielkopolskich, i przed ulicą Milczańską. Oczywiście stoją też gumieńce, no bo jakżeby inaczej, Ku Słońcu i Europejska, ale tam raczej standardy. Podobnie na Topolowej w Mierzynie i na Łukasińskiego na wjeździe do Szczecina. Warto powiedzieć też o ulicy Zagadłowicza, tutaj plus 10 minut, więcej nawet, bo przecież stoicie już w Pilchowie na ulicy Szczecińskiej. Także myślę, że nawet naście minut będzie trzeba spędzić w tym utrudnieniu o tej porze. Jeszcze północ Szczecina i oczywiście Bogumińska. Niby sytuacja się poprawia. Mieliśmy kolizję u zbiegu Bogumińskiej i Chorzej. Teraz jest lepiej. Trochę się przerzedza, jeżeli chodzi o samochody, ale cały czas kierowcy Gęsiego dojeżdżają do skrzyżowania z Chorzą. Dalej na Wilczej, Strzanieckiej, Obotryckiej. Jest już lepiej przejezdnie. Także na Matejki problemów nie ma. Raczej chodzi o te relacje z Prawobrzeża do centrum. No i Gumieńce rzecz jasna.
0: Na program zaprasza sponsor Volvo Auto Bruno z miasteczkiem bezpieczeństwa Volvo podczas pikniku nad Odrą. Edukacja drogowa, symulatory, rodzinne atrakcje.
1: Spokojnej jazdy życzy sponsor. Hotel Restauracja Jachtowa, ulica Lipowa 5. www.jachtowa.com. Jachtowa. Miejsce, które zapamiętujesz sercem.

0: To chyba najważniejsze informacje o poranku dla Was. Te informacje z dróg, o kolejkach, o korkach. Mam nadzieję, że zdążycie do swoich obowiązków. Przypominamy i będziemy o tym mówić regularnie na antenie Radia Super FM, żeby raczej nie wybierać się rondem portowców, jeżeli nie musicie tego robić, bo na ulicy Energetyków długa kolejka w drodze do skrzyżowania z Nabrzeżem Wieleckim w kierunku Bramy Portowej, w stronę ulicy Wyszyńskiego. Raczej lepiej będzie pojechać trasą zamkową jadąc z Prawobrzeża, a zdecydowanie najlepiej byłoby pojechać ulicą Floriana Krygiera, chociaż tą byłą autostradą poznańską też będzie trzeba ustawić się w kolejce przed rondem Hakena, natomiast te kolejki są zdecydowanie krótsze niż to, co zaserwowało nam dzisiaj rondo portowców. Dalej zatrzymujemy się także na ulicy Mieszka I przed Aleją Powstańców Wielkopolskich. Tych kolejek jest więcej, bo na przykład sporo samochodów w ścisłym centrum Aleja Wojska Polskiego do skrzyżowania z ulicą Wawrzyniaka, ale także ulice dojazdowe, czyli Zaleskiego, Papieża Pawła VI. Tutaj również sporo kierowców. No i wśród tych liderów utrudnień o tej porze jest ulica Zegadłowicza przed węzłem Głębokie. Między innymi o tym będziemy mówić już za chwilę, bo o 8:30 skrót najważniejszych wiadomości na antenie Super FM.
1: Reklama.
2: Najpiękniejsze chwile zasługują na wyjątkową oprawę.
1: Tort, który zachwyca smakiem i wyglądem.
2: Tworzony specjalnie dla Ciebie. Od pierwszego pomysłu, aż po ostatni detal.
1: Cukiernia Muffinek. Słodkie dzieła na komunię, urodziny, wesela i bez okazji.
2: Sprawdź ofertę na muffinekszczecin.pl i odbierz wtedy, kiedy dokładnie potrzebujesz. 7 dni w tygodniu.
1: Cukiernia Muffinek. Przy placu Rodła obok hotelu Radisson.
2: Cukiernia Muffinek. Smak, który zostaje w pamięci.
3: Rolniku, firma Agropel skupuje bydło. Jesteś hodowcą bydła w zachodniopomorskim lub pomorskim? Zadzwoń 607-827-348. 607-827-348. Krótkie terminy, szybka płatność. Agropel. Chcesz sprzedać bydło? Zadzwoń 607-827-348.
4: Poranny pośpiech dla mnie zawsze wyglądał tak samo. Kawa, dzieci, plan na dzień i nawracające zaparcia, bóle brzucha albo nagłe biegunki. Okazało się, że to zaburzenia czynnościowe jelit. Specjalista polecił mi Debutir Forte, bo w takich dolegliwościach jelita potrzebują odpowiedniego wsparcia odżywczego.
5: Debutir Forte to nowoczesny maślan sodu, który uwalnia się stopniowo i dociera aż do jelita grubego, tam gdzie jest najbardziej potrzebne.
4: Debutir Forte, mój codzienny rytuał i odżywcze wsparcie moich jelit.
5: Debutir Forte, żywność specjalnego przeznaczenia medycznego. Do postępowania dietetycznego w IBS, zaburzeniach czynnościowych jelit i innych chorobach jelit.
6: 13 tysięcy sekund potrzebuje dobry biegacz, by ukończyć maraton. 13 tysięcy kroków to ambitny cel na każdy dzień. A 13 tysięcy miligramów kolagenu w formie płynnej zmieściliśmy w jednym wygodnym szocie Collaflex Plus 13 tysięcy, by wspierać Twoje stawy. Stosuj suplement diety Collaflex Plus 13 tysięcy z najwyższym stężeniem kolagenu w jednym szocie. Wspieraj stawy i ciesz się ruchem. Kolana, kolagen, Collaflex Plus 13 tysięcy od Oleofarm.
7: Co masz?
8: Dla mnie hot dog i Pepsi, a dla ciebie coś ekstra.
7: Chips Lays? Dzięki.
8: Wziąłem specjalnie dla ciebie.
7: Ej, przecież każdy wychodzi ze Stop Cafe z chipsami Lays. A mówiłeś, że specjalnie dla mnie.
8: Specjalnie dla ciebie kliknąłem w aplikację.
9: Teraz z kuponem w aplikacji Orlen Witaj każdy zestaw hot dog standard z półlitrową Pepsi i małymi chipsami Lays za jedyne 13,99. Cena bez kaucji za butelkę. Szczegóły promocji na witaj.pl/ekstra. Orlen. Stop Cafe.
1: I po reklamie. Super FM. Wiadomości.
10: Przed mikrofonem Andrzej Kutys. Od dzisiaj pierwsze zwężenie jezdni na ulicy Emilii Plater na odcinku od Miedzianej do Firlika. Jako wstęp do wielu jeszcze utrudnień, jakie czekają mieszkańców i kierowców w tym rejonie w czasie zaplanowanej do września przyszłego roku całkowitej przebudowy Emilii Plater. I mamy też najnowsze informacje od internautów. Wyjazd z Jana Kazimierza właśnie do Emilii Plater. Tam kolizja, między innymi, bo kolizja chociażby także na Mickiewicza. I ogólnie uważajcie, bardzo zakorkowane dzisiaj Szczecin od rana. Pogoda nie sprzyja, także lepiej. lepiej sprawdzać, co się dzieje na drodze.
11: Więcej w pomocy drogowej Super FM.
10: Zmieniamy temat. Bardzo źle było już za poprzedniej ministry zdrowia rządów tej koalicji, a teraz jest jeszcze gorzej. Mówił w rozmowie Radio Super FM po godzinie 8 były wiceminister zdrowia gabinetu Prawa i Sprawiedliwości Janusz Cieszyński. Poseł PiS oceniał, że tak jak teraz szefowa resortu została obroniona za wszelką cenę przed wetem opozycji, takie dni i tak są policzone. Całej rozmowy posłuchacie wkrótce jeszcze raz w podcastach na naszej stronie, a do wątków w niej poruszanych wrócimy w wiadomościach o 9.30.
11: Słuchasz wiadomości w Radiu Super FM.
10: Lottochemik Police wybrał siatkarkę sezonu. Przyjmująca Julia Orzeł została wybrana siatkarką sezonu w drużynie Lottochemika Police minionego sezonu. Zawodniczka od wczoraj, przypomnijmy, przebywa na zgrupowaniu reprezentacji Polski w Wałczu. Sezon 25-26 był dla Julii Orzeł drugim w barwach drużyny z Polic. Lottochemik Police zakończył na 8. miejscu w siatkarskiej Tauron Lidze po porażce w 2 meczu z Metalkasem Pałacem Bydgoszcz, a więcej o sporcie w Radiu Super FM już teraz.
3: Super FM Sport.
12: Michał Waszkiewicz, zapraszam na informacje sportowe. Dziś wieczorem poznamy pierwszego finalistę piłkarskiej Ligi Mistrzów. Bilety do Budapesztu będą mogli rezerwować piłkarze Arsenalu lub Atletico. W pierwszym meczu w Madrycie było 1-1, dziś rewanż w Londynie. Liczę, że kibice poniosą nas do zwycięstwa, mówi napastnik kanonierów Wiktor Gyökeres. No, oczywiście to niesamowite uczucie móc rozegrać ten mecz u siebie. Wiemy, jaką stawkę toczy się gra i mamy wspaniałą okazję, by rozegrać świetne spotkanie, cieszyć się z naszymi kibicami. Bo to będzie trudny mecz, podobnie jak ten w Madrycie. Oni mają świetne zespół, mają mnóstwo jakości w ataku i w obronie, mogą stworzyć nam duże zagrożenie. W związku z tym musimy uważnie zagrać w defensywie i robić to, w czym sami jesteśmy dobrzy, gdy jesteśmy przy piłce. Arsenal nie przegrał w tej edycji Ligi Mistrzów żadnego meczu, ale trener Atletico Madryt Diego Simeone wierzy, że jego zespół ponownie wzniesie się na wyżyny. Powiem moim piłkarzom, żeby spróbowali zagrać tak, jak w drugiej połowie tego pierwszego meczu. Byłoby wspaniale, gdyby to było takie proste. Mecz o 21:00, drugi półfinał pomiędzy Bayernem Monachium i Paris Saint-Germain jutro. Arsenal ma już małe powody do radości, bo losy mistrzowskiego tytułu w Anglii znów są w jego rękach. Goniący kanonierów Manchester City wczoraj jedynie zremisował w Liverpoolu z Evertonem 3-3. W koszmarnej formie jest Chelsea, przegrała z Nottingham Forest 1-3. Była to dla Londyńczyków szósta porażka z rzędu, to najgorsza seria tego zespołu od ponad 30 lat. W naszej ekstraklasie ważne zwycięstwo odniósł Radomiak, pokonał Lechię Gdańsk 3-1. Jeszcze dwa tygodnie temu to zespół z Radomia miał bić się o utrzymanie, a Lechia miała walczyć o puchary. Teraz to Radomiak jest 8, a Lechia znajduje się tuż nad strefą spadkową. Zaledwie 19-letni Paul Sexas, okrzyknięty cudownym dzieckiem kolarstwa, wystartuje w tegorocznej edycji Tour de France i zostanie najmłodszym od prawie 90 lat kolarzem na trasie Wielkiej Pętli. Gospodarze pokładają w nim duże nadzieje. Ostatnim Francuzem, który wygrał najsłynniejszy wyścig na świecie, był 41 lat temu Bernard Hinault. W kwietniu Sexas wygrał wyścig dookoła Kraju Basków, triumfował w klasyku Strzała Walońska i zajął drugie lokaty w Stade Brianche i Liège-Bastogne-Liège, w obu przypadkach za Tadejem Pogaczarem. Tour de France rozpocznie się w Barcelonie 4 lipca.
3: Super FM. Pogoda.
0: Pada deszcz deszczowy. Jest to wtorek i deszczowa środa także przed nami. Jutro będzie padać. Będzie padać także w nocy z wtorku na środę. Nieco chłodniej niż w ostatnich dniach. Teraz aktualnie termometry w Szczecinie pokazują 11 stopni. Maksymalnie dzisiaj 14. Parasole, parasolki przydadzą się i to zdecydowanie.
2: Dzień dobry. To Super FM.
0: Korki, kolejki, utrudnienia na ulicach naszego miasta, o nich będziemy mówić już za chwilę w pomocy drogowej.

0: program zaprasza sponsor Volvo Auto Bruno z miasteczkiem bezpieczeństwa Volvo podczas pikniku nad Odrą. Edukacja drogowa, symulatory, rodzinne atrakcje.
1: Spokojnej jazdy życzy sponsor Hotel Restauracja Jachtowa, ulica Lipowa 5, www.jachtowa.com. Jachtowa, miejsce, które zapamiętujesz sercem.
2: Pomoc drogowa w Radiu Super FM.
3: Przyda się pomoc drogowa. Coraz mniej samochodów na Zagadłowicza przed węzłem Głębokie. Tam robi się coraz lepiej, mówiąc szczerze. W kierunku centrum Szczecina nadal niestety długie kolejki na rondzie Portowców. Przed rondem Portowców już stoicie. Most Długi stoi, Energetyków stoi. Lepiej będzie do centrum dostać się trasą Zamkową z Prawobrzeża. Sporo aut także na ulicy Mieszka I przed skrzyżowaniem z Aleją Powstańców Wielkopolskich, ale także na Kusłońcu i na Europejskiej przed rondem Gierosa. Tutaj rzeczywiście z utrudnieniami o tej porze i stracicie tam przynajmniej 5-10 minut. Tak samo na Bogumińskiej przed skrzyżowaniem z Chorzą, a padający deszcz myślę, że w tym wszystkim nie pomaga.
0: Na program zaprasza sponsor Volvo Auto Bruno z miasteczkiem bezpieczeństwa Volvo podczas pikniku nad Odrą. Edukacja drogowa, symulatory, rodzinne atrakcje.
1: Spokojnej jazdy życzy sponsor Hotel Restauracja Jachtowa, ulica Lipowa 5, www.jachtowa.com. Jachtowa, miejsce, które zapamiętujesz sercem.

Jak zdać i zapomnieć matematykę. Egzamin dojrzałości z matematyki rozpoczyna się, moi drodzy, dokładnie za 12 minut. No i nasi drodzy maturzyści, mam taką nadzieję, że wszyscy dotarli, że wszyscy dojechali, a jeżeli nie, no to ostatnie chwile, żeby wpaść na salę i rozpocząć ten egzamin, który, przypominam, startuje o godzinie 9. Jak zdać matematykę na maturze? Moi drodzy, po prostu trzeba podchodzić, próbować wszystkich zadań. Zamknięte, no to wiadomo, że jeżeli nie wiemy, to po prostu strzelamy odpowiedź, ale w tych otwartych trzeba próbować, trzeba podejmować się każdego zadania. Nawet jeżeli nie jesteście w stanie obliczyć wyniku, no to nie tylko za wynik się otrzymuje punkty, prawda? Za logiczne myślenie, za przedstawienie innych danych, statystyk także można, za użycie odpowiedniego wzoru i tak dalej. Przekształcanie wzorów, za to też są przecież punkty na maturze. Mam nadzieję, że nic w tej kwestii się nie zmieniło. Dlatego idźcie, próbujcie, nie martwcie się, a w razie czego studenckie powiedzenie wam pomoże. Spokojnie, bez spiny, są drugie terminy.

0: i Mercy. Tą piosenką żegnamy się we wtorek. To był program Dzień Dobry, to Super FM. Ja nazywam się Bartek Czotowicz i tak muzykowaliśmy we wtorek. Przed nami kolejne spotkania w środę, czwartek i piątek, także będę razem z Wami również od 6 do 9. Super FM z widokiem na Szczecin już za chwilę. Po wiadomościach o godzinie 9 stery przejmuje Jarek Fengler.
1: Wiosna, wiosna, wiosna, ach to ty.
2: No, tyle, że w mieście to tak średnio.
1: No coś ty, Szczecin to zielona przystań na mapie Polski, a region w zachodniopomorskim jest naprawdę pięknie.
2: W sumie racja, u nas jest naprawdę eko. A wiesz, w Super FM rusza kolejna edycja Super Eko Magazynu. Dla nich

0: otoczającej wokół nas, by było nie tylko ładnie, ale i zdrowo. Nie tylko dla ducha, ale i dla ciała. Super Eko Magazyn. Wtorek i czwartek zawsze po 10:00 tylko w Radiu Super FM. Patronat honorowy. Marszałek województwa zachodniopomorskiego Olgierd Geblewicz. Wojewoda zachodniopomorski Adam Rudawski. Projekt współfinansowany ze środków Wojewódzkiego Funduszu Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej w Szczecinie na rok 2026. Program Edukacja Ekologiczna.
1: Reklama.
2: Najpiękniejsze chwile zasługują na wyjątkową oprawę.
1: Tort, który zachwyca smakiem i wyglądem.
2: Tworzony specjalnie dla Ciebie. Od pierwszego pomysłu aż po ostatni detal.
1: Cukiernia Muffinek. Słodkie dzieła na komunię, urodziny, wesela i bez okazji.
2: Sprawdź ofertę na muffinekszczecin.pl i odbierz wtedy, kiedy dokładnie potrzebujesz. 7 dni w tygodniu.
1: Cukiernia Muffinek. Przy placu Rodła obok hotelu Radisson.
2: Cukiernia Muffinek. Smak, który zostaje w pamięci.
3: Są samochody, które wożą z punktu A do punktu B. I są takie, które sprawiają, że specjalnie wybierasz dłuższą drogę. Praktyczne, kiedy trzeba. Ekscytujące w każdej sekundzie. Sprawdź BMW serii 4 Grand Coupe już za 2000 zł netto miesięcznie. Lub elektryczne BMW i4 w leasingu 100% w ofercie dla przedsiębiorców. A jeśli chcesz zostawić swoje obecne auto dowolnej marki w rozliczeniu, wycenimy je dla Ciebie bezpłatnie. Dealer BMW Bońkowscy zaprasza. BMW. Radość z jazdy.
4: 7 maja nocny afterek w Outlet Park Szczecin. Rabaty rosną, a my działamy aż do 22. Od 15 zaczyna się gra. Weź znajomych, weź dobry vibe. Reszta czeka na miejscu. Outlet Park Szczecin. 7 maja do 22.

0: 9. Wiadomości Super FM.
1: Dziś pora na maturę z matematyki. Egzamin właśnie startuje. Sadownicy liczą straty po zeszłotygodniowej fali przymrozków. W Bieszczadach głowią się, jak uchronić mieszkańców przed atakami niedźwiedzi.
2: Super FM. Wiadomości.
1: Agnieszka Trojanowska-Bis. Właśnie teraz maturzyści dostają arkusze z zadaniami z obowiązkowej części matematycznej. To wersja podstawowa, dlatego wielu zdających, z którymi rano rozmawiał nasz reporter w Warszawie, wchodziło na egzamin z dużym spokojem.
3: Wiadomo, że jest jakiś tam stresik, ale czuję się dobrze przygotowany. Mam wrażenie, że wszyscy jesteśmy dobrze przygotowani.
4: No to jest podstawa. Ja troszeczkę przygotowywałam się do rozszerzenia, także gdzieś tam na tej podstawie myślę, że będzie dobrze, no ale jest zawsze jakieś tam prawdopodobieństwo, że może być coś trudniejszego i ta matematyka się będzie liczyć na studia, także no zobaczymy.
1: Na napisanie egzaminu z matematyki są 3 godziny, a do zdobycia 50 punktów. Żeby zdać, wystarczy 30%, a więc 15 punktów. Zeszłotygodniowa fala przymrozków w Polsce spowodowała ogromne spustoszenia w sadach, a poszkodowanych są dziesiątki tysięcy gospodarstw, mówi prezes Związku Sadowników RP, przewodniczący Sejmowej Komisji Rolnictwa i Rozwoju Wsi z PSL Mirosław Maliszewski.
5: Spadki temperatur w niektórych miejscach nawet osiągnęły przy gruncie minus 10 stopni, co jest zabójcze dla drzew, krzewów, dlatego że ta faza, w której się w tej chwili znajdują, czy znajdowały w ubiegłym tygodniu, czyli okolice kwitnienia tuż przed, to okres największej wrażliwości młodych zawiązków, młodych kwiatów na spadki temperatury, więc straty są ogromne. Nie ma praktycznie gospodarstwa w Polsce, które nie ma jakichś strat, a są takie, które nie będą miały w ogóle produkcji.
1: Poseł wyjaśnia, że sadownicy w tym roku już ponieśli ogromne wydatki związane z nawożeniem, przygotowaniem plantacji czy ochroną przed chorobami, szkodnikami. Wstrzymanie ognia w wojnie z Rosją ogłosił prezydent Ukrainy Wołodymyr Zełenski. Tak zwany reżim ciszy ma rozpocząć się dziś o północy. Wcześniej agencja Reutera, powołując się na rosyjską państwową agencję RIA Nowosti, podała, że Władimir Putin zdecydował o wprowadzeniu dwudniowego zawieszenia broni w wojnie z Ukrainą, obowiązującego 8 i 9 maja, a więc pod koniec tego tygodnia.
6: Amerykanie rozmawiali z Rosjanami o tym, co się może wydarzyć 9 maja, zawieszenie broni czy jego brak, ale nikt oficjalnie się z nami nie skontaktował, oficjalnie niczego nie zaproponował.
1: Mówił prezydent Ukrainy. Decyzja Kremla o zawieszeniu broni jest związana z obchodami rocznicy zwycięstwa Związku Radzieckiego nad hitlerowskimi Niemcami. Ostatni rozejm w wojnie Rosji przeciwko Ukrainie ogłoszono z okazji prawosławnej Wielkanocy w kwietniu. Był on jednak wielokrotnie łamany przez rosyjską armię. Po tragicznej śmierci 58-letniej kobiety zaatakowanej przez niedźwiedzia w Płonnej w Bieszczadach rośnie presja mieszkańców na zmiany w przepisach. Wczoraj w Bukowsku odbyło się spotkanie samorządów i służb środowiskowych. Mieszkańcy alarmują, niedźwiedzi jest coraz więcej, a zagrożenie rośnie, mówi wójt gminy Bukowsko Marek Bańkowski.
7: Dzisiaj widzimy, jak olbrzymia populacja naprawdę bytuje tutaj na naszym terenie. Więc to jakby no jest dowód, że trzeba coś zacząć robić, bo tak dalej być nie może, że podmiotem jest dzikie zwierzę, a nie człowiek.
1: Samorządowcy jak wójt gminy Solina od lat domagają się m.in. odstrzałów i dokładnych badań liczebności zwierząt. Ochrona środowiska podchodzi do sprawy ostrożnie i formuje powoli specjalną grupę interwencyjną, która za pomocą gumowych kul będzie mogła płoszyć niedźwiedzie, które podchodzą pod zabudowania.
2: Super FM. Pogoda.
8: Miało się ochłodzić, miało pokropić i tak jest. Przed nami kilka dni pochmurnych i deszczowych, a od piątku znów ma być cieplej. Teraz 10 stopni w pobliżu Politechniki Morskiej, 11 w okolicach Bramy Portowej, dzisiaj do 14 stopni. No i bez parasola albo czegoś nieprzemakalnego dzisiaj ani rusz.
0: Super FM z widokiem na Szczecin.
8: Wystarczy, że pokropi, a podróż z domu do pracy znacznie się wydłuża. Już to wielokrotnie sprawdziłem. Pozdrawiam tych, którzy w tej chwili słuchają Super FM za kółkiem. Jak jechałem do pracy, pomyślałem sobie o tej piosence, by wam ją przypomnieć. Aha, jeszcze przypominam, że cały czas trzymamy kciuki za tegorocznych maturzystów.
0: Super FM z widokiem na Szczecin.

pobudzające dźwięki od Sunrise Avenue, bo słyszę, że niektórzy już po drugiej kawie i usypiają w pracy. Prawie kwadrans po dziewiątej, Super FM z widokiem na Szczecin, a znajomy mój właśnie przed momentem wysłał wiadomość, że przygotowuje się do kolejnego rejsu. Start tym razem z Trójmiasta. Morze Bałtyckie, a później, no właśnie dopisał, zobaczymy, czy słuchają nas tutaj żeglarze. Bo jeśli tak, to w Szczecinie też można zamustrować na pierwszy etap The Tall Ship Races 2026. Uwaga, na pokładzie Daru Szczecina. Rejs odbędzie się od 24 czerwca do 13 lipca. Trasa prowadzi przez europejskie porty, od duńskiego Aarhus przez holenderskie Harlingen aż do belgijskiej Antwerpii. W promocyjnej cenie, czyli 4000 zł, w cenie uczestnicy otrzymują oczywiście pełne wyżywienie, ubezpieczenie, profesjonalną odzież i tak dalej, ale przede wszystkim takie, myślę, wrażenie, wspomnienie, które jest niepowtarzalne. Zgłoszenia już są przyjmowane online przez stronę Centrum Żeglarskiego. Czasu naprawdę jest coraz mniej. Warto skorzystać. Warto, bo zapraszają z Centrum Żeglarskiego. A teraz Dua Lipa w przedpołudniowym programie Super FM.

0: Tak właśnie gra wasze radio Super FM, 27 po 9. Było bardzo źle już za poprzedniej minister zdrowia rządów tej koalicji, a teraz jest jeszcze gorzej, mówił w rozmowie w naszym studiu po godzinie 8. Były wiceminister zdrowia gabinetu Prawa i Sprawiedliwości Janusz Cieszyński. Do tej rozmowy powrócimy w wiadomościach Super FM o 9.30, a te przedstawi Andrzej Kutys.
1: Reklama. Drodzy Państwo, tak to już jest, że wiosna rozbudza w nas apetyt na nowe. Nowe przygody, nowe meble albo nowy rower.
2: Tak, z kredytem gotówkowym w Crédit Agricole wszystkie nowe cele masz w zasięgu ręki. Otwórz się na nowe i zacznij na wiosnę realizować marzenia. Rzeczywista roczna stopa oprocentowania 7,23%. Bank Crédit Agricole.
3: Oferta kredytu gotówkowego do 120 rat dla klientów bezczynnych, umów z bankiem oraz umów zakończonych w ostatnich 6 latach, licząc od daty złożenia wniosku kredytowego. Możesz skorzystać z tej oferty w placówkach lub na CA24 infolinia, jeśli pozytywnie ocenimy Twoją zdolność kredytową i otworzysz u nas konto. Standardowe opłaty i prowizje w tabeli opłat i prowizji dla kredytów, cenniku kont oraz tabeli oprocentowania kredytów na creditagricole.pl i w placówkach. Materiał informacyjny. Crédit Agricole Bank Polska S.A.
4: Uwielbiasz śpiewać? Chcesz, by usłyszał Cię cały Szczecin? Lubisz dobrą zabawę? Mamy dla Ciebie propozycję. W każdą środę po 21 przyjdź na Deptak Bogusława 10 do lokalu Melanż i weź udział w zabawie Melanż Voice z radiem Super FM. Wyśpiewaj super niespodziankę. Najlepszych usłyszysz na antenie radia Super FM.
5: Do zobaczenia w każdą środę o 21. Melanż na Deptaku Bogusława 10. Zapraszam, Tomasz Janicki.
6: Castorama!
7: Teoria
8: i praktyka.
7: W teorii przydałoby się wyremontować łazienkę, zmienić płytki, wannę, może meble, lustro.
8: No to w praktyce jest tylko jedno słuszne rozwiązanie. Castorama! Tu już od środy kupisz wymarzone płytki i produkty łazienkowe, a do tego dostaniesz zwrot na kupon.
7: Tak?
8: No, aż 300 zł za każde wydane 2000. Castorama. Razem najlepiej. Akcja trwa od 6 do 18 maja. Sprzedawcą produktów jest Castorama. Regulamin w sklepach i na castorama.pl.
1: I po reklamie.
0: W pół do 10. Wiadomości Andrzej Kutys.
9: Na moment cofniemy się odrobinę w czasie. Szczecińska policja informuje o statystykach długiego weekendu. Meeting polityków PiS na Deptaku Bogusława i dyskusja w rozmowie Radio Super FM na ten temat. Obrońca przedłużył umowę z Pogonią Szczecin.
1: Super FM. Wiadomości.
9: Ponad 600 skontrolowanych samochodów w Szczecinie. Nasza policja informuje o statystykach długiego weekendu na ulicach miasta. To m.in. kierujący pod wpływem czy jadący za szybko. Tu wypisano 230 mandatów, typ kilka osób straciło prawa jazdy.
10: Policjanci ujawnili 11 kierujących znajdujących się w stanie nietrzeźwości. Trzech kierowców przekroczyło dopuszczalną prędkość o ponad 50 km na godzinę w terenie zabudowanym, co skutkowało zatrzymaniem uprawnień do kierowania. Ujawniono również jednego kierującego, który prowadził pojazd pomimo obowiązującego zakazu. W ramach kontroli ukierunkowanych na eliminowanie pojazdów powodujących nadmierny hałas wynikający z niesprawnych lub zmodyfikowanych układów wydechowych zatrzymano 3 dowody rejestracyjne.
9: Informuje Nikola Podzińska z Komendy Miejskiej Policji w Szczecinie. Do tego już po długim weekendzie policjanci skontrolowali 3200 kierujących. Pod hasłem alkohol i narkotyki złapano 7 osób.
11: Słuchasz wiadomości w radiu Super FM.
9: Chcą pokazać inne oblicze swojej partii niż jej przypisują, wyjaśnią w rozmowie Radia Super FM. Po godzinie 8 poseł Prawa i Sprawiedliwości Janusz Cieszyński, pytany o cykl spotkań Zmień nasze zdanie, prowadzony przez jednego z liderów PiS, Patryka Jakiego, w towarzystwie także posła Cieszyńskiego. W poniedziałek, 4 maja, przypomnijmy, odbył się w Szczecinie taki meeting na Deptaku Bogusława.
12: Musimy być tam, gdzie są młodzi ludzie, no inaczej do nich nie dotrzemy, to jest zupełnie oczywiste. I trzeba po prostu, moim zdaniem, mówić o faktach, mówić o tym, jak my chcemy postępować, jak chcemy zmieniać Polskę, pokazywać, co nam się udało, przyznać się do tego, co nam nie wyszło i myślę, że wtedy będziemy w stanie przekonać młodych ludzi, że jesteśmy w tym autentyczni, że mamy jakiś pomysł na Polskę.
9: A w czasie wczorajszego spotkania na Deptaku Bogusława politycy PiS starli się z młodzieżówką Koalicji Obywatelskiej. Obie strony publikują teraz w mediach społecznościowych wideo z tych słownych potyczek.
11: To są wiadomości w radiu Super FM.
9: Młodzieżowy reprezentant z Grecji, obrońca Pogoni Szczecin, będzie dalej grał na Twardowskiego. Dmitrios Keramitsis przedłużył umowę z Pogonią Szczecin. Grecki obrońca parafował kontrakt ważny do końca czerwca 2029 roku, poinformował właśnie klub. Wcześniej, przypomnijmy, nową umowę podpisał także Fredrik Ulvestad. Kontrakt norweskiego pomocnika obowiązuje do 30 czerwca 2028 roku. A więcej sportu w Radiu Super FM już teraz.
1: Super FM. Sport.
6: Michał Waszkiewicz, zapraszam na informacje sportowe. Arsenal czy Atletico Madryt? Dziś w Londynie poznamy pierwszego finalistę piłkarskiej Ligi Mistrzów. W pierwszym meczu tydzień temu padł remis 1-1. Momentami graliśmy bardzo dobrze. Jeśli to powtórzymy, zagramy w finale, mówi napastnik Atletico Antoine Griezmann. Zawsze, gdy startuje Liga Mistrzów, naturalnie wyobrażasz sobie, jak podnosisz trofeum. To robi każdy zespół, każdy piłkarz i każde dziecko w swoim pokoju. My oczywiście też to robiliśmy. Zostały nam już tylko dwa kroki. Musimy bazować na tym, co pokazaliśmy w drugiej połowie meczu u siebie, bo ona była bardzo dobra. Faworytem starcia jest jednak Arsenal, który nie przegrał w Lidze Mistrzów w tym sezonie żadnego meczu, a jesienią pokonał u siebie Atletico 4-0, mówi trener kanonierów Mikel Arteta. Nie mogę się doczekać, czuję niesamowitą energię w zespole i wśród naszych kibiców. To są momenty, które chcemy przeżywać wspólnie jako klub i jako drużyna. Wykonaliśmy ogromną pracę, aby po 20 latach znów znaleźć się w tym miejscu. Jesteśmy głodni zwycięstwa i awansu do finału. Damy z siebie wszystko. Czuję, że wydarzy się coś niesamowitego. Początek meczu na Emirates o 21:00. Reprezentacja Polski siatkarek rozpoczęła w Wałczu przygotowania do sezonu. W pierwszych treningach uczestniczyło 15 zawodniczek. Kolejne pojawią się w najbliższych dniach. Siatkarki Deweloperesu Rzeszów i Budowanych Łódź, które występowały w finale Ekstraklasy, przyjadą do Wałcza na początku przyszłego tygodnia. Najpóźniej dotrze tam Magdalena Stysiak, która w niedzielę grała jeszcze w finale Ligi Mistrzeń. Siatkarki w Wałczu będą trenować przez najbliższe dwa tygodnie. Pierwszym i jedynym sprawdzianem przed startem Ligi Narodów będzie występ w turnieju towarzyskim w Genui. Oprócz Polek wezmą w nim udział reprezentacje Serbii, Włoch i Turcji. Ruszyła druga runda fazy play-off koszykarskiej NBA i mamy od razu niespodziankę na zachodzie. San Antonio Spurs przegrali z Minnesota Timberwolves 102-104. Na wschodzie pewne zwycięstwo odniesie New York Knicks. Wygrali z Philadelphia 76ers 137-98. Niestety, Jeremy Sochan jako jedyny w składzie Knicks nie zagrał nawet minuty. Chińczyk Yi Zhewu został mistrzem świata w snookerze. W finale w słynnym teatrze Crucible w Sheffield pokonał Anglika Shona Murphy'ego 18-17. To największy sukces w karierze 22-latka i kolejny triumf Chińczyków, bo rok temu mistrz był Zhao Xintong.
0: Super FM. Pogoda. Spoglądam na długoterminową prognozę pogody. Dzisiaj do 14, jutro jeszcze chłodniej, 11 i także pod parasolem, czwartek 12, ale już od piątku, proszę Państwa, 16. Potem sobota 19 i niedziela 22 stopnie.
11: Super FM z widokiem na Szczecin.

0: Ja to wiem.
1: Spróbuj jeszcze raz. Zaprasza Katarzyna Lewandowska.
2: Spróbuj jeszcze raz. Nie rozwiązuj, rozpuść. Wyobraź sobie, że trzymasz w dłoni kostkę lodu. Chcesz jej pozbyć. Możesz ją ściskać, kruszyć, możesz się z nią siłować. Dużo energii, dużo siły. Ona dalej pozostaje lodem. Twarda, zimna, oporna. A gdyby tak, zamiast walczyć, zmienić temperaturę. Choćby na chwilę potrzymać ją w dłoni i nic więcej nie robić. Z każdą sekundą zacznie się przecież rozpuszczać. Sama. I dokładnie tak działamy z problemami. Próbujemy je rozwiązać. Szybko, konkretnie, najlepiej natychmiast. Dociskamy, analizujemy, szukamy odpowiedzi. I im bardziej dociskamy, tym bardziej one trzymają formę. Bo nie każdy problem jest węzłem do rozplątania. Część problemów to właśnie taki lód. Coś, co powstało z napięcia, lęku, presji, z przekonania, że to musi się udać, albo że nie można zawieść. I dopóki te warunki są takie same, problem się nie zmieni. Możesz go obracać z każdej strony, ile chcesz. Dlatego zamiast pytać, jak to rozkruszyć, spróbuj jeszcze raz i zapytaj, co sprawia, że to jest takie twarde? Kto w tobie tworzy ten problem? Co podtrzymuje go przy życiu? Czy to presja czasu, czyjaś opinia, lęk przed konsekwencją? A może sposób, w jaki o tym myślisz? Bo kiedy zmieniasz warunki, problem zaczyna się rozpuszczać. I nagle okazuje się, że nie trzeba było go rozwiązywać. Wystarczyło przestać go zamrażać.
1: Spróbuj jeszcze raz.
2: Katarzyna Lewandowska. Więcej o mnie i o moich szkoleniach na stronie dobrepytanie.eu.

0: Sonic i Sky szczecińskie niebo dzisiaj lekko zachmurzone. Od dzisiaj w związku z kolejnym etapem przygotowań do przebudowy Emilii Plater zmieni się organizacja ruchu na odcinku pomiędzy Miedzianą a Firlika. Należy spodziewać się zwężenia jezdni. Więcej informacji ze szczecińskich dróg w popołudniowej pomocy drogowej w radiu Super FM, czyli u nas na 97,5, a ta startuje po 15. Za chwilę 10 i wiadomości.
1: Wiosna, wiosna, wiosna, ach to ty.
2: No, tyle że w mieście to tak średnio.
1: No coś ty, Szczecin to zielona przystań na mapie Polski, a region w zachodniopomorskim jest naprawdę pięknie.
2: W sumie racja, u nas jest naprawdę eko. A wiesz, w Super FM rusza kolejna edycja Super Eko Magazynu. Dla nich

0: Przestrzeń wokół nas, by było nie tylko ładnie, ale i zdrowo. Nie tylko dla ducha, ale i dla ciała. Super Eko Magazyn. Wtorek i czwartek, zawsze po 10:00, tylko w Radiu Super FM. Patronat honorowy. Marszałek województwa zachodniopomorskiego Olgierd Geblewicz. Wojewoda zachodniopomorski Adam Rudawski. Projekt współfinansowany ze środków Wojewódzkiego Funduszu Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej w Szczecinie na rok 2026. Program Edukacja Ekologiczna.
1: Reklama. Festiwal podróży i czasu wolnego Piknik nad Odrą już 9 i 10 maja na Wałach Chrobrego. Targi turystyczne Market Tour, strefa polsko-niemiecka Discover Pomerania, strefa Volvo, jarmark rozmaitości, strefa gastronomiczna oraz atrakcje dla dzieci. W sobotę i niedzielę o 14:00 wielkie gotowanie. Do skosztowania tradycyjna zupa rybna od naszego regionu partnerskiego województwa dolnośląskiego. A w niedzielę tradycyjna kawarma od tegorocznego kraju partnerskiego Bułgarii. Nie możecie zabraknąć. Piknik nad Odrą. Weekend 9 i 10 maja. Wały Chrobrego. Wstęp bezpłatny.
2: Rolniku, firma Agropel skupuje bydło. Jesteś hodowcą bydła w zachodniopomorskim lub pomorskim? Zadzwoń. 607-827-348. 607-827-348. Krótkie terminy, szybka płatność. Agropel. Chcesz sprzedać bydło? Zadzwoń. 607-827-348.
3: Już dziś z kuponem Lidl Plus. Mleko Mu UHT 3,2%, 1 litr. Cena przed obniżką 3,99. Tylko złoty 49 przy zakupie 6. I mięso mielone z łopatki wieprzowej rzeźnik 500 gramów. Jedno opakowanie plus jedno gratis. Szczegóły w aplikacji.
4: Lidl. To się opłaca.
5: Castorama.
6: Teoria.
5: I praktyka.
6: I po majówce. To co dobre szybko się kończy.
5: W teorii, bo w praktyce super okazje w Castoramie trwają. Już od środy aż 150 zł zwrotu na kupon za każdy 1000 wydany na wszystkie produkty ogrodowe. Akcja trwa od 6 do 9 maja. Sprzedawcą produktów jest Castorama. Regulamin w sklepach i na castorama.pl.
7: I po reklamie.
8: Jest 10:00. Wiadomości Super FM.
9: Zadymienie na oddziale pediatrii, noworodki przeniesione do innych pomieszczeń. Ciśnienie Ormus pod eskortą USA przepłynął ważny kontenerowiec. Żeglowanie po Mazurach będzie bezpieczniejsze. Naukowcy stworzyli bezpłatną aplikację.
7: Super FM. Wiadomości.
9: Agnieszka Trojanowska-Bis. 16 noworodków ewakuowano z powodu awarii w szpitalu w Łodzi na oddziale pediatrii Instytutu Centrum Zdrowia Matki Polki. Doszło do zwarcia instalacji elektrycznej. Pomieszczenia na drugim piętrze zostały zadymione, mimo że zwarcie nastąpiło w piwnicy. Dym przedostał się wentylacją. Dwie osoby z personelu uskarżały się na zawroty i bóle głowy. Akcja strażaków trwała kilka godzin. Wczoraj wieczorem dziś szpital wrócił do normalnej pracy. Maturzyści od godziny piszą egzamin z matematyki obowiązkowej.
10: Wczoraj przed polskim był stres, ale dzisiaj już jest zupełny luz i dopiero na rozszerzeniu pewnie się znowu stresik pojawi.
11: A jest jakiś dział, którego się obawiasz?
10: Z matematyki jakieś pojęcia statystyczne typu mediana, ale to w tamtym roku się trafiło, więc już pewnie dzisiaj raczej się tego nie spodziewamy.
12: Bardziej się stresowałam na polski. Matematyka mega luz, bo ja i tak czy siak rozszerzenie piszę, no więc podstawa to nie jest jakiś wyczyn dla mnie.
13: Wczoraj trochę stresik był, ale dobrze poszło wszystko. A dzisiaj nie, dzisiaj na spokojnie.
9: Dzisiejsza matura będzie trwać 3 godziny. Maturzyści mogą z egzaminu uzyskać maksymalnie 50 punktów. By zdać, wystarczy zaliczyć na 30%. Duński gigant żeglugi kontenerowej Maersk ogłosił, że jeden z jego statków, płynący pod panderą USA, opuścił ciśninę Ormus pod eskortą marynarki wojennej Stanów Zjednoczonych. Przeprawa przebiegła bez zakłóceń, a cała załoga jest bezpieczna. Statek transportuje pojazdy. Jednostka utknęła w Zatoce Perskiej po wybuchu wojny między USA i Izraelem, a Iranem. Wczoraj prezydent USA Donald Trump zagroził, że Iran zostanie zmieciony z powierzchni ziemi, jeśli zaatakuje siły USA pomagające w żegludze przez ciśninę Ormus. Jednocześnie ocenił, że Irańczycy są obecnie bardziej elastyczni w negocjacjach. Ubywa dzieci w Japonii. To trend utrzymujący się od 45 lat. Teraz to rekordowo niski poziom. W kwietniu tego roku w Japonii dzieci poniżej 15 roku życia było o 350 tysięcy mniej niż zaledwie rok temu. Japończycy obchodzą dziś 5 maja Dzień Dziecka. Władze w Tokio policzyły, że ostatnią szansą na odwrócenie kryzysu demograficznego, który jest na krytycznym poziomie, jest czas do 2030 roku. Doświadczeni i początkujący żeglarze dostali nowe narzędzie do bezpiecznej i wygodnej żeglugi po Mazurach. Specjalnie dla nich naukowcy z Olsztyna opracowali aplikację Żegluj. Jest bezpłatna i oferuje szeroki wachlarz aktualnych informacji, mówi doktor inżynier Tomasz Templin, współtwórca aplikacji z Wydziału Geoinżynierii UWM.
14: Aplikacja w tej chwili stała się już takim produktem, który obejmuje wszystkie zagadnienia związane z taką aktywnością nad wodą. Bardzo zaawansowany moduł pogodowy, który pozwala również nie tylko zaplanować tą trasę, ale również uwzględnić aspekty bezpieczeństwa w taki sposób, żeby zobaczyć, jaki będzie wiatr, czy woda będzie bezpieczna i czy można planować na tym akwenie akurat jakąś swoją aktywność.
9: Z kolei moduł SOS aplikacji Żegluj rozbudowano przy współpracy z Mazurskim Ochotniczym Pogotowiem Ratunkowym. Gdy żeglarze wezwą pomoc ratowników, ci będą widzieli ich dokładną lokalizację.
7: Super FM. Pogoda.
15: Wtorkowe popołudnie będzie pochmurne i deszczowe, do 14 stopni. Tyle obiecują szczecińscy synoptycy. Jutro chłodniej, tylko 11 stopni. I także trzeba będzie pamiętać o parasolach. Ocieplenie dopiero od piątku.
8: Super FM z widokiem na Szczecin.
15: Już za kilkanaście minut nowy program Super FM, Super Eko Magazyn. Zastanawialiście się, jak ogromny wpływ na nasze codzienne życie ma zielone miasto. I właśnie o tym Ania Malec porozmawia z gośćmi programu, prezesem zarządu Wojewódzkiego Funduszu Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej w Szczecinie Waldemarem Miśko, a także zastępcą prezesa Marcinem Zamaro, którzy opowiedzą o działaniach funduszu wspierających rozwój zielonej infrastruktury i ekologii. Logicznych rozwiązań w naszym regionie.
8: Super FM z widokiem na Szczecin.
16: Na program zaprasza Winning Moves, producent nowej edycji gry Monopoly Szczecin. Tu zabawa zaczyna się na nowo.
15: Prawie 6 po 10.

0: po 10 tylko w Radiu Super FM. Patronat honorowy. Marszałek województwa zachodniopomorskiego Olgierd Geblewicz. Wojewoda zachodniopomorski Adam Rudawski. Projekt współfinansowany ze środków Wojewódzkiego Funduszu Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej w Szczecinie na rok 2026. Program Edukacja Ekologiczna. Dla nich, dla was, dla nas. Super Eko Magazyn.
1: Rozpoczynamy na antenie Radia Super FM kolejną edycję Super Eko Magazynu. Miejsca, w którym chcemy opowiadać o tym, jak żyć dobrze, zdrowo w Szczecinie po prostu. I są z nami goście z Wojewódzkiego Funduszu Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej w Szczecinie. Panowie Waldemar Miśko, prezes zarządu.
2: Dzień dobry, witam.
1: I pan Marcin Zamaro, zastępca pana prezesa.
3: Dzień dobry, witam słuchaczy.
1: Panowie, o Zielonym Mieście mówi się dużo, na różne sposoby. Myślę, że gdybyśmy zrobili sondę w mieście i zapytali mieszkańców Szczecina, czy Szczecin jest zielonym miastem, to tak podzielone byłyby odpowiedzi. Pytanie, co to w ogóle może znaczyć, że Szczecin może być zielonym miastem? Tak w panów wizji, marzeniach.
3: Jako rodowitość szczecinianem ja nie mam żadnych wątpliwości, że Szczecin jest jednym z najbardziej zielonych miast w naszym kraju. No wystarczy wyjść na ulicę, a szczególnie ten okres majowo-czerwcowy jest absolutnie rewelacyjny. No i wystarczy wyjść na nasze ukochane Jasne Błonia, gdzie wszyscy spacerujemy weekendami, popołudniami i w każdej wolnej chwili. No i to miejsce właśnie jest również bardzo ciekawym dla nas, z naszego punktu widzenia i ważnym dla nas miejscem, dlatego że myślę, że to nie wszyscy sobie zdają sprawę. My jako Wojewódzki Fundusz od lat wspieramy pielęgnację platanów, które tak pięknie Jasne Błonia oplatają.
2: Ja powiem, nie jestem rodowitym szczecinianinem, bo pochodzę z rubieży wschodnich naszego województwa, czyli z Karwina, ale przyjechałem tutaj, no, bywałem w Szczecinie jakby co roku, kilka razy służbowo, natomiast kiedyś bywałem częściej i po iluś latach wróciłem i na mnie największe wrażenie a propos tej zieloności i sposobu zagospodarowania centrum miasta, bo myślę, na to też trzeba zwrócić uwagę i to też dzisiaj jest taki priorytetowe zadanie dla nie tylko tych większych miast, ale średnich czy mniejszych, w jaki sposób zagospodarowywać centra miast. Kiedyś one były jeszcze do pewnego czasu zabetonowywane, bo wiele gmin realizowało takie projekty rewitalizacji centrum miasta, na przykład jakiegoś rynku, placu i tak dalej, i wszystko było albo w kostce kamiennej, albo w betonie. Dzisiaj to już się skończyło, dzisiaj jest zupełnie inna tendencja. I na mnie największe wrażenie po kilku latach jakby nieobecności zrobiła Aleja Wojska Polskiego. To jest po prostu coś przepięknego, czym naprawdę można się chwalić nie tylko w Polsce, ale i w Europie czy na świecie, bo to jest przykład naprawdę bardzo mądrego, sensownego zagospodarowania, wyłączenia no, centrum miasta w pewnym sensie, tak, z ruchu ulicznego. On jest naprawdę na minimalnym poziomie i zielonego zagospodarowania. Dzisiaj mówiąc też o projektach, które, z którymi mamy do czynienia, zagospodarowywania tych centrów, zazielenienia, dzisiaj już nie mówimy tylko o zielonej infrastrukturze, tylko mówi się o zielono-niebieskiej. Czyli dochodzi ten bardzo ważny i bardzo istotny w kontekście przyszłości i zmniejszających się zasobów wodnych w naszym kraju i w całym świecie właściwie i w Europie, dochodzi ten element niebieskiej infrastruktury. Tak? Mhm. Dzisiaj jak mówimy i budujemy projekty właśnie zagospodarowania takich obszarów, odbetonowywania centrów miast, to już nie mówi się tylko o zielonym, ale mówi się o niebiesko-zielonym.
1: Tak, to są programy, w których fundusz uczestniczy, które fundusz też inicjuje. Macie w swoich zasobach program między innymi związany z czystym powietrzem czy z retencją wody. Opowiedzcie proszę o tych programach.
2: No, czyste powietrze to jest program, który nam przysparza też trochę różnego rodzaju problemów. No nie będziemy dzisiaj o tym mówić, bo wszyscy je znamy, to też media pokazują te problemy, ale to jest też taki, myślę, jakby modelowy w pewnym sensie program, mimo tych swoich problemów, które po drodze spotykamy, modelowy program nie tylko w Polsce, ale i w Europie, bo chyba żaden kraj europejski nie ma takiego szerokiego programu powszechnego jak czyste powietrze. I on dotyczy oczywiście przede wszystkim efektywności energetycznej, ochrony klimatu. Ale tak jak już wcześniej powiedziałem, dzisiaj dzisiaj dosyć istotnym, nie dosyć, bardzo istotnym problemem to jest woda. Retencja tej wody. Jak najdłuższe przytrzymywanie na tych obszarach, na których ona występuje, żeby w jak najmniejszym stopniu tą wodę odprowadzać do cieków, do rzek, w konsekwencji później do morza, tylko żeby ona jednak pozostawała na tych obszarach, w których występowała. Więc oprócz tych projektów, które do nas są zgłaszane, które też mamy możliwość finansowania dotyczących właśnie choćby odtwarzania mokradeł, terenów bagiennych, zatrzymywania tej wody jak najdłużej na danym obszarze, czy jakby udrożnienia starorzeczy, bo wiele z naszych rzek, również w województwie zachodniopomorskim w poprzednich latach, w minionych latach, krótko mówiąc, było prostowane, tak? Te zakola wszystkie się nie podobały i były B. Dzisiaj wracamy do tych zakoli, udrażniamy te starorzecza po to, żeby jak najdłużej tą wodę zagospodarować na miejscu i to jest, są takie projekty i programy kierowane bardziej do instytucji, do samorządów przede wszystkim, tak? Ale jest też program, był i za chwilę ponownie będzie uruchamiany program dotyczący tak zwanej mikroretencji, czyli zagospodarowywania wód opadowych na terenie swojej działki. Mhm.
3: W kontekście czystego powietrza, jako mieszkaniec Szczecina, chciałem zwrócić uwagę na jedną rzecz. Mamy 70 tysięcy kopciuchów w naszym województwie do wymiany, z czego najwięcej z nich, bo ponad 2 tysiące, jest wciąż na terenie miasta i gminy Szczecin. Myślę, że ktokolwiek z mieszkańców w okresie grzewczym chciałby przespacerować się ulicami Pogodna, Gumieniec, Golęcina i wielu innych willowych dzielnic, ma podobne odczucia, że tak naprawdę coś nie do końca dzieje się w porządku. Tam wciąż jest jeszcze wiele pracy do zrobienia. Program Czyste Powietrze właśnie ku temu ma służyć. I my w swoich strukturach mamy dedykowaną osobę, operatora, do którego każdy mieszkaniec, który taki kłopot ma i cały czas jeszcze używa przysłowiowych kopciuchów, ma prawo się zgłosić, dostanie od nas pełne wsparcie i tak naprawdę poprowadzimy, pomożemy do tego poziomu tak, aby faktycznie to źródło ciepła zostało wymienione. Natomiast nie da się ukryć, że zależy nam bardzo mocno i tutaj mój osobisty i nasz wspólny apel do władz miasta o to, żeby taka funkcja operatorska pojawiła się w strukturach gminy, o czym rozmawiamy już tutaj z władzami miasta od jakiegoś czasu, dlatego że posiadanie takiej funkcji operatorskiej w ramach gminy pozwala na proaktywne odnajdowanie tych mieszkańców. W najbliższym czasie wiemy o tym, że Rada Miasta zdecydowała się na wprowadzenie tak zwanych ekopatroli. Tutaj muszę powiedzieć, że my również wspieramy tę inicjatywę bardzo mocno. Współfinansujemy zakup środków trwałych dla ekopatroli w mieście Szczecin, więc te, które się pojawią już w najbliższym sezonie, będą miały również pochodzenie finansowanie częściowo przez nas. Dlatego to jest pierwszy krok do tego, żeby faktycznie dokonać jakościowej zmiany w naszym mieście i tego bez proaktywności ze strony miasta, urzędników tak naprawdę nie osiągniemy. Dlatego bardzo mi na tym osobiście zależy i stąd mój apel. A chciałem też powiedzieć o tym, że już w najbliższym czasie program mikroretencja ruszy, ponieważ jesteśmy już na ostatniej prostej podpisywania umowy z Narodowym Funduszem Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej. Będziemy mieli nieco ponad 5 milionów do rozdysponowania wśród osób, które na swoich działkach będą chciały prowadzić tak zwane działania mikroretencyjne i będziemy współfinansować takie inwestycje. Dlatego zachęcam do tego, żeby śledzić wszelkie informacje, które można na naszych stronach internetowych znaleźć, naszych social mediach, dlatego że tam będą szczegóły tego dotyczące.
1: Moimi gośćmi są panowie Waldemar Miśko, prezes Zarządu Wojewódzkiego Funduszu Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej w Szczecinie oraz pan Marcin Zamaro, zastępca pana prezesa. Do tej rozmowy wracamy już za kilka chwil. Super

0: Super FM z widokiem na Szczecin.
1: Na program zaprasza Winning Moves, producent nowej edycji gry Monopoly Szczecin. Tu zabawa zaczyna się na nowo.
2: Reklama. Są samochody, które wożą z punktu A do punktu B. I są takie, które sprawiają, że specjalnie wybierasz dłuższą drogę. Praktyczne, kiedy trzeba. Ekscytujące w każdej sekundzie. Sprawdź BMW serii 4 Gran Coupé już za 2000 zł netto miesięcznie. Lub elektryczne BMW i4 w leasingu 100%. W ofercie dla przedsiębiorców. A jeśli chcesz zostawić swoje obecne auto dowolnej marki w rozliczeniu, wycenimy je dla Ciebie bezpłatnie. Dealer BMW Bońkowscy zaprasza. BMW. Radość z jazdy.
3: 7 maja nocny afterek w Outlet Park Szczecin. Rabaty rosną, a my działamy aż do 22. Od 15 zaczyna się gra. Weź znajomych, weź dobry vibe. Reszta czeka na miejscu. Outlet Park Szczecin. 7 maja do 22.
4: Wiosna? Zadbaj o formę Twojego domu. Teraz to prostsze niż myślisz. Bramy, okna, drzwi i ogrodzenia Wiśniowski z rabatem do minus 35%. Sprawdź ofertę specjalną Dom w dobrej formie na stronie wiśniowski.pl.
5: I po reklamie. W pół do 11:00. Wiadomości Andrzej Kutys.
6: A zaczniemy od relacji z konferencji prasowej. Opozycja z PiS, to nie jest niespodzianką, krytykuje rządzących Szczecinem. Pawilony przy cmentarzu na Bronowickiej powstaną. Rowerowy maj ruszył w naszym mieście.
5: Super FM. Wiadomości.
6: 2 lata rządów KO oraz prezydenta Piotra Krzystka i surowe noty wystawione im przez opozycyjne PiS na konferencji prasowej. Zamiast realizacji obietnic, na przykład tych dotyczących biletu rocznego komunikacji za 365 zł, jest stagnacja i marazm. Oceniają radni, którzy władzy w mieście nie mają. Z kolei w czerwcu odbędzie się sesja absolutoryjna, czyli coroczne podsumowanie roku w Szczecinie w ocenie prezydenta i popierających go klubów. To posłuchajmy przewodniczący klubu PiS radny Krzysztof Rawianowski, który mówił o stagnacji.
7: Nie widzimy nowych inwestorów. Tego nie ma. Mamy za to festiwal podwyżek, jak nie strefa opłatnego parkowania, to bilety komunikacji miejskiej.
6: Jedyne inwestycje, które dofinansowano z Warszawy w ostatnich latach, to pieniądze przyznane jeszcze przez rząd PiS, oceniał radny Maciej Kopeć.
8: Chocholi taniec, który widzieliśmy w przypadku Teatru Współczesnego. Miasto z własnej kieszeni do tego dołoży. No widzieliśmy tą zabawę ze świtem Szczecin. 55 milionów, potem 35, potem zabranie wszystkiego.
6: A jak ostatni rok ocenia prezydent Piotr Krzystek, jego radni z OK Polska oraz współrządząca Koalicja Obywatelska? W czerwcu odbędzie się tak zwana sesja absolutoryjna, podczas której zawsze rządzący przedstawiają swoją ocenę tego, jak rządzili miastem przez ostatni rok.
0: To są wiadomości w radiu Super FM.
6: Zmieniamy temat. Zakład Usług Komunalnych planuje przetarg na pawilony handlowe przy cmentarzu miejskim przy ulicy Bronowickiej. Przypomnijmy, dotychczas przy tej szczecińskiej nekropolii nie można było na miejscu kupić kwiatów czy zniczy, a według propozycji ZUKUM ma powstać 5 takich pawilonów. Postępowanie miasto ma ogłosić w drugiej połowie tego roku.
0: Więcej na stronie super.fm.
6: Cel: promowanie roweru jako środka transportu. W Szczecinie wystartował Rowerowy Maj. To akcja dla szkół podstawowych. W skrócie, każdy uczeń, nauczyciel, pracownik szkoły, który od 4 do 29 maja dotrze na lekcję lub do pracy rowerem, otrzyma naklejkę do rowerowego dzienniczka, no i na wspólny plakat klasowy. Im więcej takich naklejek, tym większa szansa na nagrodę indywidualną, czy też dla klasy, a nawet szkoły. Szczegóły znajdziecie na stronach miasta.
1: Na program zaprasza sponsor Villa Lenza, artystyczny salon miasta Szczecin.
5: Super FM zaprasza.
9: Barbara Gądek, teraz krótka podróż po kulturalnym Szczecinie. Zapraszamy na serwis kulturalny. W Teatrze Polskim wyjątkowy jubileusz, 30-lecie pracy artystycznej świętuje Damian Aleksander. Jeden z najbardziej cenionych artystów polskiej sceny musicalowej. Z tej okazji zaplanowano 3 wieczory pod hasłem Między ciszą a aplauzem 8, 9 i 10 maja na scenie włoskiej. To będzie spotkanie z muzyką, emocjami i scenicznym doświadczeniem artysty, którego znacie także z teatru, telewizji i dubbingu. Z kolei w Książnicy Pomorskiej coś dla tych, którzy szukają chwili wytchnienia. 8 maja o 18 w auli odbędą się warsztaty muzykoterapii dla seniorów. To połączenie muzyki, literatury i pracy z oddechem. Zajęcia poprowadzą śpiewaczka operowa Barbara Marcinkowska-Boruszak oraz Katarzyna Piotrowska. Wstęp jest bezpłatny. Obowiązują zapisy. a przez cały tydzień bibliotek. W Książnicy trwa także kiermasz Second Book. Literatura piękna, książki dla dzieci, publikacje obcojęzyczne i popularno-naukowe. Wszystko w symbolicznej cenie 1 złotówki. To dobra okazja, żeby uzupełnić domową bibliotekę. Warto zajrzeć i skorzystać z tych propozycji.
1: Na program zaprasza sponsor Villa Lenza, artystyczny salon miasta Szczecin.
0: Super FM z widokiem na Szczecin.
1: Na program zaprasza Winning Moves, producent nowej edycji gry Monopoly Szczecin. Tu zabawa zaczyna się na nowo.

0: zawsze po 10:00 tylko w Radiu Super FM. Patronat honorowy. Marszałek województwa zachodniopomorskiego Olgierd Geblewicz. Wojewoda zachodniopomorski Adam Rudawski. Projekt współfinansowany ze środków Wojewódzkiego Funduszu Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej w Szczecinie na rok 2026. Program Edukacja Ekologiczna. Dla nich, dla was, dla nas. Super ekomagazyn.
1: Wracamy do rozmowy z panem Waldemarem Miśką, prezesem Zarządu Wojewódzkiego Funduszu Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej w Szczecinie oraz panem Marcinem Zamaro, zastępcą pana prezesa. A rozmawiamy m.in. o programach, które Wojewódzki Fundusz Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej prowadzi. Między innymi rozmawialiśmy przed przerwą o kopciuchach i o to właśnie chciałam panów dopytać. Dlaczego takie rozwiązanie jest lepsze dla środowiska? Bo przyznam, że słyszałam niejednokrotnie, zwłaszcza wśród starszych mieszkańców Szczecina, taką opinię, że dzięki piecom kaflowym mają lepsze powietrze w domu, mniej sucha. Jak odwrócić, panowie, takie myślenie?
2: Ja tutaj naprawdę apeluję i uważam, że szansa jest w takim dobrym zrozumieniu tych wartości dodanej dla każdej ze stron. Mhm. Takie przeprowadzenie jakiejś dobrej termomodernizacji, wymiany źródła ciepła, to jest tak naprawdę scenariusz w takim charakterystyce wygrać dla wszystkich dookoła, ale łącznie z tymi mieszkańcami. Wystarczy podać przykład naszego aktualnego takiego programu wojewódzkiego, najważniejszego, flagowego, który mamy, czyli transformacji energetycznej budynków popegeerowskich. Tam mieszkańcy bloków, które są w pilotażu tego programu, bardzo jasno mówią o takich korzyściach swoich osobistych, że już nie muszą nosić tego drewna, nie muszą nosić tego węgla, że tak naprawdę jest dużo cieplej w środku i oni chwalą to ze względu na swój własny komfort. Dlatego ważne jest to, żebyśmy my wszyscy, którzy mamy jakkolwiek na to wpływ i te nasze ekopatrol na poziomie miasta również, który będzie, podejrzewam, kontaktował się z tymi takimi lokalnymi trucicielami i żeby to nie była tylko wersja taka, żeby ukarać, ale żeby pokazać również tą dobrą stronę i te możliwości, które są, bo naprawdę nasze państwo takie możliwości daje przez właśnie program Czyste Powietrze, który my prowadzimy.
1: Panie prezesie, wyjaśnił pan dość szczegółowo i jasno, na czym polega ten program retencji wody, no ale gdyby taki prosty, zwykły mieszkaniec Szczecina zapytał, co ja z tego będę miał, co to zmienia w moim życiu? To co by pan powiedział?
3: Będę miał tańsze koszty utrzymania swojego domu i swojej działki, tak, bo ta woda opadowa, która jest za darmo przecież, która zostanie zgromadzona, może być z powrotem wykorzystana właśnie na terenie tej działki, choćby do podlewania warzyw czy kwiatów. I to jest ta korzyść najważniejsza dla takiego zwykłego zjadacza chleba, bo tak w tym programie mikroretencja, jak w programie Czyste Powietrze, najlepiej się przemawia do świadomości mieszkańców, jak oni zobaczą tą swoją osobistą korzyść. Bo jak my mówimy o czystym powietrzu, o ekologii,
1: to jest
3: o zdrowiu,
1: daleko
3: to
1: nas.
3: Jest tak, no ale ja jestem zdrowy, mi nic nie dolega, o co chodzi? Ale jeżeli pokażemy tą korzyść ekonomiczną i finansową, to ona się najlepiej przemawia do świadomości i wtedy jest większa chęć. I do tego powiedziałbym, że dobry przykład. Bo jeżeli sąsiad, kolega Marcin wspomniał,

0: Ten nasz program popegeerowski tak zwany, sztandarowy, który ma objąć 1000 w sumie budynków w naszym województwie za ponad 1 miliard złotych. I ja przy tym programie i tak samo tutaj, przy tych korzyściach finansowych zawsze mówię, że jak jest dobry przykład, to zawsze może zadziałać ta nasza jedna z, w cudzysłowie, lepszych cech Polaków, czyli zazdrość w sposób pozytywny. Po raz pierwszy pozytywnie, tak? Bo my będziemy zazdrościć czegoś u kogoś, kto ma lepiej i będziemy chcieli wtedy dążyć do tego samego, żebyśmy z zazdrości oczywiście, żebyśmy mieli tak samo przynajmniej albo jeszcze lepiej jak mój sąsiad, a nie żeby sąsiad miał gorzej od nas i to tak z reguły działa.
1: Wasz fundusz zajmuje się ochroną środowiska i gospodarką wodną, jak sama nazwa wskazuje. Co każdy mieszkaniec od siebie może dać, żeby nasze miasto było bardziej zielone, bardziej zdrowe?
0: To są bardzo proste, naprawdę czynności codzienne, nie wymagające żadnego wysiłku. To znaczy częściej zakręcać tą wodę przysłowiową.
1: Żeby kropelki nie kapały.
0: Dokładnie, albo żeby niepotrzebnie nie leciała z naszego kranu. Ja ciągle wracam do tej wody, bo i widać już tą tendencję i w Polsce, i w Europie, że tej wody, poziom wód gruntowych spada, zasoby wody się zmniejszają. Nie wiem, czy kiedyś dojdzie do tego, że woda będzie droższa od złota. Być może, tak? Być może kiedyś przyszłe wojny, które były kiedyś o złoto, czy o różne inne dobra naturalne, to będą toczone o właśnie zasoby wody i to w perspektywie iluś lat może nas czekać. Więc każdy drobny gest, który powoduje, że chociaż ta jedna kropelka będzie zaoszczędzona, w skali globalnej naprawdę daje ogromne korzyści ekologiczne i ekonomiczne.
2: Ja dodam taką rzecz mówiącą o tym, żeby nie być obojętnym. Bo wydaje mi się, że pierwsze, oczywiście powinniśmy patrzeć na to, co sami mamy do zrobienia i budować w sobie i w swoich bliskich takie prawidłowe nawyki związane czy to z oszczędnościami wody, energii elektrycznej, ale też prawidłową segregacją śmieci i takim naszym codziennym funkcjonowaniu, ale wydaje mi się, że doszliśmy do takiego poziomu, w którym tak naprawdę powinniśmy również zwracać uwagę na to, co się dzieje wokół nas, w naszych lokalnych, małych społecznościach. I to my mamy wpływ na to, żeby zebrać się ze znajomymi i oczyścić być może jakieś takie mikro, dzikie wysypisko śmieci, żebyśmy zadbali o teren w pobliżu naszego osiedla, po to, żebyśmy wspólnie inicjowali wydarzenia albo działania takie edukacyjne, na które zachęcamy, bo my w swojej misji Wojewódzkiego Funduszu Ochrony Środowiska mamy również działania związane z edukacją ekologiczną i przeznaczamy na to rokrocznie spore środki właśnie po to, żeby kształtować właściwe postawy, kształtować właściwe nawyki. I tutaj zachęcam wszystkie organizacje, stowarzyszenia, NGOsy do tego, żeby nie wahały się sprawdzić zasady działania naszego programu Edukacja Ekologiczna. Jeżeli mają pomysły do tego, jak zachęcać innych do właściwych postaw proekologicznych, to my mamy do tego program, żeby takie działania sfinansować.
1: Jest z czego korzystać.
0: I mamy czas do końca maja na złożenie wniosku. Zapraszam.
1: I to jest bardzo ważna informacja. Panowie, to na koniec po jednym życzeniu dla Szczecina w kontekście eko właśnie.
2: Ja życzę, żeby Szczecin w świadomości wszystkich mieszkańców naszego kraju był tym najbardziej zielonym miastem. Tak jak podróżując po Polsce, ja jestem głęboko przekonany, że takim właśnie miejscem jesteśmy.
0: Ja mam takie życzenie dla mieszkańców Szczecina, zwłaszcza tych, którzy borykają się z problemem tak zwanego ubóstwa energetycznego i dysponują tymi rzeszami czy tysiącami kopciuchów, żeby Szczecin doczekał się funkcji operatora i żeby ta wymiana, ta termomodernizacja poszła o wiele szybciej i dynamiczniej.
1: Przyjmujemy te życzenia dla Szczecina, oby się spełniły. Bardzo dziękuję za rozmowę. Panowie Waldemar Miśko, prezes zarządu Wojewódzkiego Funduszu Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej w Szczecinie oraz pan Marcin Zamaro, zastępca pana prezesa, byli naszymi gośćmi. Bardzo dziękuję za rozmowę.
0: Dziękuję bardzo.
2: Dziękuję.
3: Super Eko Magazyn, tylko w Super FM.

0: Avicii, Hey Brother. I to jest dobra nuta na wtorkowe przedpołudnie. Tu Super FM. Rusza ostatni tenisowy tysięcznik na Mączce, który tradycyjnie jest także sprawdzianem formy przed wielkoszlemowym French Open. W Rzymie zobaczymy czworo polskich tenisistów. Kto wystąpi z biało-czerwonych? O tym już za chwilę. W wiadomościach Super FM o 11.
1: Na program zaprasza Winning Moves, producent nowej edycji gry Monopoly Szczecin. Tu zabawa zaczyna się na nowo.
2: Reklama.
3: Uwielbiasz śpiewać? Chcesz, by usłyszał Cię cały Szczecin? Lubisz dobrą zabawę? Mamy dla Ciebie propozycję. W każdą środę po 21:00 przyjdź na Deptak Bogusława 10 do lokalu Melange i weź udział w zabawie Melange Voice z radiem Super FM. Wyśpiewaj super niespodziankę. Najlepszych usłyszysz na antenie radia Super FM.
4: Do zobaczenia w każdą środę o 21:00. Melange na Deptaku Bogusława 10. Zapraszam. Tomasz Janicki.
5: Rolniku, firma Agropel skupuje bydło. Jesteś hodowcą bydła w zachodniopomorskim lub pomorskim? Zadzwoń. 607-827-348. 607-827-348. Krótkie terminy, szybka płatność. Agropel. Chcesz sprzedać bydło? Zadzwoń. 607-827-348.
6: Wiosna, słońce, czas na zakupy w Half Price. Odkryj len w składzie produktów od światowych marek i skarby na śródsezonowej wyprzedaży. W Half Price ulubione światowe marki i wyjątkowe ceny czekają na Ciebie. Half Price. Great Brands.
7: Szukasz pracowników? Nie wiesz, czy znajdziesz właściwe osoby? Proces rekrutacji trwa zbyt długo? Nie czekaj. Już teraz skorzystaj z nowej formy współpracy z radiem Super FM. Napisz do nas na reklama@super.fm i ustal warunki współpracy z ulubioną stacją w Szczecinie.
8: Poranny pośpiech dla mnie zawsze wyglądał tak samo. Kawa, dzieci, plan na dzień i nawracające zaparcia, bóle brzucha albo nagłe biegunki. Okazało się, że to zaburzenia czynnościowe jelit. Specjalista polecił mi Debutir Forte, bo w takich dolegliwościach jelita potrzebują odpowiedniego wsparcia odżywczego.
9: Debutir Forte to nowoczesny maślan sodu, który uwalnia się stopniowo i dociera aż do jelita grubego, tam gdzie jest najbardziej potrzebny.
8: Debutir Forte, mój codzienny rytuał i odżywcze wsparcie moich jelit.
9: Debutir Forte, żywność specjalnego przeznaczenia medycznego. Do postępowania dietetycznego w IBS, zaburzeniach czynnościowych jelit i innych chorobach jelit. I po reklamie.
3: Jest 11:00. Wiadomości Super FM.
10: Noworodki ewakuowane po zadymieniu pediatrii szpitala w Łodzi. Nie żyje 3 pasażerów wycieczkowca, jedyny Polak czuje się dobrze. Za chwilę też tenisowy rozkład jazdy dla kibiców prosto z Rzymu.
2: Super FM. Wiadomości.
10: Agnieszka Trojanowska-Bis. Awaria instalacji i zadymienie w szpitalu Matki Polki w Łodzi doprowadziły w nocy do ewakuacji noworodków. W sumie 16 nowonarodzonych dzieci przeniesiono do innych pomieszczeń. O nocnej akcji mówi Łukasz Górczyński z Komendy Miejskiej Straży Pożarnej w Łodzi.
11: Przeniesienie 16 noworodków z tego oddziału na inne kondygnacje. 11, które również były na tym oddziale, pozostało i nie wymagało tej ewakuacji.
10: 2 osoby z personelu szpitala zgłosiły problemy ze zdrowiem, w tym zawroty głowy, i zostały pod opieką lekarza. Awaria instalacji elektrycznej okazała się niegroźna. Dziś szpital pracuje już normalnie. Polskie służby monitorują rejs statku po Atlantyku, na którym wykryto hantawirusa. Nie żyją 3 osoby, małżeństwo Holendrów i obywatel Niemiec. Światowa Organizacja Zdrowia poinformowała właśnie, że 2 kolejne są zakażone, a u 5 podejrzewa się wirusa. Na statku jest też Polak, to członek załogi, który czuje się dobrze, informuje rzecznik Ministerstwa Spraw Zagranicznych Maciej Wewiór. Hantawirusy najczęściej przenoszą gryzonie. Bardzo rzadko to człowiek może zarazić człowieka. Łatwiej o to jednak na przykład na statku, mówi główny inspektor sanitarny dr Paweł Grzesiowski.
12: Bo się spotykały się na pewno, nie wiem, w jakichś restauracjach, w kajutach.
10: Statkiem płynie około 170 pasażerów. Wszystkich czeka teraz kwarantanna, która może potrwać nawet 6 tygodni. Na wirusa nie ma lekarstwa, leczenie jest objawowe. Objawy przypominają grypę. Blisko 700 zarzutów usłyszała stomatolog z okolic Zielonej Góry. 59-letnia kobieta miała poświadczać nieprawdę w dokumentacji medycznej. Według prokuratora dentystka miała w ten sposób wyłudzić z NFZ-u ponad 275 tysięcy złotych. To finał śledztwa, które trwało od 4 lat, a zostało wszczęte po zgłoszeniach pacjentów, którzy zauważyli nieprawidłowości w swoich kontach pacjenta. O ból zęba może przeprawić potencjalna kara. Oskarżonej stomatolog grozi do 8 lat. więzienia. Zdecydowana większość Ukraińców po zakończeniu wojny nie planuje wyjazdu ze swojego kraju do pracy za granicę, wynika z najnowszego barometru polskiego rynku pracy Personal Service. Emigrację deklaruje tylko 8% Ukraińców. Jednocześnie ci, którzy już są w Polsce, coraz częściej wiążą z naszym krajem swoją przyszłość i chcą zostać na stałe, to 38% wszystkich. To głównie osoby w wieku od 35 do 44 lat. Rusza ostatni tenisowy tysięcznik na Mączce, który tradycyjnie jest także sprawdzianem formy przed wielkoszlemowym French Open. W Rzymie zobaczymy czworo polskich tenisistów, w tym Igę Świątek, która wróciła do pełni sił po chorobie. Michał Waszkiewicz.
13: Świątek jest oczywiście wysoko rozstawiona, więc zacznie grę od drugiej rundy. Od meczu z Darią Kasatkiną lub Katie McNally. Jutro na korcie zobaczymy pozostałych Polaków już w pierwszej rundzie. Magdalena de zagra z Niemką Tatianą Marią, Magdalena Frank z Filipinką Aleksandrą Jalą, a Hubert Hurkacz z Janikiem Hanfmanem z Niemiec.
10: Tymczasem liderzy rankingów Jannik Sinner i Aryna Sabalenka, ale też Iga Świątek domagają się zwiększenia puli nagród w turniejach wielkoszlemowych. Ich zdaniem bonifikaty finansowe rosną dużo wolniej w porównaniu do przychodów organizatorów.
2: Super FM. Pogoda.
0: W naszym mieście mokre ulice, mokre chodniki po południu. Też możemy spodziewać się deszczu jutro i pojutrze także, ale od piątku więcej słońca. Dzisiaj do 14 stopni, jutro chłodniej, 11 kresek. No i na koniec sprawdzamy nasze stacje meteo na Niebuszewie. 10 stopni, 10 także niedaleko Muzeum Narodowego.
6: Super FM z widokiem na Szczecin.
0: Już w piątek Szczecin opanują biegacze. Blisko 2000 osób stanie na starcie 7. edycji szczecińskiego biegu nocnego. Więcej o tym sportowym święcie w kolejnej naszej wspólnej przedpołudniowej godzinie w radiu Super FM. W tej godzinie także sport i tutaj przyjrzymy się występom naszych drużyn. Będzie głównie o piłce ręcznej.
6: Super FM z widokiem na Szczecin.
1: Na program zaprasza Winning Moves, producent nowej edycji gry Monopoly Szczecin. Tu zabawa zaczyna się na nowo.
0: Muzyka już gotowa. David Guetta, Marillion, ale na dobry początek tej ostatniej, przedpołudniowej godziny. Dawid Podsiadło.

0: David Guetta. I'm good.
1: Oczywiście Blue w podtytule tego błękitu nieba jeszcze dzisiaj nie ma, jutro także, ale czekamy z utęsknieniem na piątek, bo szczecińscy synoptycy właśnie obiecują wtedy trochę więcej słońca i trochę lepszych kolorów na naszym niebie. Teraz sport w Super FM z widokiem na Szczecin. Sezon szczypiorniaka powoli zbliża się do końca, a w meczu na szczycie Ligi Centralnej Mężczyzn Pogoń wygrała ze Śląskiem i puka do bram Superligi. Co z naszymi paniami? Kobieca Pogoń z kolei zakończyła właśnie zmagania w Lidze Centralnej, plasując się na 7. pozycji, a piłkarze Pogoni ostatnio mogą pochwalić się zwycięstwem i na ten moment oddalają się od strefy spadkowej. Aktualne informacje o sporcie także na naszej stronie super.fm. Tam też muzyka, tam też zakładka co było grane, czyli cała playlista Super FM. W muzycznych planach już teraz Alicia Keys i Jay-Z, do tego towarzystwa jeszcze dodaję Tadiego Swimsa i Naughty Boya.

0: No ty bo i tak gra Super FM-a. Gośka w pracy przed momentem napisała tutaj do nas, przeciera oczy ze zdumienia, jeszcze tyle dokumentów nie wylądowało na jej biurku. No i ze wszystkim trzeba się uporać i to na czas. I dobrze, że gra w tle Super FM. Pozdrawiamy wszystkich tych, którzy dzielnie w pracy walczą z różnymi dokumentami, sprawozdaniami, bilansami. I z wami jest oczywiście Radio Super FM. 26 po 11, jeszcze tylko środa, czwartek, a w piątek, no w piątek w stolicę Pomorza Zachodniego opanują biegacze. Blisko 2000 osób stanie na starcie 7 edycji szczecińskiego biegu nocnego. Emocje naprawdę sięgną zenitu punktualnie o północy z 8 na 9 maja, ale więcej szczegółów to już za moment w naszym przedpołudniowym programie. Na pewno więcej opowiemy o tym, co dziać będzie się na Jasnych Błoniach.
1: Na program zaprasza Winning Moves, producent nowej edycji gry Monopoly Szczecin. Tu zabawa zaczyna się na nowo.
2: Reklama. 7 maja nocny afterek w Outlet Park Szczecin. Rabaty rosną, a my działamy aż do 22. Od 15 zaczyna się gra. Weź znajomych, weź dobry vibe. Reszta czeka na miejscu. Outlet Park Szczecin. 7 maja do 22.
3: Czy opłaca się dbać o codziennie świeże dostawy i najlepszą jakość nowalijek na waszych stołach? Opłaca się! Już dziś z kuponem Lidl Plus. Polskie ogórki zielone, cena przed obniżką 3,99. Teraz tylko 1,99 zł za sztukę. Szczegóły w aplikacji Lidl Plus. I polskie ziemniaki jadalne luzem. Cena przed obniżką 1,99 zł. Teraz tylko 99 groszy za kilogram.
4: Lidl. To się opłaca.
2: I po reklamie.
5: Super FM z widokiem na Szczecin.
1: Na program zaprasza Winning Moves, producent nowej edycji gry Monopoly Szczecin. Tu zabawa zaczyna się na nowo.

0: Super FM.
1: Super FM. 100% szczecińskie.
0: Radio Super FM.

ale zrobiliście mi niespodziankę, napisał słuchacz Piotrek. To ta niespodzianka muzyczna oczywiście, przed momentem. NSYNC, bye bye. 18 minut i będzie południe, Super FM z widokiem na Szczecin. Ta noc z biegami jest jedna i niepowtarzalna. Tak mówią organizatorzy, centrum wydarzeń, przypominamy, Jasne Błonia. W piątek od 16 rusza miasteczko biegowe. No i zabraknie również symbolicznego rozgrzewania atmosfery, bo o 23, po 23 zresztą rusza wspólna zumba, a chwilę później zawodnicy rozpoczną przygotowania do biegu nocnego. Siódma edycja na Jasnych Błoniach. Trasę poprowadzą artyści, muzycy, no, którzy będą budować taki niepowtarzalny klimat nocnego biegu. Prawdziwe emocje przyjdą wraz z północą i trasa, przypominamy, poprowadzi przez ścisłe centrum miasta, ulicą Szymanowskiego, Bohaterów Warszawy, potem Turzyn, ulica Krzywoustego i Wojska Polskiego i z powrotem na Jasne Błonia. Przypominamy, to już piątek, czyli niedługo, siódma edycja biegu nocnego w naszym mieście. Teraz Igo, to nie koniec.

bardzo radiowy hit Lola Young przed momentem w Super FM. Jeszcze więcej super hitów czeka Was po południu. Za chwilę wiadomości w południe, a w popołudniowym programie już czekają na Was Małgosia Duda, Krzysiek Spór i Nina Manduk-Czyżyk. Jarek Fengler, dziękuję za wspólnie spędzony czas. Jutro i pojutrze po 9:00 spotka się z Wami Tomek Janicki. Do usłyszenia.

0: Super FM z widokiem na Szczecin.
1: Na program zaprasza Winning Moves, producent nowej edycji gry Monopoly Szczecin. Tu zabawa zaczyna się na nowo.
2: Autopromocja. Myślicie, że znacie Szczecin? Poznajcie jego sekrety, miejsca, postacie, ulice i historie, których nie ma w książkach. Szczecin bez tajemnic. Codziennie w Radiu Super FM po godzinie 12. Zaprasza Małgorzata Duda.
3: Na program zaprasza sponsor. Szczecińska firma Sanprobi. Producent wysokiej jakości probiotyków.
2: Autopromocja. Reklama.
4: Nowa hybryda Chery Tiggo 4. Nie wymaga ładowania, spala tylko 5,3 litra na 100 km i ma zasięg do 950 km. Powiedz
5: Hello Chery
4: i odkryj technologię, która ułatwia jazdę. Tiggo 4 Hybrid już od 95 900 zł. Chery Polmotor zaprasza. Szczecin, ulica Struga 73. chery.polmotor.pl.
6: Rolniku, firma Agropel skupuje bydło. Jesteś hodowcą bydła w zachodniopomorskim lub pomorskim? Zadzwoń 607-827-348. 607-827-348. Krótkie terminy, szybka płatność. Agropel. Chcesz sprzedać bydło? Zadzwoń 607-827-348.
2: I po reklamie.
0: Jest 12:00. Wiadomości Super FM.
7: Nie żyje 40-latek z Poznania, zmarł podczas policyjnej interwencji. Maturzyści piszą dziś egzamin dojrzałości z matematyki. Jest nowa aplikacja dla miłośników żeglowania po mazurskich jeziorach.
2: Super FM. Wiadomości.
7: Dorota Werdecka, dzień dobry. Tragedia w Poznaniu. Nie żyje 40-letni mężczyzna. Do jego śmierci doszło po policyjnej interwencji, podczas której funkcjonariusze użyli wobec niego gazu pieprzowego. Wtedy mężczyzna stracił przytomność i mimo reanimacji zmarł. Wszystko wydarzyło się wczoraj na poznańskich Jeżycach, gdy ratownicy medyczni i policja przyjechali wezwani do mężczyzny z rozciętą szyją. Wówczas na miejscu pojawił się 40-latek, który wdał się w awanturę z służbami udzielającymi pomocy poszkodowanemu. Policja użyła wtedy gazu pieprzowego, gdy nie reagował na polecenia, by nie przeszkadzać w interwencji. Na jutro zaplanowano jego sekcję zwłok. Do połowy czerwca potrwają wszystkie procedury dotyczące wypowiedzenia umowy giełdzie Zonda Krypto przez Polski Komitet Olimpijski. Nie ma już neonu na siedzibie komitetu, ale nie ma też pieniędzy zarówno dla komitetu, jak i medalistów olimpijskich. PKOL szuka zatem nowych sponsorów. Błażej Kulesza.
8: Mimo że umowa z Zonda Krypto powoli przestaje obowiązywać,
9: czyli neon zniknął z fasady budynku,
8: to jak mówi rzeczniczka PKOL Katarzyna Kochaniak, zaczyna się walka o odzyskanie pieniędzy.
9: Będziemy chcieli zrobić wszystko, żeby dopełnić wszystkich formalności, żeby te pieniądze odzyskać.
8: Jak na razie do prokuratury do Katowic, która prowadzi śledztwo w sprawie giełdy kryptowalut, PKOL się nie zgłosił. Trwają poszukiwania nowych sponsorów.
10: Jest wielu sponsorów, którzy nawet przekazują środki, a nie chcą się ujawniać. Tylko dlatego, że w tej chwili jest zła atmosfera wokół PKOL-u.
8: Mówi Andrzej Supron, wiceprezes PKOL. W pierwszej kolejności mają być pokryte zobowiązania sponsora wobec medalistów olimpijskich i ich trenerów.
7: Dziś królowa nauk. O 9:00 maturzyści zaczęli pisać egzamin z matematyki obowiązkowy. Z jakimi nastrojami wchodzili na egzamin?
11: Bardziej się jeszcze stresuję niż przed polskim.
12: Matematykę chcę zdać dobrze, jednakże biorąc pod uwagę próbną maturę, która była w marcu, to nie wiem, co zrobią. Jest to trochę taka zagadka.
13: Ta w marcu była trudna?
12: Bardzo trudna była.
14: Matematyka to jest ogólnie trudny przedmiot, a jeszcze właśnie w marcu była tak trudna ta próbna matematyka.
7: O nastroje przed egzaminem w 6. liceum ogólnokształcącym w Łodzi pytał Bartosz Kądziołka. Władze odcięły dostęp do mobilnego internetu przed defiladą z okazji tzw. Dnia Zwycięstwa 9 maja. To w Moskwie, a doświadczyło tego wielu użytkowników, donosi agencja Reutera i niezależne rosyjskie media. Użytkownicy skarżą się, że nie otwierają im się serwisy komunikacyjne i strony. Nie działa nawet tzw. biała lista, czyli zaaprobowane przez władze strony internetowej i nie ma łączności mobilnej. W tym roku defilada na 9 maja będzie skromniejsza z powodu zagrożenia ukraińskimi atakami dronowymi, podaje Reuters. To przydatne narzędzie dla żeglarzy. Olsztyńska firma technologiczna i naukowcy z Wydziału Geoinżynierii zaprojektowali aplikację Żegluj. Chodzi o poprawę bezpieczeństwa, mówi współtwórca aplikacji Marcin Gryszko.
15: Przewaga naszego rozwiązania jest taka, że to nie jest tylko lokalizacja w momencie dzwonienia, ale staramy się tą lokalizację śledzić przez najbliższe 30 minut od momentu wezwania, gdzie ta łódka może jeszcze zmienić swoje położenie. Ta zmiana może też decydować o tym, gdzie ratownicy popłyną.
7: A aplikację można pobrać bezpłatnie.
5: Radio Super FM. Szczecińskie i w dodatku dla każdego.

0: program zaprasza sponsor. Szczecińska firma Sanprobi. Producent wysokiej jakości probiotyków.
1: Szczecin bez tajemnic. Zaprasza Małgorzata Duda.
2: Halo, którędy nad morze? Chociaż dużo rzadziej niż kiedyś, to naprawdę wciąż jeszcze sporo osób z Polski wierzy, że Szczecin leży nad morzem. Albo co najmniej nad Zalewem Szczecińskim. Tymczasem od nas nad morze w linii prostej jest około 60 km, a drogą ta odległość wydłuża się do około setki. Skąd to przekonanie o położeniu Szczecina? Ano stąd, że przypływają do nas statki. A skoro statki pływają po morzach i po oceanach i przypływają do Szczecina, to wniosek dla laika jest prosty. Szczecin leży nad morzem. No to wyjaśnijmy sobie, jak właściwie te statki tu płyną. Przez Szczecin przepływa Odra Zachodnia, jedno z dwóch ramion rzeki Odry. I ta Odra płynie dalej na północ i wpada do Zalewu Szczecińskiego. Ale to jeszcze nie jest morze, ale już blisko. Tenże zalew łączy się z morzem przez trzy ciśniny. Takie wąskie nitki, dziwne, świne i piane. I dopiero po pokonaniu wybranej z tych cieśnin jesteśmy na Morzu Bałtyckim. Ale Szczecin, podobnie jak Świnoujście, ma port. I żeby te statki z mórz i oceanów mogły tu wpływać, dokonano pewnego podziału. Zalew Szczeciński, cieśniny i rzeka Odra, aż do wysokości trasy zamkowej w Szczecinie, uznawane są za wody morskie wewnętrzne. Z kolei wody śródlądowe, do których zalicza się rzeki i jeziora, to u nas Odra od trasy zamkowej na południe, czyli w stronę Mostu Długiego, Dziewoklicza i dalej, oraz cała Odra Wschodnia, czyli Regalica i Jezioro Dąbie, to wszystko to są te wody śródlądowe. Czyli jeżeli chcecie nad morze, no to trzeba wsiąść do auta, pociągu, busa, na statek albo do kajaka i hajda na północ. A jeżeli chcecie nad wody morskie, to wystarczy spacer na bulwary nad Odrę, ale na północ od trasy zamkowej.
1: Szczecin bez tajemnic.
0: Na program zaprasza sponsor. Szczecińska firma Sanprobi. Producent wysokiej jakości probiotyków.

0: Reklama.
1: Zakupy w wielkim stylu? Odwiedź Worldbox i postaw na światowe marki taniej. Reebok, Adidas, Puma, Beverly Hills Polo Club, Quicksilver, Roxy, Americanos, Spider i wiele innych. T-shirty od 39 zł, spodnie od 79 zł, a bluzy już od 99 zł. Zajrzyj do Worldbox i odkryj światowe marki taniej.
2: Chcesz obniżyć rachunki za energię i korzystać z nowoczesnych, ekologicznych rozwiązań? Projekt doradztwa energetycznego to Twój kompas dobrej energii. Nasi doradcy bezpłatnie pomogą Ci zrozumieć, jak skorzystać z funduszy europejskich i wdrożyć rozwiązania, które zmieniają codzienne życie na lepsze. Wejdź na doradztwo-energetyczne.gov.pl. Kampania finansowana przez Unię Europejską.
3: Nowa sofa, dodatki, a może meble do ogrodu? Skorzystaj z wiosennych okazji. W Black Red White rabaty do 50% na meble, dodatki i zakupy w 20 ratach 0%. Tylko do 10 maja. Odwiedź nas w salonach i na brw.pl.
4: My, pracownicy Agaty, powiemy Wam teraz, jak powstała nazwa Zobacz jak tanio.
5: Otóż kiedy nasi klienci zauważali tanie narożniki, sofy, regały, to zaskoczeni mówili: Zobacz jak tanio, Maciek.
6: A Maćka w haśle nie ma, bo nie każdy klient to Maciek.
7: Teraz w Agacie promocja na wszystkie produkty. Aż 30 rat 0% ze spłatą po wakacjach. Albo 100 zł na następne zakupy za każde wydane 1000 zł. Zyskaj do 2000 zł. Tylko do 16 maja. Szczegóły na agatameble.pl.
8: Przytulne domy biorą się stąd. Agata.
9: Melatonina, lekam dobry sen, dobry dzień właśnie zaczął się.
10: Melatonina, lekam. Teraz w dużym, ekonomicznym opakowaniu. 90 tabletek, 5 mg. Oszczędzasz nawet do 40%. Duże opakowanie to oszczędzanie. Melatonina, lekam. Melatoniną 5 mg tabletki. Melatonina jest wskazana jako środek pomocniczy w leczeniu zaburzeń rytmu snu i czuwania, na przykład związanych ze zmianą stref czasowych lub w związku z pracą zmianową. Podmiot odpowiedzialny: Lekam Spółka z o.o. To jest lek. Dla bezpieczeństwa stosuj go zgodnie z ulotką dołączoną do opakowania. Nie przekraczaj maksymalnej dawki leku. W przypadku wątpliwości skonsultuj się z lekarzem lub farmaceutą. Melatonina Lekam. Ta ze słoneczkiem.
11: Cześć, tu Michał Micut, komentator Canal Plus. Już dziś hit półfinału UEFA Champions League. Arsenal kontra Atletico, a jutro Bayern kontra PSG. Nie przegap hitowych meczów i specjalnej oferty dla kibiców. Wejdź na kanalplus.pl lub przyjdź do punktu sprzedaży.
12: W Kiku znajdziesz wszystko, czego potrzebujesz, aby Twój nakryty stół stał się ulubionym miejscem spotkań. Na przykład porcelanę z motywem cytryn w śródziemnomorskim stylu. Talerze już od 9 zł. Więcej na co dzień i na wyjątkowe okazje. Kik. Więcej niż się spodziewasz.
13: Castorama.
14: Teoria
13: i praktyka.
14: W teorii przydałoby się wyremontować łazienkę, zmienić płytki, wannę, może meble, lustro.
13: No to w praktyce jest tylko jedno słuszne rozwiązanie. Castorama. Tu już od środy kupisz wymarzone płytki i produkty łazienkowe, a do tego dostaniesz zwrot na kupon.
14: Tak?
13: No, aż 300 zł za każde wydane 2000. Castorama. Razem najlepiej. Akcja trwa od 6 do 18 maja. Sprzedawcą produktów jest Castorama. Regulamin w sklepach i na castorama.pl.
15: Wpadaj do Lidla po niskie ceny. Codziennie. To się opłaca. Już dziś z kuponem Lidl Plus. Jaja ściółkowe klasy M, złota nioska, 10 sztuk. Cena przed obniżką 10,49. Teraz tylko 7,79 za opakowanie przy zakupie dwóch. A tylko w poniedziałek. Masło ekstra 83%, Pilos 200 gramów. Cena przed obniżką 4,99. Teraz tylko 88 groszy za sztukę. Szczegóły w aplikacji.
16: Lidl. To się opłaca.
17: Wiosna? Zadbaj o formę Twojego domu. Teraz to prostsze niż myślisz. Bramy, okna, drzwi i ogrodzenia Wiśniowski z rabatem do minus 35%. Sprawdź ofertę specjalną Dom w dobrej formie na stronie wiśniowski.pl.
18: I po reklamie.
19: Na program zaprasza sponsor Villa Lenza. Artystyczny salon miasta Szczecin.
20: Super FM zaprasza.
21: Barbara Gądek, serwis kulturalny. Sprawdzamy, co dzieje się w kulturze i na co warto się wybrać w najbliższych dniach. W Książnicy Pomorskiej odbędzie się spotkanie autorskie z Iwoną Poczopko. Autorka opowie o swojej najnowszej powieści Na imię mi zemsta, historii pełnej emocji osadzonej w realiach XII wieku. Miłośnicy muzycznych podróży powinni zajrzeć także na wyjątkowy koncert Wieczór w Paryżu w nowej dekadencji. Wszystko to w wyjątkowej oprawie świec i róż. A w niedzielę w Domu Kultury 13 Mus koncert fortepianowy przy świecach z muzyką filmową. Usłyszycie utwory takich twórców jak Hans Zimmer, Ennio Morricone czy John Williams w kameralnych aranżacjach, które przenoszą prosto do świata kina. Młodzież zdaje egzamin z tolerancji na boisku. Jutro w szczecińskim Skolwinie odbędzie się polsko-niemiecki turniej Fair Friends. Podczas gdy maturzyści mierzą się z egzaminami, dzieci z Polski i Niemiec pokazują, że piłka nożna potrafi łączyć ponad podziałami. Na obiektach świtu Skolwin spotkają się uczniowie z północnych osiedli miasta oraz ich rówieśnicy z Berlina. W tym projekcie wynik schodzi na dalszy plan. Najważniejsze są zasady fair play, równość i współpraca. Dziewczęta i chłopcy grają ramię w ramię w międzynarodowych drużynach, udowadniając, że sport nie zna granic. To finał całorocznej pracy i przygotowań, a zwycięzców poznamy dopiero w czerwcu podczas rewanżu w Berlinie. Początek wydarzenia 6 maja o 10.30 na kompleksie sportowym w Skolwinie. I jeszcze jedna propozycja. Już na koniec miesiąca, 31 maja, Jasne Błonia zamienią się w Centrum Społecznej Energii. Przed nami szczecińskie spotkania organizacji pozarządowych pod platanami, warsztaty, pokazy i mnóstwo inspirujących inicjatyw. Warto zajrzeć.
19: Na program zaprasza sponsor Villa Lenza, artystyczny salon miasta Szczecin.
0: To jest Super FM.
1: Radio Super FM w 100% szczecińskie.

0: Niezły aparat w Radiu Super FM. Zaprasza Andrzej Kutys.
1: I wracam do studia Radia Super FM. W niezłym aparacie ostatnio słuchaliście mojej rozmowy z Janem Drzewieckim zarejestrowanej w Altanie 1893. Znajdziecie te odcinki na naszej stronie w zakładce podcasty, czyli na super.fm. Natomiast teraz wypadałoby was zaprosić także na nasz facebookowy profil Radia Super FM, gdzie już pojawiło się ogłoszenie, czy też wydarzenie. 10. plener niezłego aparatu. Wiosna w ogrodach Przelewice. Wszystko jasne? Wszystko jasne. No więc tak, w sobotę 9 maja zapraszamy do Ogrodu Dendrologicznego Przelewice na wiosenny plener niezłego aparatu. Udział może wziąć każdy chętny, niezależnie od sprzętu i umiejętności. Spotykamy się przed wejściem w Przelewicach w sobotę 9 maja o godzinie 10 i organizacyjnie każdy z uczestników dostanie bezpłatny bilet, po czym wchodzimy, no i robimy zdjęcia pięknej przyrodzie tego miejsca. Przy wejściu każdy uczestnik wypełni też deklarację przygotowaną przez Ogrody Przelewice, które będą chciały przedstawić wasze prace, czy to na facebookowym profilu ogrodów, czy to na przykład w bezpłatnych ulotkach promujących to miejsce, a zrobione w czasie pleneru niezłego aparatu zdjęcia uczestnicy będą mogli

0: I wysłać tradycyjnie do Radia Super FM, tutaj do mnie na ak@super.fm. O tym będę oczywiście jeszcze informował. Będą wtedy te zdjęcia w naszej galerii na stronie super.fm. Fotografii, tu jest też zastrzeżenie, fotografii zrobionych podczas naszego plenerowego spotkania nie będzie można wykorzystywać komercyjnie. To zresztą określa regulamin dotyczący biletów, które otrzymacie, więc to też jest jasne. No więc cóż, zapraszam serdecznie na kolejne 10. spotkanie Niezłego Aparatu, Ogrody Przelewice. Bardzo ładne to miejsce. Udało mi się tam już trochę zdjęć porobić. Byłem i prywatnie, byłem i służbowo z Radiem Super FM, bo byliśmy tam na rozpoczęciu sezonu. Zresztą wtedy właśnie wpadł ten pomysł do głowy, żeby zabrać was też w to miejsce, do Ogrodu Przelewice. Zresztą byliśmy też w Ogrodzie Dendrologicznym w Glinnej. Można powiedzieć, że kontynuujemy tę tradycję odwiedzania właśnie takich miejsc, żeby gdzieś tam w ładnych okolicznościach przyrody sobie zdjęcia porobić. Ja nie czuję się władny, czy też kompetentny, żeby mówić wam konkretnie o przyrodzie tego miejsca, jakie gatunki. To wszystko oczywiście znajdziecie w ich socialach, czy też znajdziecie na ich stronie internetowej. Dla mnie po prostu szedłem o ładne kwiatki, o ładne listki, o ładne kwiatki. I tak to właśnie wyglądało, także jest tam sporo miejsc, są też stawy, są łabędzie, także przyroda ożywiona i też ta flora i fauna, może w ten sposób powiedzmy, i będzie do fotografowania w najbliższą sobotę, także serdecznie zapraszam, zresztą o tym pewnie jeszcze będę mówił w kolejnych wydaniach Niezłego Aparatu w tym tygodniu.
1: Niezły Aparat w Radiu Super FM.

0: Reklama. Festiwal podróży i czasu wolnego Piknik nad Odrą już 9 i 10 maja na Fałach Chrobrego. Targi turystyczne Market Tour, strefa polsko-niemiecka Discover Pomerania, strefa Volvo, jarmark rozmaitości, strefa gastronomiczna oraz atrakcje dla dzieci. W soboty i niedzielę o 14 wielkie gotowanie. Do skosztowania tradycyjna zupa rybna od naszego regionu partnerskiego województwa dolnośląskiego. A w niedzielę tradycyjna kawarma od tegorocznego kraju partnerskiego Bułgarii. Nie możecie zabraknąć. Piknik nad Odrą. Weekend 9 i 10 maja. Wały Chrobrego. Wstęp bezpłatny.
1: Zakupy w wielkim stylu? Odwiedź Worldbox i postaw na światowe marki taniej. Reebok, Adidas, Puma, Beverly Hills Polo Club, Quicksilver, Roxy, Americanos, Spider i wiele innych. T-shirty od 39 zł, spodnie od 79 zł, a bluzy już od 99 zł. Zajrzyj do Worldbox i odkryj światowe marki taniej.
2: Są samochody, które wożą z punktu A do punktu B. I są takie, które sprawiają, że specjalnie wybierasz dłuższą drogę. Praktyczne, kiedy trzeba. Ekscytujące w każdej sekundzie. Sprawdź BMW serii 4 Gran Coupé już za 2000 zł netto miesięcznie. Lub elektryczne BMW i4 w leasingu 100% w ofercie dla przedsiębiorców. A jeśli chcesz zostawić swoje obecne auto dowolnej marki w rozliczeniu, wycenimy je dla Ciebie bezpłatnie. Dealer BMW Bońkowscy zaprasza. BMW. Radość z jazdy.
3: 7 maja nocny afterek w Outlet Park Szczecin. Rabaty rosną, a my działamy aż do 22. Od 15 zaczyna się gra. Weź znajomych, weź dobry vibe. Reszta czeka na miejscu. Outlet Park Szczecin. 7 maja do 22.
4: Drodzy Państwo, tak to już jest, że wiosna rozbudza w nas apetyt na nowe. Nowe przygody, nowe meble albo nowy rower.
5: Tak, z kredytem gotówkowym w Crédit Agricole wszystkie nowe cele masz w zasięgu ręki. Otwórz się na nowe i zacznij na wiosnę realizować marzenia. Rzeczywista roczna stopa oprocentowania 7,23%. Bank Crédit Agricole.
6: Oferta kredytu gotówkowego do 120 lat dla klientów bezczynnych umów z bankiem oraz umów zakończonych w ostatnich 6 latach, licząc od daty złożenia wniosku kredytowego. Możesz skorzystać z tej oferty w placówkach lub na CA24 Infolinia, jeśli pozytywnie ocenimy Twoją zdolność kredytową i otworzysz u nas konto. Standardowe opłaty i prowizje w tabeli opłat i prowizji dla kredytów, cenniku kont oraz tabeli oprocentowania kredytów na creditagricole.pl i w placówkach. Materiał informacyjny. Crédit Agricole Bank Polska S.A.
7: Czy opłaca się dbać o codziennie świeże dostawy i najlepszą jakość nowalijek na Waszych stołach? Opłaca się! Już dziś z kuponem Lidl Plus. Polskie ogórki zielone, cena przed obniżką 3,99. Teraz tylko 1,99 zł za sztukę. Szczegóły w aplikacji Lidl Plus. I polskie ziemniaki jadalne luzem. Cena przed obniżką 1,99 zł. Teraz tylko 99 groszy za kilogram.
8: Lidl, to się opłaca.
9: I po reklamie.
10: Jest 13:00. Wiadomości Super FM.
11: Ceny maksymalne paliw pozostają jutro bez zmian. Braki paliwa lotniczego mogą być odczuwalne już w czerwcu. Owce kameruńskie będą kosiły trawę w Katowicach.
9: Super FM. Wiadomości.
11: Dorota Wartecka. Ceny maksymalne paliw na razie bez zmian. Jutro będą takie jak dziś, co oznacza, że litr benzyny 95 ma jutro kosztować nie więcej niż 6 zł. 49 groszy, benzyny 98 6 zł. 99 groszy, a oleju napędowego nie więcej niż 7 zł. 31 groszy. Od czerwca natomiast europejskie lotniska mogą zacząć borykać się z brakami paliwa lotniczego wraz z tym, jak zaczną kończyć się jego krajowe zapasy. Według ekspertów amerykańskiego banku inwestycyjnego JP Morgan najbardziej zagrożone brakami są lotniska we Frankfurcie i brytyjskie lotniska w Gatwick i Edynburgu. Z kolei duże ryzyko odwołania lotów ze względu na brak możliwości zatankowania samolotu dotyczy dalekich podróży do Azji. Tomasz Węcka.
12: W przypadku lotów w ramach Europy pasażerowie mogą się jednak czuć relatywnie spokojni. Istnieje bowiem możliwość zabrania z lotniska wylotu dość paliwa, by wystarczyło go na drogę powrotną. Przewoźnicy zapewniają jednak, że odwoływania lotów w Europie co do zasady nie trzeba się obawiać, a w razie problemów pasażerowie są zabezpieczeni.
13: Absolutnie otrzyma zwrot pieniędzy bądź możliwość zmiany rezerwacji na jakiś inny dogodny dla pasażera termin.
12: Jeszcze przed majówką francuski tani przewoźnik Transavia poinformował, że w tym miesiącu i w czerwcu odwoła prawie 2% rejsów. Wcześniej Lufthansa poinformowała, że do października usunie z siatki połączeń 20 000 lotów.
11: Czysty cynizm, tak prezydent Ukrainy Wołodymyr Zełenski komentuje wprowadzenie przez Rosjan jednostronnego zawieszenia broni 8 i 9 maja. Moskwa chce tego dnia skupić się na uroczystościach propagandowych związanych ze zwycięstwem Związku Sowieckiego nad III Rzeszą.
14: Amerykanie rozmawiali z Rosjanami o tym, co może się wydarzyć 9 maja, czy będzie zawieszenie broni, czy nie, ale nikt oficjalnie się z nami nie kontaktował. Ameryka i Rosja rozmawiają o zawieszeniu broni. Jakie to ma być zawieszenie broni? Ważne jest, aby nasza strona wiedziała, na co się zgadza.
11: Prezydent Ukrainy ogłosił reżim ciszy, czyli wstrzymanie ognia od północy z wtorku na środę. Od tego czasu Kijów ma reagować symetrycznie na działania Rosji. Dziś drugi dzień matur. Maturzyści pisali egzamin z matematyki na poziomie podstawowym.
15: Wczoraj przed polskim był stres, ale dzisiaj już jest zupełny luz i dopiero na rozszerzeniu pewnie się znowu stresik pojawi.
16: Bardziej się stresowałam na polski. Matematyka mega luz, bo ja i tak czy siak rozszerzenie piszę, no więc podstawa to nie jest jakiś wyczyn dla mnie.
11: Matura z matematyki trwała 3 godziny. A dziś obchodzimy Europejski Dzień Walki z Dyskryminacją Osób Niepełnosprawnych. To inicjatywa, która zwraca uwagę na prawa tych osób, potrzebę równego traktowania oraz usuwania barier, mówi Emilia Glugla, aktywnie żyjąca z niepełnosprawnością ruchową.
17: Ja widzę ogromną różnicę. Na przykład jest więcej tych barierek, podjazdów, wind i jest też, ja często jeżdżę pociągami, więc widzę tą różnicę też w tym, że na PKP są osoby wyszkolone, które pomagają wsiąść, wysiąść.
11: I chodzi o bariery nie tylko architektoniczne, ale również społeczne. Owce pomogą w utrzymaniu zieleńców w Katowicach. Samorząd wynajął owce odmiany kameruńskiej, które do września będą pełniły rolę naturalnych kosiarek na obszarze 20 tysięcy metrów kwadratowych. Wypas owiec to rozwiązanie ciche, skuteczne i w pełni ekologiczne. Przekonują urzędnicy.
9: Radio Super FM.

0: Spór w kinie i Radiu Super FM. Zaprasza Krzysztof Spór.
1: Lubię, gdy w świecie kina pojawiają się informacje o polskiej kinematografii, które napawają mnie dumą. Archiwum twórczości Krzysztofa Kieślowskiego, które mieści się w Sokołowsku na Dolnym Śląsku, zostało wyróżnione przez Europejską Akademię Filmową jako jedno z najważniejszych filmowych lokalizacji na mapie europejskiego kina. Tym samym Sokołowsko dołącza do wyjątkowego grona lokalizacji, które na zawsze zapisały się w historii filmu, obok takich ikon jak Plaza de España w Sewilli czy Centrum Bergmana na Wyspie Faro. To wyróżnienie ma dla nas szczególne znaczenie, bo właśnie tutaj, w przestrzeni kina zdrowie, bije serce pamięci o twórczości Krzysztofa Kieślowskiego, mówi Zuzanna Vogt z Archiwum Kieślowskiego. Uznanie Archiwum Twórczości Krzysztofa Kieślowskiego w Sokołowsku za jeden ze skarbów europejskiej kultury filmowej stanowi nie tylko symboliczny gest wobec dorobku wybitnego reżysera, ale również istotny krok w kierunku redefinicji sposobów ochrony i upowszechniania dziedzictwa filmowego w Europie. Inicjatywa Europejskiej Akademii Filmowej, rozwijana od 2022 roku, wpisuje się w szerszy nurt działań na rzecz zachowania materialnych i niematerialnych śladów historii kina jako jednego z fundamentów europejskiej tożsamości kulturowej. Postać Krzysztofa Kieślowskiego zajmuje w tym kontekście wiele miejsca. Jego twórczość, obejmująca zarówno dokumenty, jak i filmy fabularne, wykracza poza ramy narodowe, podejmując uniwersalne tematy etyczne, egzystencjalne i metafizyczne. Dzieła takie jak Dekalog, Podwójne życie Weroniki czy trylogia Trzy kolory stały się trwałym elementem kanonu kina europejskiego. Archiwum Kieślowskiego to trzecie miejsce w Polsce uhonorowane tytułem Skarbu Europejskiej Kultury Filmowej obok Księżego Młyna, związanego z filmem Ziemia Obiecana, Andrzeja Wajdy oraz osiedla Inflancka w Warszawie, będącego przestrzenią Dekalogu. I muszę Państwu powiedzieć, że miałem kilka lat temu możliwość zajrzenia do archiwum Krzysztofa Kieślowskiego w Sokołowsku i było to wielkie przeżycie. Są tam bowiem zgromadzone liczne materiały dotyczące pracy polskiego reżysera, wiele niezwykłych i cennych pamiątek po nim, listów i zapisków niezrealizowanych projektów. Robi to ogromne wrażenie i cieszę się, że takie miejsce zostało zauważone przez europejską branżę filmową. W sierpniu w Sokołowsku odbywa się coroczny festiwal poświęcony Kieślowskiemu. Warto tam się wybrać. Miejsce jest urokliwe, a wydarzenie ciekawe.
0: Spór w kinie i Radiu Super FM.
2: Na program zaprasza sponsor Kino Pionier. Najstarsze kino w Polsce.

0: Skupuje bydło. Jesteś hodowcą bydła w zachodniopomorskim lub pomorskim? Zadzwoń 607 827 348. 607 827 348. Krótkie terminy, szybka płatność. Agropel. Chcesz sprzedać bydło? Zadzwoń 607 827 348.
1: Niemożliwe to nie przeszkoda. To wyzwanie. Gdy mówią ci, że nie dasz rady, odpowiedź jest jedna. Patrzcie, jak to się robi. Wierz w siebie. Erste Bank Polska. Erste Bank Polska S.A. z siedzibą przy Placu Europejskim 3A, Warszawa. Dawniej Santander Bank Polska S.A. Materiał ma charakter marketingowy i nie stanowi oferty w rozumieniu kodeksu cywilnego. Szczegóły w placówce lub na erste.pl.
2: Melatonina, lekam, dobry sen, dobry dzień właśnie zaczął się.
3: Melatonina, lekam. Teraz w dużym, ekonomicznym opakowaniu. 90 tabletek, 5 mg. Oszczędzasz nawet do 40%. Duże opakowanie to oszczędzanie. Melatonina lekam, melatoniną 5 mg tabletki. Melatonina jest wskazana jako środek pomocniczy w leczeniu zaburzeń rytmu snu i czuwania, na przykład związanych ze zmianą stref czasowych lub w związku z pracą zmianową. Podmiot odpowiedzialny lekam spółka z o.o. To jest lek. Dla bezpieczeństwa stosuj go zgodnie z ulotką dołączoną do opakowania. Nie przekraczaj maksymalnej dawki leku. W przypadku wątpliwości skonsultuj się z lekarzem lub farmaceutą. Melatonina lekam, ta ze słoneczkiem. Poranny pośpiech dla mnie zawsze wyglądał tak samo. Kawa, dzieci, plan na dzień i nawracające zaparcia, bóle brzucha albo nagłe biegunki. Okazało się, że to zaburzenia czynnościowe jelit. Specjalista polecił mi Debutir Forte, bo w takich dolegliwościach jelita potrzebują odpowiedniego wsparcia odżywczego.
4: Debutir Forte to nowoczesny maślan sodu, który uwalnia się stopniowo i dociera aż do jelita grubego, tam gdzie jest najbardziej potrzebne.
3: Debutir Forte, mój codzienny rytuał i odżywcze wsparcie moich jelit.
4: Debutir Forte, żywność specjalnego przeznaczenia medycznego. Do postępowania dietetycznego w IBS, zaburzeniach czynnościowych jelit i innych chorobach jelit.
5: W Kiku znajdziesz wszystko, czego potrzebujesz, aby twój nakryty stół stał się ulubionym miejscem spotkań. Na przykład porcelanę z motywem cytryn w śródziemnomorskim stylu. Talerze już od 9 zł. Więcej na co dzień i na wyjątkowe okazje. Kik. Więcej niż się spodziewasz.
6: Lidlowa rewolucja cenowa trwa. W Lidlu każdego dnia zrobisz tanie zakupy także bez promocji. Sprawdź nasze nowe ceny produktów oznaczonych rombem z hasłem Twoje niskie ceny na etykietach cenowych. Na przykład makaron spaghetti combino 500 gramów w nowej cenie regularnej 2,49. Najniższa cena z 30 dni przed obniżką 2,99. Lista produktów dostępna na www.lidl.pl/bez promocji w strefie kas i u asystenta kas samoobsługowych. Więcej szczegółów na stronie internetowej.
7: Lidl, to się opłaca.
8: Wiosna? Zadbaj o formę twojego domu. Teraz to prostsze niż myślisz. Bramy, okna, drzwi i ogrodzenia Wiśniowski z rabatem do minus 35%. Sprawdź ofertę specjalną Dom w dobrej formie na stronie wiśniowski.pl.
9: I po reklamie. Super. Radio Super FM.
10: Super FM. Super. Radio, które codziennie uśmiecha się.

0: Radio Super FM.
1: Radio Super FM. Szczecińskie i w dodatku dla każdego. Super FM. Radio, które codziennie uśmiecha się do ciebie.
2: Shine bright like a diamond. Shine bright like a diamond.

0: zdrowie i dobre samopoczucie na wyciągnięcie ręki.
1: Klinika Zdrowia. Zaprasza Nina Manduk-Czyżyk.
2: W tym tygodniu mam przyjemność gościć ekspertki ze Szczecińskiego Centrum Medycznego Sonomed. Jest ze mną doktor habilitowana nauk medycznych Anna Wiechowska-Kozłowska. Witam ponownie.
3: Witam
2: pani
3: serdecznie.
2: Doktor. Ja tylko dodam, że pani doktor jest specjalistą chorób wewnętrznych i gastroenterologiem oraz jest ze mną dietetyk, doktor nauk medycznych Anna Gudan.
4: Dzień dobry, witam państwa serdecznie i bardzo dziękuję za zaproszenie.
2: A my rozmawiać będziemy dzisiaj o kolonoskopii. Na czym polega, pani doktor, kolonoskopia i czego pacjenci najczęściej się obawiają?
3: Tam, gdzie najczęściej występują schorzenia jelitowe, to właśnie jelito grube i to badanie ma na celu właśnie kolonoskopia. Czyli możemy nie tylko obejrzeć całe jelito grube, ale również pobrać wycinki i, co bardzo ważne, jednocześnie zastosować terapię. Czyli w przypadku znalezienia polipów, które grożą tym, że w przyszłości mogą przerodzić się w procesy nowotworowe, złośliwe, możemy im zapobiec, usuwając takie polipy już w trakcie tej pierwszej procedury, jeżeli one jeszcze są stosunkowo niewielkie i nadają się do tego, aby właśnie ambulatoryjnie w trakcie takiego badania od razu taki zabieg wykonać.
2: Często pacjenci boją się bólu po prostu, tak? Podczas tego zabiegu. Czy kolonoskopia rzeczywiście boli? Jak wygląda badanie?
3: Bardzo różnie. Muszę powiedzieć, że tutaj jest bardzo różnie i opinie pacjentów są różne, ponieważ różne jest też to jelito. Bywają pacjenci po ciężkich zabiegach operacyjnych, kiedy w jamie otrzewnowej są wzrosty, kiedy badanie jest trudniej wykonać. Dzisiaj mamy możliwości, aby te badanie zrobić praktycznie bezboleśnie, mimo braku jakiegokolwiek znieczulenia. Czyli są to cienkie aparaty, bardzo elastyczne, giętkie. Podajemy w trakcie badania dwutlenek węgla, czyli taki gaz, który się bardzo szybko wchłania i nie pozostawia tego efektu wzdęcia i dyskomfortu powiększenia się jamy brzusznej. I no, nasze umiejętności też są zdecydowanie większe niż przed laty, kiedy mieliśmy sztywne aparaty z trudną możliwością wprowadzania je w poszczególne etapy badania. Więc wydaje się, że na dzisiaj bardzo duży procent pacjentów po badaniu mówi, że nie sądził, że będzie to tak niebolesne badanie. I właściwie po co niektórzy biorą...

0: Czekali na przykład.
1: Tyle czekali, albo nie wykonywali tego badania, tak, albo decydują się na znieczulenie. Ale tutaj chciałabym powiedzieć, że dla tych pacjentów, którzy nie chcą jakiegokolwiek dyskomfortu, boją się bólu, wolą to mieć w XXI wieku wykonane zupełnie bez jakichkolwiek nieprzyjemnych odczuć, istnieje możliwość znieczulenia do tego badania i bardzo duży procent pacjentów poddaje się badaniom w znieczuleniu z anestezjologiem. Kiedy właściwie badanie jest w pełnym komforcie, pacjent dostaje dożylnie leki, jest kontrolowany ze znakomitą specjalistyczną opieką i po badaniu około pół godziny trwa taki zabieg, jest wybudzany i w bardzo dobrej kondycji. Dzisiaj już te leki znieczulające to też są krótko działające, nie mają działań ubocznych, więc pacjenci zwykle są w bardzo dobrej kondycji psychicznej i nie mają objawów ubocznych i bardzo często pokląskowie pytają, kiedy znów mogliby mieć ten zabieg w znieczuleniu, bo było to tak przyjemne. Więc takie możliwości też dzisiaj są i właściwie pacjenci mogą wybrać jaką formę, czy ze znieczuleniem, czy takim dożylnym podaniem leku rozluźniającego, czy właśnie w takiej pełnej sedacji, kiedy jest pełen komfort i pacjent nie musi się objawiać wtedy jakichkolwiek dolegliwości, a wszystkie elementy tego badania są wykonane tak samo.
0: A jak często powinno się wykonywać kolonoskopię, tak profilaktycznie?
1: Tutaj jest dyskusja na temat, kiedy zacząć profilaktykę, ponieważ wiemy, że nowotwory przewodu pokarmowego niestety zaczynają się coraz we wcześniejszym wieku. I tak jak kiedyś mówiliśmy około 55, 60, w tej chwili to się zdecydowanie przybliża do 45 roku życia, nawet po 40. Ale ważne są też obciążenia rodzinne, czy w rodzinie genetycznie w pierwszej linii u rodziców, rodzeństwa występowały nowotwory, zwłaszcza jelita grubego. Wiemy, że zespoły polipowatości też zwiększają ryzyko nowotworu, więc tutaj muszę powiedzieć, że ta granica się zdecydowanie przesuwa i coraz młodsi pacjenci zgłaszają się do nas na badania profilaktyczne. Natomiast jeżeli jest prawidłowo wykonane badanie do samego końca, pacjent jest dobrze przeczyszczony do badania, co jest właśnie bardzo istotne i o tym będziemy za chwilę mówić. Jeżeli badanie wykonane było ze znakomitym stopniem przygotowania do badania, że nie jesteśmy w stanie przeoczyć istotnych zmian, wtedy te badania nie są wykonywane zbyt często i u osób nieobciążonych genetycznie, u kogo nie znajdujemy jakichkolwiek odchyleń, polipów, mówi się około 7-8 latach na kolejne badanie kolonoskopowe.
0: A jak wygląda przygotowanie do badania i które jego elementy są kluczowe dla wiarygodnego wyniku?
1: To jest dla nas priorytetem, aby pacjent był dobrze przeczyszczony. I to jest właściwie najważniejsze, bo nasz znakomity sprzęt, nasze możliwości terapii, usuwania polipów w tym momencie stracą w ogóle sens i właściwie okazuje się, że na przestrzeni lat nie sam lek nawet, ponieważ mamy różne leki na rynku przeczyszczające, ale sposób jego przyjęcia. Czyli bardzo istotne jest, aby wypić ten lek w dawce podzielonej, czyli jeżeli pacjent ma przed południem wykonywane badanie, to wieczorem dnia poprzedniego z dużą ilością płynów powyżej 2 litrów wody i kolejna dawka nad ranem, rano, przed badaniem. Jeżeli w godzinach popołudniowych późnych, to nad ranem wcześniej i druga przed badaniem. Bardzo ważne jest, aby ta druga dawka nie była przyjęta zbyt wcześnie, ponieważ wtedy może być tak, że pacjent będzie słabiej przygotowany, ponieważ niestety ta treść jelita cienkiego może nam tutaj przesłonić obraz jelita grubego. A więc bardzo ważne jest, aby wysłuchać przez osobę rejestrującą na badanie koloskopowe, na którą godzinę dokładnie pacjent ma to badanie i w zależności od terminu i dokładnie szczegółów godziny, o której godzinie powinien przyjąć preparat, ponieważ bardzo często zdarza się pacjenci zbyt wcześnie, niepotrzebnie głodzą się przez kilka dni. Kiedyś były te metody, kiedy nie mieliśmy tak znakomitych leków i nie wiedzieliśmy, jak je przyjmować. Było to dużo trudniejsze przygotowanie. Dzisiaj naprawdę pacjent dzień wcześniej może iść do pracy i właściwie tylko dzień badania jest tym badaniem takiego dyskomfortu. Często noc przed badaniem jest trudna, bo wymaga przeczyszczenia. Także leki leki są bardzo ważne, ale jeszcze ważniejsze od tego, który lek, jest to, kiedy dokładnie go przyjąć. Natomiast właśnie o tej diecie przed kolonoskopią poprosiłabym tutaj moją współ dzisiaj rozmówczynię, panią dietetyk Annę Gudan.
2: Dziękuję bardzo. Zdecydowanie leki są najważniejsze, absolutnie. Natomiast warto też, żeby pacjent co najmniej na 3 do 4 dni przed planowanym zabiegiem kolonoskopii wprowadził tak zwaną dietę ubogoresztkową. Jest to dieta, która zupełnie odbiega od tego, co my rozumiemy jako zdrowe odżywianie, dlatego że musi być to dieta pozbawiona pełnoziarnistych produktów zbożowych, pełnoziarnistych kasz, pełnoziarnistego pieczywa. Również warto ograniczyć warzywa i owoce, w szczególności w formie surowej, orzechy, nasiona, pestki. Słowem, wszystkie produkty pochodzenia roślinnego, które zawierają właśnie te niestrawne dla nas części pokarmowe, pestki, skórki i różne inne zdrewniałe części. Jest to niezwykle istotne, żeby właśnie lekarz mógł przeprowadzić badanie prawidłowo, żeby to jelito było prawidłowo oczyszczone. Co warte wspomnienia również, to to, ażeby ta dieta, oprócz tego, żeby była właśnie lekkostrawna na te 3-4 dni przed badaniem, również warto ograniczyć pokarmy, które są barwiące, to znaczy, które mają pewne barwniki, takie jak na przykład sok z buraka, sok z granata, czy bardzo intensywne czarne jagody, dlatego że też mogą po prostu wybarwić ściany jelita i też ten obraz może być zaburzony. Właśnie w dniu badania, czy dobę poprzedzającą przed badaniem, absolutnie już nie zalecamy żadnych głodówek. Dobrze jest, żeby natomiast ta dieta już miała jak najmniej części stałych, to znaczy, żeby posiłki były możliwie podawane w formie płynnej. Może być to jogurt naturalny, mogą być to soki warzywno-owocowe, ale bez miąższu, czyli takie wyciskane, bez części stałych. Również mogą być to buliony, mogą być to pewne napoje izotoniczne, żeby również nawodnić się też, żeby właśnie te preparaty lecznicze dobrze zadziałały. Taką dietę właśnie płynną, bez części stałych, stosujemy wyłącznie jedną dobę przed badaniem, absolutnie nie tydzień przed, nie głodzimy się. Także też jak pani doktor tutaj powiedziała, dzięki temu, że nie mamy tej głodówki, pacjent tak naprawdę może normalnie funkcjonować, czyli nie musi brać chociażby zwolnienia z pracy. Przed samym badaniem kolonoskopii ta dieta musi być lekkostrawna, czyli też sama obróbka termiczna, duszenie, parowanie, gotowanie na wodzie, unikamy grillowania i takiego intensywnego pieczenia. Tak samo dzień do dwóch dni nawet po badaniu kolonoskopii, to jest równie ważne, żeby taką lekkostrawną dietę utrzymać i pamiętać o prawidłowym nawadnianiu, dlatego że właśnie ta procedura przeczyszczania jelita również wiąże się z odwodnieniem organizmu. W momencie, w którym zaniedbamy ten okres do dwóch dni po badaniu kolonoskopii i wprowadzimy od razu taką bogatobłonnikową dietę, możemy doświadczyć bardzo uporczywego i bolesnego zaparcia. Dobrze, żeby te posiłki były w postaci posiłków nie takich suchych, ale też jednak, żeby była tam w nich woda i dopiero od trzeciego, czwartego dnia przechodzić do takiej diety już normobłonnikowej.
0: Słuchajcie Kliniki Zdrowia, a są ze mną doktor habilitowana nauk medycznych Anna Wichowska-Kozłowska oraz doktor nauk medycznych Anna Gudan, specjalistki ze Szczecińskiego Centrum Medycznego Sonomed. Jutro porozmawiamy o SIBO, zatem do usłyszenia.
3: Klinika Zdrowia w Radiu Super FM. Na program zaprasza sponsor Centrum Medyczne Sonomed. Zdrowie i dobre samopoczucie na wyciągnięcie ręki.

0: Reklama.
1: Wiosna, słońce, czas na zakupy w Half Price. Odkryj len w składzie produktów od światowych marek i skarby na śródsezonowej wyprzedaży. W Half Price ulubione światowe marki i wyjątkowe ceny czekają na Ciebie. Half Price. Great Brands.
2: Niemożliwe to nie przeszkoda. To wyzwanie. Gdy mówią Ci, że nie dasz rady, odpowiedź jest jedna. Patrzcie, jak to się robi. Wierz w siebie. Erste Bank Polska. Erste Bank Polska S.A. z siedzibą przy Placu Europejskim 3A, Warszawa. Dawniej Santander Bank Polska S.A. Materiał ma charakter marketingowy i nie stanowi oferty w rozumieniu kodeksu cywilnego. Szczegóły w placówce lub na erste.pl.
3: My, pracownicy Agaty, chcielibyśmy Państwa natchnąć, przepoić wiedzą.
4: Można poinformować po prostu.
5: Nie komplikuj. Mamy promocję na tysiące dodatków, lampy, dywany, akcesoria kuchenne i wiele innych. Teraz drugi produkt 50% taniej, albo trzeci 90% taniej, a do tego można kupować różne produkty, niekoniecznie te same. No i po co komplikować?
6: No w sumie.
7: Powtarzamy! W Agacie tysiące dodatków w promocji. Drugi produkt 50% taniej, albo trzeci 90% taniej. Tylko do 16 maja. Szczegóły w sklepach i na agatameble.pl.
8: Przytulne domy biorą się stąd. Agata.
9: 7 maja nocny afterek w Outlet Park Szczecin. Rabaty rosną, a my działamy aż do 22. Od 15 zaczyna się gra. Weź znajomych, weź dobry vibe. Reszta czeka na miejscu. Outlet Park Szczecin. 7 maja do 22.
10: W Kiku znajdziesz wszystko, czego potrzebujesz, aby twój nakryty stół stał się ulubionym miejscem spotkań. Na przykład porcelanę z motywem cytryn w śródziemnomorskim stylu. Talerze już od 9 zł. Więcej na co dzień i na wyjątkowe okazje. Kik. Więcej niż się spodziewasz.
11: Już dziś z kuponem Lidl Plus. Mleko Mu UHT 3,2%, 1 litr. Cena przed obniżką 3,99. Tylko złoty 49 przy zakupie 6. I mięso mielone z łopatki wieprzowej rzeźnik 500 gramów. Jedno opakowanie plus jedno gratis. Szczegóły w aplikacji.
12: Lidl. To się opłaca.
0: I po reklamie.
1: Jest 14. Wiadomości Super FM.
13: Wirus na holenderskim statku wycieczkowym. Wśród zakażonych są Polacy. Ani susza, ani wojna na Bliskim Wschodzie nie wpływają jeszcze na ceny żywności. Matura z matematyki napisana, jutro język obcy.
0: Super FM. Wiadomości.
13: Dorota Werdycka. Zagrożenie hantawirusem dla szerszych kręgów ludności jest niewielkie, ogłosiła Światowa Organizacja Zdrowia po śmierci 3 osób i zachorowaniu 3 kolejnych na holenderskim statku wycieczkowym. Eksperci dodają, że nie ma potrzeby panikować ani wprowadzać ograniczenia w podróżach. Na statku są Polacy. Jak informuje MSZ, wszyscy obywatele Polski czują się dobrze. Jak mówi dr Paweł Grzesiowski, główny inspektor sanitarny, pasażerom i załodze zapewniono opiekę medyczną i wsparcie.
14: Nie ma pewności, że te osoby, które rozwinęły chorobę, zaraziły się na statku, one równie dobrze mogły być już zakażone wsiadając na ten statek, a ruszał on z Ameryki Południowej, gdzie mamy typ wirusa, który również przenosi się łatwiej między ludźmi.
13: Najczęściej wirusa przenoszą gryzonie, rzadko przenosi się on z człowieka na człowieka. Ani susza, ani efekty wojny na Bliskim Wschodzie nie wpływają jeszcze na ceny żywności. Blokada cieśniny Ormus na razie nie zakłóca ruchu rynku nawozów sztucznych, a susza jeszcze nie uderza u nas w produkcję żywności. Na razie prognozy cenowe dla podstawowych produktów są więc całkiem niezłe, mówi w rozmowie z Wojciechem Kowalikiem Bartosz Urbaniak, szef bankowości Agro w banku BNP Paribas.
15: Chleb nie powinien drożeć, pszenica lekko poszła do góry, ale ona jest cały czas dosyć tania w porównaniu do poprzednich lat, czyli chlebek nie podrożeje. Masło jest tanie, czyli...
16: I będzie dalej tanie.
15: I będzie, także chleb można by było dosyć dobrze posmarować grubo tym masłem. Zwyczajowo szynka na tej kanapce, no to wieprzowina jest tania. Warzywa póki co, bo mamy je z zeszłych zbiorów. One są między 5 a 20% tańsze.
13: Bardzo tanie są i takie pozostaną ziemniaki. 3 godziny na rozwiązanie kilkudziesięciu zadań. Maturzyści skończyli już pisać egzamin z matematyki, a takie były pierwsze wrażenia tuż po wyjściu ze szkoły.
17: Nic nie było trudne, bo było tak naprawdę dodawanie, mnożenie, korzystanie z karty wzorów i to w sumie wszystko.
18: Tylko jak otworzyłem arkusz, to już wiedziałem, że będzie ciężko.
19: Ale w sumie widzę, że humory macie.
20: No, a co mam płakać?
18: Śmiech przez łzy tak naprawdę.
13: Na jutro egzamin pisemny z języka obcego. Reprezentacja siatkarek rozpoczęła w Wałczu przygotowania do sezonu. Pierwszym sprawdzianem jeszcze w maju będzie silnie obsadzony turniej we Włoszech. Potem Polki zagrają w Lidze Narodów, a najważniejszą imprezą sezonu będą Mistrzostwa Europy w Turcji, Czechach, Szwecji i Azerbejdżanie. Michał Waszkiewicz.
21: Na razie pod okiem Stefano Lawariniego trenuje 15 zawodniczek. Siatkarki budowanych Łódź i Dewelopresu Rzeszów, które grały o złoto w Ekstraklasie, przyjadą w poniedziałek, a najpóźniej dotrze do Wałcza Magdalena Stysiak, która dwa dni temu grała w finale Ligi Mistrzów. W zespole, po tym jak część zawodniczek zrezygnowała z gry, jest sporo nowych twarzy, mówi Adrian Brzozowski z Polsatu Sport.
6: Zobaczymy, jak z tej kadry szerokiej, wąską kadrę wybierze trener Stefano Lavarini, jak tę kadrę skroi pod własne potrzeby i pod potrzeby takie, żeby jednak ta reprezentacja dalej była w tym światowym topie, bo ona jest w światowym topie.
21: Polki pod koniec maja w Genui zagrają towarzysko z Serbią, Włochami i Turcją. Potem rozpoczną walkę w Lidze Narodów.
13: Najważniejszą imprezą sezonu będą Mistrzostwa Europy, które rozpoczną się pod koniec sierpnia.
0: Radio Super FM.

0: Super FM. Zaprasza Tomasz Duda.
1: Wśród gór Bałkanów, zamknięte w długiej dolinie nad rzeką Miliacką, leży Sarajewo. Miasto, którego atmosfery nie da się pomylić z żadnym innym miejscem Europy. Dzisiejsza opowieść zainspirowana została oryginalną kartką, którą otrzymałem od Darii. To właśnie ona, zafascynowana bałkańskimi klimatami, odwiedziła to miasto i zachęciła mnie do kolejnych naszych radiowych pocztówkowych podróży. Dzięki, Daria. Daria to jest prawdziwa podróżniczka. Sarajewo nie zachwyca jedynie zabytkami. Ono działa przede wszystkim właśnie autentycznym klimatem, tym szczególnym napięciem między radością życia a pamięcią bólu. To jest miejsce pomiędzy wschodem a zachodem, między codziennością a historią. No tutaj nigdy nie jest daleko do tej historii. To miasto, w którym od wieków żyli obok siebie muzułmanie, katolicy, prawosławni i Żydzi. No nie zawsze idealnie, nie zawsze oczywiście bez sporów, no ale wystarczająco długo, by stworzyć przestrzeń wyjątkową. W wielu częściach świata ta różnorodność jest hasłem. W Sarajewie przez stulecia była po prostu codziennością. Rano słychać nawoływanie muezina, chwilę później biją dzwony kościelne, kilka ulic dalej ktoś zapala świece w cerkwi, a niedaleko trwa spokojny rytm życia przy dawnej synagodze. Ale to tutaj nie jest turystyczną inscenizacją, tylko realną tkanką miasta. Oczywiście Sarajewo to także sport. W 1984 roku odbyły się tutaj zimowe Igrzyska Olimpijskie. Być może część z Was pamięta. To wydarzenie, które do dziś wspomina się tutaj z dumą. Dla ówczesnej Jugosławii był to symbol nowoczesności, otwarcia na świat. Góry wokół miasta stały się arenami olimpijskimi. Do dziś mieszkańcy mówią o tamtym czasie z nostalgią, bo to był moment, gdy Sarajewo pokazało światu swoją najlepszą twarz. Gościnność, energię, zdolność współpracy ponad podziałami. Ale potem przyszły lata 90. Oblężenie Sarajewa w latach 92-96 było jedną z najtragiczniejszych kart współczesnej Europy. Miasto zostało otoczone, ludzie żyli pod ostrzałem, bez normalnej wody, prądu, bezpieczeństwa. Ulice, po których dzisiaj spacerują turyści, wtedy były miejscem strachu. Do dziś w chodnikach można zobaczyć tak zwane róże Sarajewa, ślady po wybuchach moździerzy wypełnione czerwonym materiałem. To nie pomnik, ale to rana wpisana w asfalt. I właśnie tutaj tkwi wyjątkowość atmosfery Sarajewa, bo obok meczetu stoi katedra, obok kawiarni mamy miejsce pamięci, obok śmiechu wspomnienie wojny, na obok codzienności historia, która często nadal boli. Miasto poranione, ale żywe. Miasto podzielone historią, ale wciąż spotykające się przy jednym stole. To miasto, które zna ciężar łez, ale zna też wartość wspólnego śmiechu. Niesamowite miejsce, które każdemu polecam zobaczyć, chociaż raz w życiu. Do usłyszenia. Cześć.
0: Pocztówki z podróży w Radiu Super FM. Zaprasza Tomasz Duda.

0: Reklama. Festiwal podróży i czasu wolnego Piknik nad Odrą już 9 i 10 maja na Wałach Chrobrego. Targi turystyczne Market Tour, strefa polsko-niemiecka Discover Pomerania, strefa Volvo, jarmark rozmaitości, strefa gastronomiczna oraz atrakcje dla dzieci. W sobotę i niedzielę o 14 wielkie gotowanie. Do skosztowania tradycyjna zupa rybna od naszego regionu partnerskiego województwa dolnośląskiego, a w niedzielę tradycyjna kawarma od tegorocznego kraju partnerskiego Bułgarii. Nie możecie zabraknąć. Piknik nad Odrą. Weekend 9 i 10 maja. Wały Chrobrego. Wstęp bezpłatny.
1: Chcesz obniżyć rachunki za energię i korzystać z nowoczesnych, ekologicznych rozwiązań? Projekt doradztwa energetycznego to Twój kompas dobrej energii. Nasi doradcy bezpłatnie pomogą Ci zrozumieć, jak skorzystać z funduszy europejskich i wdrożyć rozwiązania, które zmieniają codzienne życie na lepsze. Wejdź na doradztwo-energetyczne.gov.pl. Kampania finansowana przez Unię Europejską.
2: Cześć, tu Michał Mitrzut, komentator Kanal Plus. Już dziś hit półfinału UEFA Champions League. Arsenal kontra Atletico, a jutro Bayern kontra PSG. Nie przegap hitowych meczów i specjalnej oferty dla kibiców. Wejdź na kanalplus.pl lub przyjdź do punktu sprzedaży.
3: W Kiku znajdziesz wszystko, czego potrzebujesz, aby Twój nakryty stół stał się ulubionym miejscem spotkań. Na przykład porcelanę z motywem cytryn w śródziemnomorskim stylu. Talerze już od 9 zł. Więcej na co dzień i na wyjątkowe okazje. Kik. Więcej niż się spodziewasz.
0: I po reklamie.
4: Na program zaprasza sponsor Villa Lenza. Artystyczny salon miasta Szczecin.
0: Super FM zaprasza.
5: Barbara Gądek, teraz krótka podróż po kulturalnym Szczecinie. Zapraszamy na serwis kulturalny. W Teatrze Polskim wyjątkowy jubileusz. 30-lecie pracy artystycznej świętuje Damian Aleksander. Jeden z najbardziej cenionych artystów polskiej sceny musicalowej. Z tej okazji zaplanowano 3 wieczory pod hasłem Między ciszą a aplauzem. 8, 9 i 10 maja na scenie włoskiej. To będzie spotkanie z muzyką, emocjami i scenicznym doświadczeniem artysty, którego znacie także z teatru, telewizji i dubbingu. Z kolei w Książnicy Pomorskiej coś dla tych, którzy szukają chwili wytchnienia. 8 maja o 18 w auli odbędą się warsztaty muzykoterapii dla seniorów. To połączenie muzyki, literatury i pracy z oddechem. Zajęcia poprowadzą śpiewaczka operowa Barbara Marcinkowska-Boruszak oraz Katarzyna Piotrowska. Wstęp jest bezpłatny. Obowiązują zapisy. A przez cały tydzień bibliotek w Książnicy trwa także kiermasz Second Book. Literatura piękna, książki dla dzieci, publikacje obcojęzyczne i popularno-naukowe. Wszystko w symbolicznej cenie 1 złotówka. To dobra okazja, żeby uzupełnić domową bibliotekę. Warto zajrzeć i skorzystać z tych propozycji.
4: Na program zaprasza sponsor Villa Lenza, artystyczny salon miasta Szczecin.
6: Super.
0: To jest Super FM.

0: Radio Super FM.
1: Radio Super FM. Szczecińskie i w dodatku dla każdego. Super FM. Radio, które codziennie uśmiecha się do ciebie.

0: Spróbuj jeszcze raz. Zaprasza Katarzyna Lewandowska.
1: Spróbuj jeszcze raz. Nie rozwiązuj, rozpuść. Wyobraź sobie, że trzymasz w dłoni kostkę lodu. Chcesz się jej pozbyć. Możesz ją ściskać, kruszyć, możesz się z nią siłować. Dużo energii, dużo siły. Ona dalej pozostaje lodem. Twarda, zimna, oporna. A gdyby tak, zamiast walczyć, zmienić temperaturę. Choćby na chwilę potrzymać ją w dłoni i nic więcej nie robić. Z każdą sekundą zacznie się przecież rozpuszczać. Sama. I dokładnie tak działamy z problemami. Próbujemy je rozwiązać. Szybko, konkretnie, najlepiej natychmiast. Dociskamy, analizujemy, szukamy odpowiedzi. I im bardziej dociskamy, tym bardziej one trzymają formę. Bo nie każdy problem jest węzłem do rozplątania. Część problemów to właśnie taki lód. Coś, co powstało z napięcia, lęku, presji, z przekonania, że to musi się udać, albo że nie można zawieść. I dopóki te warunki są takie same, problem się nie zmieni. Możesz go obracać z każdej strony, ile chcesz. Dlatego zamiast pytać, jak to rozkruszyć, spróbuj jeszcze raz. I zapytaj, co sprawia, że to jest takie twarde? Kto w tobie tworzy ten problem? Co podtrzymuje go przy życiu? Czy to presja czasu, czyjaś opinia, lęk przed konsekwencją? A może sposób, w jaki o tym myślisz? Bo kiedy zmieniasz warunki, problem zaczyna się rozpuszczać. I nagle okazuje się, że nie trzeba było go rozwiązywać. Wystarczyło przestać go zamrażać.
0: Spróbuj jeszcze raz.
1: Katarzyna Lewandowska. Więcej o mnie i o moich szkoleniach na stronie dobrepytanie.eu.

0: Reklama.
1: Halo Szczecin! Gotowi na małą, nieruchomościową rewolucję? W nowym Monopoly Szczecin możesz kupić wały chrobrego albo wylądować w areszcie za deptanie krokusów na jasnych błoniach. Kupuj, handluj, targuj się jak na ryneczku pogodno i pokaż, kto tu naprawdę rządzi. Monopoly Szczecin, bo w tym mieście nawet plansza ma charakter. Nową edycję gry Monopoly Szczecin znajdziecie w Empiku i najlepszych sklepach w regionie. Złap swoje miasto już dziś! Grę poleca Radio Super FM.
2: Rolniku, firma Agropel skupuje bydło. Jesteś hodowcą bydła w zachodniopomorskim lub pomorskim? Zadzwoń 607-827-348. 607-827-348. Krótkie terminy, szybka płatność. Agropel. Chcesz sprzedać bydło? Zadzwoń 607-827-348.
3: Poranny pośpiech dla mnie zawsze wyglądał tak samo. Kawa, dzieci, plan na dzień i nawracające zaparcia, bóle brzucha albo nagłe biegunki. Okazało się, że to zaburzenia czynnościowe jelit. Specjalista polecił mi Debutir Forte, bo w takich dolegliwościach jelita potrzebują odpowiedniego wsparcia odżywczego.
4: Debutir Forte to nowoczesny maślan sodu, który uwalnia się stopniowo i dociera aż do jelita grubego, tam gdzie jest najbardziej potrzebne.
3: Debutir Forte, mój codzienny rytuał i odżywcze wsparcie moich jelit.
4: Debutir Forte, żywność specjalnego przeznaczenia medycznego. Do postępowania dietetycznego w IBS, zaburzeniach czynnościowych jelit i innych chorobach jelit.
5: Wiosna? Zadbaj o formę twojego domu. Teraz to prostsze niż myślisz. Bramy, okna, drzwi i ogrodzenia Wiśniowski z rabatem do minus 35%. Sprawdź ofertę specjalną Dom w dobrej formie na stronie wiśniowski.pl.
6: Castorama!
7: Teoria
6: i praktyka.
7: I po majówce. To co dobre, szybko się kończy.
6: W teorii, bo w praktyce super okazje w Castoramie trwają. Już od środy aż 150 zł zwrotu na kupon za każdy 1000 wydany na wszystkie produkty ogrodowe. Akcja trwa od 6 do 9 maja. Sprzedawcą produktów jest Castorama. Regulamin w sklepach i na castorama.pl.
0: I po reklamie.
8: Jest 15. Wiadomości Super FM.
9: Na statku z zakażonymi hantawirusem jest tylko jeden Polak. Rząd ma nowy projekt w sprawie kryptowalut z ostrzejszymi karami. Dziś w nocy obok Ziemi przeleci planetoida. Nie ma powodów do niepokoju.
0: Super FM. Wiadomości.
9: Dorota Wertycka. Polak, który jest na pokładzie płynącego przez Atlantyk wycieczkowca, gdzie potwierdzono przypadek zakażenia hantawirusem, nie potrzebuje wsparcia medycznego ani konsularnego, przekazało MSZ. Resort, powołując się na informację od armatora, podaje, że Polak jest członkiem załogi. Światowa Organizacja Zdrowia przekazała informację o śmierci 3 pasażerów statku wycieczkowego, o 5 podejrzeniach zakażenia hantawirusem i 1 potwierdzonym przypadku. MSZ podkreśla, że hantawirus to choroba, która występuje także w Europie, również w Polsce, oraz że jest w stałym kontakcie z służbami sanitarnymi. Jutro w Senacie najnowsza informacja na temat afery związanej z giełdą kryptowalut Zonda Krypto. Przekazać mają ją minister sprawiedliwości Waldemar Żurek i minister koordynator służb specjalnych Tomasz Siemoniak. Niewykluczone, że ta część obrad Senatu zostanie utajniona. Premier z kolei zapowiada, że jeszcze w tym tygodniu do Sejmu wróci projekt w sprawie kryptowalut. Maciej Kluczka.
10: Będzie to już trzecia wersja ustawy o nadzorze nad rynkiem wirtualnego pieniądza. Dwie poprzednie zawetował prezydent. Premier mówi dziś tak.
11: Wszystkie karty są już na stole. Nikt nie może, także pan prezydent, liderzy PiS-u, nie mogą już dłużej udawać głupich. Przepraszam za to mocne słowa.
10: Ostatnio politycy Polski 2050 rozmawiali z prezydentem, próbując nieco zliberalizować przepisy. Donald Tusk zapowiada jednak drogę w przeciwnym kierunku.
11: Jedyną zmianę, jaką będę proponował, to jeszcze wyraźniejsze zaostrzenie kar.
10: Polska, zgodnie z unijnym rozporządzeniem, powinna wprowadzić przepisy o kryptowalutach do końca czerwca.
9: Polska wciąż nie złożyła apelacji od wyroku belgijskiego sądu w sprawie szczepionek firmy Pfizer. Sąd w Brukseli w kwietniu zdecydował, by Polska odebrała ponad 60 milionów dawek szczepionek przeciw COVID-19 i zapłaciła firmie Pfizer ponad 5,5 miliarda złotych za nieodebrane zamówienia z 2022 roku. Nieprawomocny wyrok dotyczy unijnej umowy, od której Polska odstąpiła. Resort zdrowia wciąż analizuje możliwości prawne, mówi wiceminister zdrowia Katarzyna Kęcka.
12: Prowadzone są działania i na tym etapie nie mogę się wypowiadać oficjalnie.
13: A czy Polska otrzymała jakiekolwiek dokumenty z Belgii, z Brukseli?
12: Tutaj nic się nie zmieniło od ostatniego komunikatu naszego w tym zakresie, więc na tym etapie musimy poczekać, szanowni państwo. Jeszcze trochę czasu nam proszę dać.
9: A dopytywał Szymon Kępka. Dziesiątki tysięcy gospodarstw sadowniczych zostało poszkodowanych przez zeszłotygodniowe przymrozki, mówi Mirosław Maliszewski, prezes Związku Sadowników RP, przewodniczący Sejmowej Komisji Rolnictwa i Rozwoju Wsi z PSL-u.
14: Spadki temperatur w niektórych miejscach nawet osiągnęły przy gruncie minus 10 stopni, co jest zabójcze dla drzew, krzewów, dlatego że ta faza, w której się w tej chwili znajdują, czy znajdowały w ubiegłym tygodniu, czyli okolice kwitnienia tuż przed, to okres największej wrażliwości młodych zawiązków, młodych kwiatów na spadki temperatury.
9: A to już trzeci rok z rzędu, w którym wiosenne przymrozki są tak dotkliwe. 100-metrowa planetoida przeleci dziś w nocy blisko Ziemi. Ma średnicę od 50 do 100 metrów. Jej uderzenie jednak nam nie grozi, nie ma więc powodów do niepokoju, zapewnia kierujący planetarium EC1 w Łodzi Tomasz Banyś.
15: Co jakiś czas się jakiś asteroida zbliża, w związku z czym to nie jest tak, że jak na razie są jakieś powody do alarmu.
9: A zbliżenie nastąpi około 2:55 w nocy.
8: Super FM, 100% szczecińskie.

0: program zaprasza sponsor Volvo Auto Bruno z miasteczkiem bezpieczeństwa Volvo podczas pikniku nad Odrą. Edukacja drogowa, symulatory, rodzinne atrakcje.
1: Spokojnej jazdy życzy sponsor. Hotel Restauracja Jachtowa, ulica Lipowa 5, www.jachtowa.com. Jachtowa. Miejsce, które zapamiętujesz sercem.
2: Pomoc drogowa w Radiu Super FM.
3: Na zegarach już 20 minut po godzinie 15. Czas na najświeższy raport ze szczecińskich dróg. A na tych drogach, jak to po południu, tłoczno.
2: Tu są korki.
3: A pan lektor miał na myśli ulicę Energetyków w stronę Mostu Długiego. Zator zaczyna się już przed rondem portowców. Podobnie ciężko jedzie się nabrzeżem Wieleckim od strony ulicy Jana Skolna i Kolumba. Choć mam wrażenie, że od Jana Skolna jest jakoś tak spokojniej. Ale jak wiadomo, ta sytuacja szybko może ulec zmianie, jest dość dynamiczna. Powoli jedzie się także trasą zamkową w stronę Śródmieścia. Zatrzymacie się już na wysokości bulwaru Piastowskiego. Potem nie jest lepiej, między innymi na Bałuki. Tam zatrzymacie się od świateł do świateł, jadąc w stronę Placu Zgody. Przybywa zmotoryzowanych także na Alei Niepodległości. Najbardziej odczujecie to na prawo skręcie w kierunku Placu Zwycięstwa, a i tam także czeka was postój.
2: Noga z gazu.
3: Na wysokości Placu Szarych Szeregów, tutaj hamulec przyda się na Piłsudskiego, jadąc od Placu Odrodzenia, ale tak samo jest na Wielkopolskiej, Wojska Polskiego czy Alei Piastów. Ta ostatnia korkuje się jeszcze przed skrzyżowaniem z Jagiellońską. Tłoczno także na Pomorzanach. Około 10, no może nawet 15 minut musicie poświęcić, aby przejechać od Budziszyńskiej do Milczańskiej, napotykając na zatory na Ruskiej, Orawskiej czy Częstochowskiej. Mieszka pierwszego przejezdna, ale zatrzymacie się przed wjazdem na Rondo Uniwersyteckie. Tam stoi także południowa Krakowska czy Cukrowa. Objazd przez Janiszewskiego to niekoniecznie dobry pomysł, bo i tam powoli zaczyna się korkować.
0: Na program zaprasza sponsor Volvo Auto Bruno z miasteczkiem bezpieczeństwa Volvo podczas pikniku nad Odrą. Edukacja drogowa, symulatory, rodzinne atrakcje.
1: Spokojnej jazdy życzy sponsor. Hotel Restauracja Jachtowa, ulica Lipowa 5, www.jachtowa.com. Jachtowa. Miejsce, które zapamiętujesz w sercu.

0: Reklama.
1: Nowa hybryda Chery Tiggo 4. Nie wymaga ładowania, spala tylko 5,3 litra na 100 km i ma zasięg do 950 km. Powiedz
2: Hello Chery
1: i odkryj technologię, która ułatwia jazdę. Tiggo 4 Hybrid już od 95 900 zł. Chery Polmotor zaprasza. Szczecin, ulica Struga 73. chery.polmotor.pl.
3: Są samochody, które wożą z punktu A do punktu B. I są takie, które sprawiają, że specjalnie wybierasz dłuższą drogę. Praktyczne, kiedy trzeba. Ekscytujące w każdej sekundzie. Sprawdź BMW serii 4 Grand Coupe już za 2000 zł netto miesięcznie. Lub elektryczne BMW i4 w leasingu 100% w ofercie dla przedsiębiorców. A jeśli chcesz zostawić swoje obecne auto dowolnej marki w rozliczeniu, wycenimy je dla Ciebie bezpłatnie. Dealer BMW Bońkowscy zaprasza. BMW. Radość z jazdy.
4: 7 maja nocny afterek w Outlet Park Szczecin. Rabaty rosną, a my działamy aż do 22. Od 15 zaczyna się gra. Weź znajomych, weź dobry vibe. Reszta czeka na miejscu. Outlet Park Szczecin. 7 maja do 22.
5: Hej Ikea! Super znów Cię odwiedzić! Ląduję sobie na sofach i przechadzam się między nowymi trendami. O, muszę mieć ten stolik! A na koniec wege klopsiki. Mniam!
6: Zainspiruj się w sklepie Ikea. Ikea. Lepiej pomyślany dom.
7: Castorama!
8: Teoria
9: i praktyka.
8: W teorii przydałoby się wyremontować łazienkę, zmienić płytki, wannę, może meble, lustro.
9: No to w praktyce jest tylko jedno słuszne rozwiązanie. Castorama! Tu już od środy kupisz wymarzone płytki i produkty łazienkowe, a do tego dostaniesz zwrot na kupon.
8: Tak?
9: No, aż 300 zł za każde wydane 2000. Castorama. Razem najlepiej. Akcja trwa od 6 do 18 maja. Sprzedawcą produktów jest Castorama. Regulamin w sklepach i na castorama.pl.
10: Zapłaciłeś kaucję za butelki lub puszki? Odbierz ją w Lidlu, bo w każdym Lidlu z łatwością zwrócisz plastikowe butelki i metalowe puszki. A co najlepsze, nieważne, czy mają logo systemu kaucyjnego, czy nie. Po prostu przynieś i wrzuć do butelkomatu. Za butelki plastikowe i puszki z logo systemu kaucyjnego odzyskasz 50 groszy. A za opakowanie bez logo oddane do butelkomatu otrzymasz 10 groszy do wykorzystania na zakupach. Sprawdź szczegóły w sklepach i na www.lidl.pl. Przynoś, zwracaj, odzyskuj.
11: Lidl, to się opłaca.
0: I po reklamie.
3: Na program zaprasza sponsor Villa Lenza, artystyczny salon miasta Szczecin.
0: Super FM zaprasza.
12: Barbara Gądek, serwis kulturalny. W Szczecinie kolejna odsłona cyklu Villa Jazz Club w Willi Lenza. Będzie koncert łączący różne pokolenia artystów jazzowych. Na scenie wystąpią wokalistka Sandra Mika, saksofonista Emil Centkiewicz oraz Adam Tadel Trio. Usłyszycie muzyczny dialog doświadczenia z młodością. Projekt, który ma inspirować i otwierać nowe perspektywy twórcze. Cykl Villa Jazz Club odbywa się raz w miesiącu i przyciąga słuchaczy kameralną atmosferą i bliskim kontaktem z artystami. Organizatorami wydarzenia są Villa Lenza i Stowarzyszenie Orkiestra Jazzowa. Ten koncert 29 maja. W najbliższy piątek o północy wystartuje 7. edycja szczecińskiego biegu nocnego. Na trasie będzie blisko 2000 biegaczy, a wydarzenie jak co roku przyciągnie także tłumy obserwujących. Sportowe emocje zaczną się jednak dużo wcześniej. Już od 16 na Jasnych Błoniach ruszy miasteczko biegowe. To tam zawodnicy odbiorą pakiety startowe, a najmłodsi skorzystają z licznych atrakcji. Wieczorem także nie zabraknie sportowych emocji dla dzieci. O 20.15 wystartuje trzeci bieg świetlików. Dorośli rozgrzeją się tuż przed północą. O 23.20 organizatorzy zapraszają wszystkich chętnych na wspólną zumbę, a chwilę później biegaczy na linię startu poprowadzi widowiskowa oprawa artystyczna. Kierowcy niestety muszą się przygotować na utrudnienia. Od czwartku wieczorem w rejonie ulicy Szymanowskiego pojawią się pierwsze zmiany w parkowaniu, a w piątek od 22.00 rozpocznie się czasowa organizacja ruchu. Tuż przed startem około 23.00 trasa biegu zostanie całkowicie zamknięta.
3: Na program zaprasza sponsor Villa Lenza, artystyczny salon miasta Szczecin.
13: Super FM, 100% szczecińskie.
14: 100% szczecińskie.

0: Zaprasza sponsor Volvo Auto Bruno z miasteczkiem bezpieczeństwa Volvo podczas pikniku nad Odrą. Edukacja drogowa, symulatory, rodzinne atrakcje.
1: Spokojnej jazdy życzy sponsor. Hotel Restauracja Jachtowa, ulica Lipowa 5. www.jachtowa.com. Jachtowa. Miejsce, które zapamiętujesz sercem.
2: Pomoc drogowa w Radiu Super FM.
3: Można założyć, że z każdą minutą jesteście bliżej domu, bliżej końca korków, jakie czyhają na was w drodze powrotnej z pracy, ale przez nie po prostu trzeba się przebić. Tak jest chociażby na południowej, jadąc od strony ronda Hakena. Zator zaczyna się już na wysokości zjazdu do schroniska dla zwierząt. Przybywa zmotoryzowanych również na Floriana Krygiera. Przydaje się do ronda Hakena, jadąc z Podjuch. Tam na korek natkniecie się tuż za skrzyżowaniem z Ustowską. No i właśnie, Ustowską polecam wybrać, by ominąć wspomniane utrudnienia na drodze. Potem kontynuujecie Szczawiową i Tamą Pomorzańską aż do Kolumba. Starkiewicza to długi postój w stronę Dąbrowskiego, no ale później przejezdnie do Placu Szerockiego. Tego nie można powiedzieć o Wyszyńskiego w kierunku Bramy Portowej, bo w tym miejscu korek zaczyna się już na wysokości skrzyżowania z Sołtysią. Można próbować go ominąć, skręcając właśnie we wspomnianą Sołtysią, potem Grodzką, aż do Tkackiej, tym bardziej jeśli chcecie skręcić później w prawo, w kierunku Alei Niepodległości. Pozdrawiam wszystkich za kierownicą na Europejskiej, Dworskiej i ku Słońcu. Wierzę tak po cichu, że takie pozdrowienie wpłynie pozytywnie na wasze samopoczucie i to samo pozdrowienie przyda się wszystkim zmotoryzowanym w okolicy ronda Giedroycia, bo tam hamulec przyda się na Staszica, Kołątaja czy Krasińskiego, a Aleja Wyzwolenia to pewny postój na 10

0: który zachwyca smakiem i wyglądem.
1: Tworzony specjalnie dla Ciebie, od pierwszego pomysłu aż po ostatni detal.
0: Cukiernia Muffinek. Słodkie dzieła na komunię, urodziny, wesela i bez okazji.
1: Sprawdź ofertę na muffinekszczecin.pl i odbierz wtedy, kiedy dokładnie potrzebujesz. 7 dni w tygodniu.
0: Cukiernia Muffinek. Przy placu Rodła obok hotelu Radisson.
1: Cukiernia Muffinek. Smak, który zostaje w pamięci. Uwielbiasz śpiewać? Chcesz, by usłyszał Cię cały Szczecin? Lubisz dobrą zabawę? Mamy dla Ciebie propozycję. W każdą środę po 21:00 przyjdź na Deptak Bogusława 10 do lokalu Melange i weź udział w zabawie Melange Voice z radiem Super FM. Wyśpiewaj super niespodziankę. Najlepszych usłyszysz na antenie radia Super FM.
2: Do zobaczenia w każdą środę o 21:00. Melange na Deptaku Bogusława 10. Zapraszam. Tomasz Janicki.
3: 7 maja nocny afterek w Outlet Park Szczecin. Rabaty rosną, a my działamy aż do 22:00. Od 15:00 zaczyna się gra. Weź znajomych, weź dobry vibe. Reszta czeka na miejscu. Outlet Park Szczecin. 7 maja do 22:00.
4: I po reklamie.
5: Jest 16:00. Wiadomości Super FM.
6: Posłowie PiS-u z kontrolą poselską w resorcie sportu. Będzie kolejny projekt rządowy w sprawie kryptowalut. Dziś poznamy pierwszego finalistę piłkarskiej Ligi Mistrzów.
4: Super FM. Wiadomości.
6: Dorota Wertecka. Posłowie PiS-u weszli dziś z kontrolą poselską do Ministerstwa Sportu. Chcieli sprawdzić umowę na 200 tysięcy złotych podpisaną z 4-krotnym mistrzem olimpijskim Robertem Korzeniowskim. Sam zainteresowany nie ma sobie nic do zarzucenia i mówi, że to cena walki o dobro i czystość Polskiego Komitetu Olimpijskiego. Błażej Kulesza.
7: Posłowie PiS chcieli sprawdzić, dlaczego Korzeniowski jest doradcą ministra sportu.
8: W swojej karierze, poza sukcesami sportowymi, doszedł również do dużych pieniędzy.
7: Tym bardziej, że spółki należące do Korzeniowskiego dostają pieniądze z ministerstwa, dodaje Michał Moskal, poseł PiS.
8: W sytuacjach konfliktu interesu, czyli tak jak tutaj, gdzie jego fundacja, jego spółka bierze kontrakty od instytucji nadzorowanych przez Ministerstwo Sportu lub od spółek Skarbu Państwa, to powinno być zgłaszane albo do takich sytuacji w ogóle nie powinno dochodzić.
7: Sam Korzeniowski nie ma nic do ukrycia.
9: Wszystko jest absolutnie przejrzyste.
7: I dodaje, że to cena krytyki Radosława Piesiewicza.
9: Jeżeli kogoś to uwiera, to trudno, ale to tylko świadczy o tym, jak ważny jest głos, który podejmuje i jak bardzo niewygodny jest dla tych, którzy dają takie zlecenia.
7: Piesiewicz to człowiek PiS-u. Korzeniowski opowiedział się ze ministrem sportu i jak sam przyznaje, nie dziwi go taki polityczny atak.
6: Premier zapowiedział, że jeszcze w tym tygodniu do Sejmu wróci projekt w sprawie kryptowalut. Będzie to już trzecia wersja ustawy o nadzorze nad rynkiem wirtualnego pieniądza.
10: Postanowiliśmy wrócić z tym projektem i to w trybie natychmiastowym. Jedyną zmianę, jaką będę proponował w tym projekcie, to jeszcze wyraźniejsze zaostrzenie kar dla tych, którzy wykorzystując marzenia ludzi, czasami naiwność ludzi, oszukują ich.
6: Dwie poprzednie ustawy zawetował prezydent. Około 2000 osób wzięło udział w 24. białostockim Marszu Godności Osób Niepełnosprawnych. Chcemy przypomnieć o sobie i naszych potrzebach, mówią uczestnicy marszu.
11: To jest ich dzień, żeby się tu pokazać, żeby... Zobaczcie, jak jest ich dużo bardzo tutaj.
12: Problemy dotyczą nie samych osób z niepełnosprawnościami, ale też ich opiekunów.
13: Wszystko zaczyna się od empatii, a potem są te wszystkie inne elementy związane już z konkretnymi politykami państwa.
6: Mówili m.in. szefowa Stowarzyszenia Aktywni Ludmiła Bogalska i wojewoda podlaski Jacek Brzozowski. Dziś w Londynie poznamy pierwszego finalistę piłkarskiej Ligi Mistrzów. Po pierwszym meczu żadna z drużyn nie przybliżyła się do wyjazdu na decydujące starcie w Budapeszcie, bo tydzień temu padł remis 1-1. Michał Waszkiewicz.
14: Mecz w Madrycie może nie był porywający, ale miał swoje momenty. Zwłaszcza Atletico mogło czuć niedosyt, bo im bliżej końca meczu, tym zespół Diego Simeone był lepszy. Oby udało się to powtórzyć w Londynie, mówi trener ekipy z Madrytu. Powiem moim piłkarzom, żeby spróbowali zagrać tak jak w drugiej połowie tego pierwszego meczu. Byłoby wspaniale, gdyby to było takie proste. Faworytem starcia jest jednak Arsenal, który nie przegrał w Lidze Mistrzów w tym sezonie żadnego meczu, a jesienią pokonał u siebie Atletico 4-0.
6: Fragment średniowiecznej bizantyjskiej kłódki z brązu w formie konia odnaleźli poszukiwacze w Sobótce w województwie świętokrzyskim. To unikatowy zabytek z XII lub XIII wieku. Przedmiot mógł zostać przywieziony przez rycerza wracającego z wyprawy krzyżowej do Ziemi Świętej lub zgubiony przez pielgrzyma. Zabytek zostanie poddany profesjonalnej konserwacji i opisany naukowo, a potem trafi do muzeum.
4: Super FM. Pogoda.
15: Nieco monotonny wtorek i taka aura będzie z nami do końca dnia. Nad Szczecinem chmury i przelotne opady deszczu już dzisiaj bez przejaśnień, za to z kolejnym deszczem późniejszym wieczorem. 13 stopni na termometrach, wieczorem 9. Jutro niestety tak samo jak dzisiaj, czyli z chmurami, ale będzie jeszcze chłodniej, maksymalnie 9 stopni.
4: Ale to był dzień. Zaprasza Michał Kaczmarek.
15: Majówkę mieliśmy wzorową, ale za to ten tydzień już raczej z chmurami. Michał Kaczmarek, dzień dobry. Zaczynamy podsumowanie wtorku w magazynie Ale to był dzień w Radiu Super FM. Przed nami informacje ze Szczecina, a także pomoc drogowa już w tej godzinie.
4: Ale

0: Ciebie też bardzo, czyli klasyczek Męskie granie 2021, Daria Zawiałow, Dawid Podsiadło i Vito Bambino. A teraz będziemy mówili o tym, że zmienia się dzisiaj organizacja ruchu na Emilii Plater. Póki co jednak to jest, powiedzmy, taki początkowy etap tych poważnych zmian, bo to, że one będą poważne, to niestety wiemy i to na 100%. Andrzej Kutys był dzisiaj na Emilii Plater i zobaczcie, co widział. Właściwie posłuchajcie, co widział.
1: Przyznam szczerze, że kiedy przyjechałem na ulicę Emilii Plater i stanąłem w okolicy skrzyżowania z ulicą Miedzianą, no to zaskoczyło mnie jedno, że właściwie nic tutaj się nie dzieje. Nie widać żadnych barierek, nie widać żadnych ekip, nie widać żadnego oznakowania, różnych tablic czy informujących o remoncie. Przyznam szczerze, że było to zaskakujące w kontekście oczywiście tych wszystkich komunikatów, które dostawaliśmy przecież do redakcji Radia Super FM, które pojawiają się także na oficjalnych stronach miasta. No ale kiedy tutaj byłem w godzinach już popołudniowych, no to wyglądało na to, jakby się nic nie działo. Pan tutaj mieszka gdzieś w okolicy?
2: No, ja na Kazimierza.
1: Bo tak się zastanawiam, tu mieli jakiś remont zaczynać, słyszałem, były jakieś komunikaty, widział pan tutaj jakieś ekipy, coś się dzieje?
2: No jakoś nie widać.
1: Pierwsze opóźnienie zaliczają?
2: No, możliwe.
1: Miał się remont tutaj zaczynać.
3: Podobnież.
1: Właśnie, bo tak przyjechałem na miejsce, mówię, sfotografuję barierki, coś i nic. Pani kogoś widziała tutaj?
3: Nie, tylko zastanawiam się, takie punkty kolorowe, o takie... To coś zaznaczą chyba.
1: A pani w ogóle brała udział w tych spotkaniach, bo tu były różne spotkania?
3: Ja od niedawna tu zamieszkałam, gdzie mieszkałam tu już 50 lat temu, ale wróciłam na stare śmieci.
1: Się zastanawiam, czy się stresujecie tym remontem tutaj jako mieszkańcy?
3: Jakbym miała samochód, bo miałam, to już by mi przeszkadzało.
1: Z prośbą o wyjaśnienie, co się dzieje, czy też ma się dziać na Emilii Plater, zwróciłem się do Piotra Zielińskiego ze Szczecińskiego Urzędu Miasta.
4: Na odcinku pomiędzy ulicami Miedzianą a Fielika należy spodziewać się czasowego zawężania jezdni do jednego pasa ruchu. To z uwagi na prace, które wykonawca będzie prowadzić w obrębie jezdni czy też chodników. Nie jest to trwałe, przypominam, zamknięcie jeszcze ulicy Emilii Plater. Te zmiany będą wprowadzane odcinkowo, czasowo na fragmentach o długości około 150 metrów.
1: Czyli sytuacja jest wyjaśniona. Na razie się nic nie dzieje, ale to w każdej chwili się może zmienić. Oczywiście zmieni się bardzo, kiedy tu już wejdą ekipy i zaczną ryć czy też kopać. Ja się trochę śmieje, ale to taki śmiech przez łzy, szczególnie dla mieszkańców tych dzielnic, którzy zmagają się z problemami z przedłużającymi się remontami, bo tutaj jeszcze przecież tak naprawdę nie wiadomo, co się kryje pod ziemią. Żartowałem nawet nieco złośliwie może, że jednym z pomników, które powinno miasto Szczecin wybudować, to jest pomnik niezaznaczonych na mapie instalacji podziemnych, czy też zaznaczonych źle, bo sytuacja, w której okazuje się po odkryciu właśnie tutaj wierzchni, tej nawierzchni, jezdni, gdy okazuje się, że instalacje, czy też gazowe, czy jakiekolwiek inne są położone inaczej niż to było przedstawiane na planach, którymi miasto dysponowało, no to można powiedzieć klasyka gatunku, że odwołam się chociażby do tego, co działo się na Pomorzanach. Więc za Emilii Plater ze skrzyżowania z ulicą Miedzianą do Fielika, gdzie mogą się pojawiać te ekipy, ale to będzie się działo, że tak powiem, dynamicznie, co już wiecie. No więc oczywiście to jest jedna, myślę, z wielu relacji, którą dopiero tutaj będę nagrywał, czy też będziemy was informować na bieżąco w naszych lokalnych wiadomościach porannych, czy też na stronie Radia Super FM w naszym facebookowym profilu, bo tutaj się jeszcze będzie działo. Przypomnijmy, ten remont jest przewidziany do września przyszłego roku, no o ile nie będzie, jak już powiedziałem, niespodziewanych komplikacji.

0: na program zaprasza sponsor Volvo Auto Bruno z miasteczkiem bezpieczeństwa Volvo podczas pikniku nad Odrą. Edukacja drogowa, symulatory, rodzinne atrakcje.
1: Spokojnej jazdy życzy sponsor Hotel Restauracja Jachtowa, ulica Lipowa 5, www.jachtowa.com. Jachtowa, miejsce, które zapamiętujesz sercem.
2: Pomoc drogowa w Radiu Super FM.
3: Pomoc drogową zaczynamy od wiadomości na Messengerze facebookowym Radia Super FM od pana Pawła. Stoję na ulicy Topolowej już 15 minut. Takiego zatoru to tam nie było dawno. No nie potwierdzam, bo widziałem już poważniejsze, ale rzeczywiście, jeżeli mówimy o Mierzynie, to i Wielecka, i Topolowa, i Długa, trzeba trochę się liczyć z tym, że tamten przejazd właśnie teraz przechodzi przez ten szczyt popołudniowy komunikacyjny i kilka minut, albo nawet więcej niż kilka minut, trzeba będzie poczekać. Zresztą ogólnie na Gumieńcach nie jest najłatwiej. Widzę, że ulica Ku Słońcu i od strony osiedla, i od strony cmentarza centralnego może się przyblokowywać. Jeszcze poważnie na Europejskiej, Dworskiej, Okulickiego, chyba tylko od Derdowskiego. W tym momencie wjazd na Rondo di Rosa nie będzie większym problemem. Z innych stron niestety trzeba trochę poczekać. Zresztą Europejska, no co tu dużo mówić, na prawie całej długości się blokuje i można powiedzieć, że nawet te zatory, albo inaczej, może nie zatory, to też za duże słowo, ale spowolnienie sięga już po samą ulicę Krakowską. Zresztą z Krakowskiej też dostać się na Rondo Uniwersyteckie nie jest wcale prosto, ale trudniej jest od strony Cukrowej, to tak może dla niektórych na pocieszenie. Mieszka pierwszego przejezdna, aczkolwiek przed sygnalizacją świetlną trzeba się zatrzymać. Milczańska też dzisiaj na szczęście bez większych problemów. Niestety może być trochę gorzej na Szczawiowej, na Tamie Pomorzańskiej, czyli te wszystkie objazdówki, które prowadzą ostatecznie w okolice Ustowa, no trochę czasu mogą nam zająć. Sama Ustowska zablokowana od skrzyżowania do samego wjazdu na Rondo Hakena. I o ile przez Rondo jedziemy bez problemu, tak dojechać do tego Ronda, szczególnie od strony ulicy Trygiera, wcale nie jest łatwo. 91, 2 czwórki, 5 piątek. Czekam na dużo waszych sygnałów, a w kolejnej pomocy drogowej obiecuję zajrzymy do centrum miasta i sprawdzimy, jak tam trasa z prawobrzeża do centrum.
0: Na program zaprasza sponsor Volvo Auto Bruno z miasteczkiem bezpieczeństwa Volvo podczas pikniku nad Odrą. Edukacja drogowa, symulatory, rodzinne atrakcje.
1: Spokojnej jazdy życzy sponsor Hotel Restauracja Jachtowa, ulica Lipowa 5, www.jachtowa.com. Jachtowa, miejsce, które zapamiętujesz sercem.

0: To był dzień.
1: Czekam na wasze sygnały odnośnie tego, jak się jeździ obecnie przez ulice miasta i na przykład widzę, że szarych szeregów, rondo na szarych szeregów przejezdne bez żadnego problemu, tylko znowu ten sam problem, co na Gumieńcach, dojechać do tego ronda, czy to od strony Wielkopolski, tu chyba jest najtrudniej, czy od strony Placu Odrodzenia, wcale nie jest tak prosto. Kolejna pomoc drogowa już za chwilę na antenie Radio Super FM.
0: Ale to był dzień. Reklama.
2: Najpiękniejsze chwile zasługują na wyjątkową oprawę.
3: Tort, który zachwyca smakiem i wyglądem.
2: Tworzony specjalnie dla Ciebie. Od pierwszego pomysłu, aż po ostatni detal.
3: Cukiernia Muffinek. Słodkie dzieła na komunię, urodziny, wesela i bez okazji.
2: Sprawdź ofertę na muffinekszczecin.pl i odbierz wtedy, kiedy dokładnie potrzebujesz. 7 dni w tygodniu.
3: Cukiernia Muffinek. Przy placu Rodła, obok hotelu Radisson.
2: Cukiernia Muffinek. Smak, który zostaje w pamięci.
4: Festiwal Podróży i Czasu Wolnego Piknik nad Odrą już 9 i 10 maja na Fałach Chrobrego. Targi turystyczne Market Tour, strefa polsko-niemiecka Discover Pomerania, strefa Volvo, jarmark rozmaitości, strefa gastronomiczna oraz atrakcje dla dzieci. W sobotę i niedzielę o 14 wielkie gotowanie. Do skosztowania tradycyjna zupa rybna od naszego regionu partnerskiego województwa dolnośląskiego, a w niedzielę tradycyjna kawarma od tegorocznego kraju partnerskiego Bułgarii. Nie możecie zabraknąć. Piknik nad Odrą. Weekend 9 i 10 maja. Wały Chrobrego. Wstęp bezpłatny.
5: Rolniku, firma Agropel skupuje bydło. Jesteś hodowcą bydła w zachodniopomorskim lub pomorskim? Zadzwoń. 607 827 348. 607 827 348. Krótkie terminy, szybka płatność. Agropel. Chcesz sprzedać bydło? Zadzwoń. 607 827 348.
6: Są samochody, które wożą z punktu A do punktu B. I są takie, które sprawiają, że specjalnie wybierasz dłuższą drogę. Praktyczne, kiedy trzeba. Ekscytujące w każdej sekundzie. Sprawdź BMW serii 4 Gran Coupé już za 2000 zł netto miesięcznie. Lub elektryczne BMW i4 w leasingu 100%. W ofercie dla przedsiębiorców. A jeśli chcesz zostawić swoje obecne auto dowolnej marki w rozliczeniu, wycenimy je dla Ciebie bezpłatnie. Dealer BMW Bońkowscy zaprasza. BMW. Radość z jazdy.
7: 13 tysięcy sekund potrzebuje dobry biegacz, by ukończyć maraton. 13 tysięcy kroków to ambitny cel na każdy dzień. A 13 tysięcy miligramów kolagenu w formie płynnej zmieściliśmy w jednym wygodnym szocie. Collaflex Plus 13 tysięcy, by wspierać Twoje stawy. Stosuj suplement diety Collaflex Plus 13 tysięcy z najwyższym stężeniem kolagenu w jednym szocie. Wspieraj stawy i ciesz się ruchem. Kolana, kolagen, Collaflex Plus 13 tysięcy od Oleofarm.
8: Co masz?
9: Dla mnie hot dog i Pepsi, a dla ciebie coś ekstra.
8: Chips Lays? Dzięki.
9: Wziąłem specjalnie dla ciebie.
8: Ej, przecież każdy wychodzi ze Stop Cafe z chipsami Lays. A mówiłeś, że specjalnie dla mnie.
9: Specjalnie dla ciebie kliknąłem w aplikację.
10: Teraz z kuponem w aplikacji Orlen Witaj każdy zestaw hot dog standard z półlitrową Pepsi i małymi chipsami Lays za jedyne 13,99. Cena bez kaucji za butelkę. Szczegóły promocji na witaj.pl/ekstra. Orlen. Stop Cafe.

0: program zaprasza sponsor Volvo Auto Bruno z miasteczkiem bezpieczeństwa Volvo podczas pikniku nad Odrą. Edukacja drogowa, symulatory, rodzinne atrakcje.
1: Spokojnej jazdy życzy sponsor. Hotel Restauracja Jachtowa, ulica Lipowa 5, www.jachtowa.com. Jachtowa. Miejsce, które zapamiętujesz sercem.
2: Pomoc drogowa w radiu Super FM.
3: Aura monotonna, łatwo się zdekoncentrować. Bądźcie dzisiaj uważni, bo poza rzeczywiście nieprzyjemną aurą i takim ogólnym

0: przykład na plac Szarych Szeregów, no ale powiedzmy sobie szczerze, to są takie zatory raczej standardowe w tych godzinach. Oczywiście wyobrażam sobie, że przez Niebuszewo przyjemniej byłoby przejechać bez problemów, a tutaj proszę bardzo, przejazd przez Rondo Giedroycia nadal od strony Staszica albo od strony Alei Wyzwolenia trochę może nam zająć, ale uprzedzam, to kilka minut i potem dalej już raczej nie powinno być problemów. Jeszcze na koniec zaglądamy na Bogumińską, ale tutaj też już nie ma wielkich korków, więc popołudniowy szczyt komunikacyjny powoli nam się odblokowuje, ale widzę jeszcze szybko wiadomości na Facebooku Radio Super FM. Tutaj pani Nina pisze, że Wszystkich Świętych. O tak, do Fryderyka Chopina. Jadę bardzo powoli, ale jadę. No to dobrze, to bardzo dobrze. To znaczy, że nie jest tak źle na ulicach naszego miasta. I ja też rzeczywiście nie widzę już takich poważniejszych zatorów. Prawobrzeże czyściutkie, więc można powiedzieć, że już powoli, spokojnie, popołudniowo wracamy z pracy do domów. Oczywiście mam nadzieję, że z radiem Super FM. Na wasze sygnały cały czas czekam na bieżąco. 91, 2 czwórki, 5 piątek, a za chwilę kolejne informacje ze Szczecina. Dzisiaj drugi dzień egzaminu maturalnego. Matematyka nie najłatwiejsza, aczkolwiek chyba naszym uczniom nie poszła tak źle.
1: Na program zaprasza sponsor Volvo Auto Bruno z miasteczkiem bezpieczeństwa Volvo podczas pikniku nad Odrą. Edukacja drogowa, symulatory, rodzinne atrakcje.
2: Spokojnej jazdy życzy sponsor. Hotel Restauracja Jachtowa, ulica Lipowa 5, www.jachtowa.com. Jachtowa, miejsce, które zapamiętujesz sercem.

0: Matura, egzamin dojrzałości. Dla niektórych pewnie jeden z najważniejszych egzaminów w życiu. Wczoraj język polski, chyba nie taki trudny, a dzisiaj matematyka. Już takich szerokich uśmiechów podczas wychodzenia ze szkół nie było, aczkolwiek z opinii uczniów wiemy także, że nie było tak strasznie. Co roku pojawiają się apele, żeby z matematyki na maturze zrezygnować, aczkolwiek w takim kierunku rządzący na pewno nie pójdą, o czym mówił w rozmowie Radia Super FM Paweł Palczyński, zachodniopomorski kurator oświaty, którego właśnie o dzisiejszy egzamin maturalny pytaliśmy.
1: Wielu na pewno uczniów obawia się matematyki, ale tak jak to tam sam pan wspomniał, nie ma prac, ani nie ma pomysłów na to, żeby z tej matematyki zrezygnować na maturze. Ministerstwo Edukacji Narodowej wychodzi z założenia, że każdy powinien mieć tą podstawową wiedzę z nauk ścisłych, w tym przypadku z matematyki, powinien na tym podstawowym poziomie sobie poradzić, na tym minimum 30% powinien tą maturę zdać. W związku z tym jest to egzamin obowiązkowy i nie wygląda na to, żeby coś się w tej kwestii miało zmienić.
0: Panie kuratorze, pan powiedział, że województwo zachodniopomorskie ma pewne innowacje, które służą temu, żeby uczniów lepiej przygotowywać do egzaminów maturalnych.
1: I my już prowadzimy dzisiaj programy, taki mamy program autorski w przedszkolach. Nazywa się, może trudna nazwa, kinestematyka, łączenie ruchu i matematyki, gdzie dzieci w sposób taki naturalny, bawiąc się, tą matematykę wykorzystujemy już w przedszkolu. Jest pewien problem, że na pewnym etapie edukacyjnym młodzi ludzie przestają tak chłonąć mocno i są zdemotywowani do pracy. I teraz chodzi o to, żeby jak najdłużej tą motywację podtrzymać. Czyli zabawa matematyką i pokazanie, że ta matematyka nie jest taka straszna. I taki mamy właśnie program autorski już w przedszkolach. On pojawi się również już w szkołach podstawowych od 1 września.
0: Mówił w wczorajszej popołudniowej rozmowie Radio Super FM Paweł Palczyński, zachodniopomorski kurator oświaty. Pytano o dzisiejszy egzamin maturalny, jak poszła matematyka. Jeżeli uczniowie słuchacie nas teraz, możecie o tym także pisać do nas na facebookowym profilu Radia Super FM. Zapraszam serdecznie, a jutro kolejny dzień egzaminów obowiązkowych, tym razem języki obce.

0: wymiar brytyjski pop rock, a to nie jest grupa z Wielkiej Brytanii, a chyba z Danii, jeżeli się nie mylę. Two Face, Fire in Your Eyes zamykają muzycznie te godziny naszego spotkania za minutę 17. Najpierw najświeższe wiadomości, a potem kolejna porcja informacji ze Szczecina. Zapraszam serdecznie, bądźcie z Radiem Super FM, to magazyn Ale To Był Dzień.
1: Ale To Był Dzień. Reklama.
2: Najpiękniejsze chwile zasługują na wyjątkową oprawę.
3: Tort, który zachwyca smakiem i wyglądem.
2: Tworzony specjalnie dla Ciebie, od pierwszego pomysłu aż po ostatni detal.
3: Cukiernia Muffinek. Słodkie dzieła na komunię, urodziny, wesela i bez okazji.
2: Sprawdź ofertę na muffinekszczecin.pl i odbierz wtedy, kiedy dokładnie potrzebujesz. 7 dni w tygodniu.
3: Cukiernia Muffinek. Przy placu Rodła obok hotelu Radisson.
2: Cukiernia Muffinek. Smak, który zostaje w pamięci.
1: I po reklamie.
4: Jest 17. Wiadomości Super FM.
5: Kwarantanna pasażerów wycieczkowca po zakażeniu wirusem. Adwokat od trumny na kółkach wciąż poszukiwany. Kampania przed krakowskim referendum wchodzi w decydującą fazę.
1: Super FM. Wiadomości.
5: Dorota Wartycka. Na statku wycieczkowym, na którym stwierdzono zakażenie niebezpiecznym hantawirusem, mogło dojść do przeniesienia patogenu z człowieka na człowieka, przekazała Światowa Organizacja Zdrowia. Wysiłki koncentrują się teraz na ewakuowaniu chorych pasażerów. Na statku jest Polak, czuje się dobrze, mówi rzecznik MSZ-u Maciej Wewiór.
6: Nie mamy żadnej informacji, aby potrzebował jakiegokolwiek wsparcia medycznego czy jakiegokolwiek wsparcia konsularnego.
5: Główny inspektor sanitarny dr Paweł Grzesiowski tłumaczy, że wirus roznoszony jest głównie przez gryzonie.
7: Wchodzimy do jakiegoś miejsca, jakiś stodoły, obory czy innego jakiegoś magazynu, są odchody gryzoni, trzeba po prostu założyć maskę FP2 i w masce, w rękawiczkach po prostu pracować i wtedy unikamy ryzyka zakażenia.
5: Pasażerowie są cały czas na kwarantannie, choroba rozwija się jak grypa, leczone są głównie jej objawy. Miał już być w więzieniu, bo wyrok zapadł 2 miesiące temu, ale policja cały czas nie może go znaleźć. Chodzi o Pawła Kozaneckiego, czyli łódzkiego adwokata skazanego na 1,5 roku więzienia za doprowadzenie 5 lat temu do śmiertelnego wypadku drogowego pod Olsztynem. O mężczyźnie stało się głośno, kiedy po wypadku tłumaczył, że to nie jego wina, bo drugi samochód, w którym zginęły 2 osoby, był trumną na kółkach. Bartosz Kądziołka.
8: Mężczyzna miał zostać doprowadzony do więzienia przez łódzką policję, ale ta nie została go w domu. W tej sytuacji sąd w Olsztynie 22 kwietnia wydał za nim list gończy, mówi rzecznik tamtejszego sądu okręgowego Adam Barczak.
9: Realizacja tego listu gończego należy do policji, która powinna na jego podstawie podjąć starania zmierzające do ujęcia i osadzenia skazanego w zakładzie karnym w celu odbycia kary.
5: Jest skarga na Polskę do Komisji Europejskiej za zawieszenie prawa do azylu. Jak pisze w skardze Stowarzyszenie Interwencji Prawnej, zawieszenie miało być na chwilę, a obowiązuje już ponad rok i cały czas jest przedłużane. Mówi mecenas Zuzanna Kaciubska.
10: Zdecydowaliśmy złożyć skargę do Komisji Europejskiej, która dotyczy właśnie systemowego naruszania prawa Unii Europejskiej przez nasz kraj w związku z zawieszeniem prawa do ubiegania się o ochronę międzynarodową.
5: TSUE, jeśli uznałby zasadność skargi, może nałożyć na Polskę karę finansową za zawieszenie prawa do azylu. Kampania przed krakowskim referendum wchodzi w decydującą fazę, a emocje rosną. Z dnia na dzień w sieci pojawiają się kontrowersyjne materiały tworzone przez zwolenników referendum przy użyciu sztucznej inteligencji. Prezydent miasta zachęca mieszkańców do pozostania w domu. Katarzyna Młynarczyk.
11: Aleksander Miszalski przekonuje, że referendum nie służy miastu, a jego inicjatorzy kierują się wyłącznie polityką.
12: Zachęca mieszkańców do tego, żeby po prostu nie iść na referendum. Odwoławcze, przypomnę, bo to jest ważne, że to nie jest referendum o czymś, tylko przeciwko czemuś.
11: Aby referendum 24 maja było ważne, frekwencja przekroczyć musi odpowiedni próg.
5: Ponad 1 000 000 podróżnych przewiozły w tegoroczną majówkę pociągi PKP Intercity w pierwsze dni maja. Spółka doczepiła do swoich pociągów 529 wagonów, do 350 najpopularniejszych pociągów krajowych oraz międzynarodowych. Spółka przypomina, że 1 maja po raz pierwszy w tym roku został uruchomiony weekendowy pociąg Jantar relacji Warszawa-Hel Warszawa. Będzie kursował do końca września.
1: Super FM. Pogoda.
0: Na radiowy parapet podleciał mi tutaj gołąbek właśnie. Patrzę mu w oczy, on patrzy w moje oczy i sprawdzam, czy deszcz pada i czy tutaj próbuje się schronić przed opadami. No nie pada, więc podleciał w jakimś innym celu. Ale to nie jest tak, że pogoda jest jakoś przesadnie przyjemna, szaro, monotonnie, buro. No temperatura nie jest zła, bo 14 stopni, wieczorem spadnie do mniej więcej 11, a jutro będzie jeszcze chłodniej i jeszcze więcej deszczu.
1: A
13: Ale to był dzień. Zapraszam, Michał Kaczmarek.
0: Pocieszę was więc tym zdaniem jeszcze raz, ale chociaż majówka była przyjemna. Tak jest niestety ten tydzień z chmurami, a jeżeli chodzi o najbliższą godzinę, to będzie o ochronie zdrowia, o planach portu lotniczego Szczecin-Goleniów, czy o tym, że szczecińskie pompy z wodą są niezwykłe z punktu widzenia zabytkowo-architektonicznego. O tym, ale nie tylko o tym w tej godzinie. Mamy 4 minuty po 17. Michał Kaczmarek, witam was ponownie.
13: Ale

0: Najważniejsze informacje dnia w Radiu Super FM i wracamy do porannej rozmowy Radia Super FM. Dzisiaj był z nami Janusz Cieszyński, czyli były wiceminister zdrowia w rządzie Prawa i Sprawiedliwości, obecnie poseł tej partii. Wczoraj gość wydarzenia Zmień nasze zdanie na deptaku Bogusława, wydarzenia politycznego, aczkolwiek to nie o nim rozmawialiśmy o poranku, a bardziej właśnie o ochronie zdrowia i o pomysłach Prawa i Sprawiedliwości na ochronę zdrowia, często, co tu dużo mówić, dość kontrowersyjnych. Posłuchajcie fragmentu porannej rozmowy.
1: No, ja zreformuję ochronę zdrowia.
2: Ale właśnie o to chodzi, że my chcemy tworzyć system dla pacjentów, a nie dla lekarzy.
0: Dla pacjentów bez lekarzy się nie da.
2: No i dlatego za rządów Prawa i Sprawiedliwości wynagrodzenia medyków poszły w górę na tyle, że skończyły się wyjazdy za granicę, że praca w publicznej służbie zdrowia, gdzie przypomnę, można dzisiaj zarobić nawet 300 tysięcy złotych miesięcznie. Jest taki lekarz w Koszalinie, jak już jesteśmy w zachodniopomorskim, który zarabia prawie 4 tysiące złotych na godzinę, tak, w publicznym szpitalu MSWiA. Także to są stawki dostępne w sektorze publicznym i jestem przekonany, że oczywiście to nie będzie prosta operacja, ale pacjent nie tylko nie umrze, ale też będzie się miał po niej znacznie lepiej.
0: Ale to jeszcze raz, panie pośle, jak zamierzacie przekonać lekarzy do tego, żeby wybrali publiczną ochronę zdrowia, a nie
2: bardzo
0: prywatną?
2: Proste, bardzo proste.
0: Pozwolę sobie, że dokończę pytanie. Jeżeli mamy lekarzy rodzinnych, to stawiam w ciemno, że 60-70% obecnie rynku, jeżeli mówimy o najbardziej podstawowej opiece zdrowotnej, to są lekarze rodzinni przyjmujący w prywatnych praktykach, mających kontrakty z NFZ-em.
2: No właśnie.
0: I teraz nagle jest prywatyzujemy.
2: Ale dokładnie nie. Absolutnie nie odchodzi, bo to nie oznacza, że będzie wyłącznie własność państwowa w publicznym systemie ochrony zdrowia. Nikt o tym nie mówi. Mówimy jasno. Stop patologiom, w której przepustką na oddział w szpitalu jest wizyta w prywatnym gabinecie. To jest oddział z tego sektora prywatnego od publicznego i to jest coś, co my będziemy postulować. To będzie elementem naszego programu wyborczego i ja jestem przekonany, że Polacy akurat w tym wypadku to pewnie 95% jest za. No nie wiem, no czy pan widzi, jakie, no bo pan się śmieje, czy pan widzi jakiekolwiek powody, dla którego powinno być tak, że ten, kto idzie, płaci 400, 500, 600 zł za poradę w prywatnym gabinecie, dostaje się na oddział szpitalny szybciej niż ten, który tego nie zrobi? Ja nie widzę takich powodów.
0: W tej rozmowie padło też słowo populizm. Jak na nie odpowiedział Janusz Cieszyński, możecie wysłuchać na przykład na podcaście Radia Super FM, który znajdziecie na naszej stronie internetowej. Jutro za to o 8 rano również poseł, ale tym razem Koalicji Obywatelskiej, Patryk Jaskulski. Już teraz gorąco zapraszam. 13 minut po godzinie 17 o planach portu lotniczego Szczecin-Goleniów będziemy mówić w Radiu Super FM już za moment. Najpierw muzyka, One Republic, a potem Lanbery.
3: Ale

0: utwór, który dosłownie wgryza się w głowę. Lanberry Trips, dzięki, że jesteś, to za nami. 20 minut po 17 i sezon wakacyjny jeszcze trochę, ale wiosna już się zaczyna. A to oznacza, że w rozkładach lotniczych portu Szczecin-Goleniów pojawiają się czartery wakacyjne. Plany lotnicze są jednak dużo bardziej ambitne, dlatego że jego przebudowa spowoduje, że być może również inne destynacje w kolejnych sezonach będą obsługiwane.
1: Nie tak jak pierwotnie planowano na przełomie kwietnia i maja, a w czerwcu będzie gotowa tymczasowa hala przylotów i rozpocznie się rozbiórka głównego budynku, aby ogłosić przetarg na zupełnie nowy terminal pasażerski na lotnisku Szczecin-Goleniów, informował w rozmowie Radia Super FM rzecznik portu lotniczego Krzysztof Domagalski.
2: Dzięki temu w lipcu będzie burzony dotychczasowy terminal przylotów i dzięki pozwoleniu na budowę, które uzyskaliśmy właśnie w zeszłym tygodniu, możemy w niedługim czasie już ogłaszać przetarg na budowę tego właściwego terminala pasażerskiego, który będzie w miejscu terminala odlotu, w miejscu budynków, które obecnie zajmują służby handlingowe, te, które tankują samolot, Straż Graniczna. Dla nich też powstanie całkowicie nowa część w nowym terminalu pasażerskim, tak aby w miesiącu sierpniu mogły już pełną parą ruszyć prace związane z tym prawdziwym terminalem pasażerskim.
1: Domagalski zdradził także, że rozmawiają o nowych połączeniach ze Szczecina, ale operatorzy czekają także na nową infrastrukturę.
2: Te rozmowy, które prowadzimy, no to jest na pewno Hiszpania, Chorwacja, Włochy. No ale teraz Hiszpania ma ten swoje 5 minut. No i mamy nadzieję, że w przyszłym sezonie będziemy mogli już świętować to, że mieszkańcy Pomorza Zachodniego bezpośrednio z naszego lotniska będą mogli latać do Hiszpanii.
1: Według planów szefostwa portu lotniczego Szczecin-Goleniów przebudowa obiektu miałaby zakończyć się w 2027 roku.
0: No trzeba przyznać, że Hiszpania brzmi dobrze, ale Chorwacja też brzmi całkiem nieźle. Pamiętam 2020 i 2021 rok, gdzie z Goleniowa można było latać do Zadaru albo do Rijeki i oba te połączenia lotnicze cieszyły się rekordowym zainteresowaniem. Więc miejmy nadzieję na to, że ten remont rzeczywiście przyciągnie kolejne destynacje do Szczecina. 22 minuty po godzinie 17. To jest podsumowanie dnia w Radiu Super FM. Za moment Freddie Mercury, a potem Bruno Mars.

0: Bruno Mars w Radiu Super FM za nami. 28 minut po godzinie 17. Za chwilę kolejne informacje ze Szczecina. A mówić będziemy jeszcze dzisiaj m.in. o policyjnej akcji Alkohol i Narkotyki. A po godzinie 18 popołudniowa rozmowa dzisiaj z Hanną Mojsiuk, prezesem Północnej Izby Gospodarczej w Szczecinie. Już teraz zapraszam.
1: Ale to był dzień. Reklama. Są samochody, które wożą z punktu A do punktu B. I są takie, które sprawiają, że specjalnie wybierasz dłuższą drogę. Praktyczne, kiedy trzeba. Ekscytujące w każdej sekundzie. Sprawdź BMW serii 4 Gran Coupé już za 2000 zł netto miesięcznie. Lub elektryczne BMW i4 w leasingu 100% w ofercie dla przedsiębiorców. A jeśli chcesz zostawić swoje obecne auto dowolnej marki w rozliczeniu, wycenimy je dla Ciebie bezpłatnie. Dealer BMW Bońkowscy zaprasza. BMW. Radość z jazdy.
2: Hej Ikea! Super znów Cię odwiedzić. Ląduję sobie na sofach i przechadzam się między nowymi trendami. O, muszę mieć ten stolik. A na koniec wege klopsiki. Mniam!
3: Zainspiruj się w sklepie Ikea. Ikea. Lepiej pomyślany dom.

0: Ale to był dzień.
1: Teraz informacja policyjna, bo Komenda Miejska Policji w Szczecinie prowadziła w ostatnich dniach skoordynowaną akcję pod nazwą Alkohol i Narkotyki. No i trudno się nie spodziewać czegoś po tej akcji właśnie, bo kontrolowano kierowców i nie tylko kierowców pod kątem właśnie spożycia alkoholu lub innych środków odurzających. Posłuchajcie.
2: Policjanci z Komendy Miejskiej Policji w Szczecinie wraz z funkcjonariuszami z komisariatów przeprowadzili działania kontrolno-prewencyjne pod nazwą Alkohol i Narkotyki, których celem było zwiększenie bezpieczeństwa na drogach poprzez eliminowanie z ruchu kierujących będących pod wpływem alkoholu lub środków odurzających. W trakcie działań funkcjonariusze przebadali łącznie 3200 kierujących. W wyniku przeprowadzonych kontroli ujawniono 7 osób prowadzących pojazdy w stanie nietrzeźwości. Wszystkim kierującym zatrzymano prawo jazdy. Najwyższe stężenie alkoholu w organizmie odnotowano u jednego z kierujących. Badanie wykazało 0,66 mg na litr alkoholu w wydychanym powietrzu. Dodatkowo policjanci ogniwa patrolowo-interwencyjnego Komendy Miejskiej Policji w Szczecinie zatrzymali mężczyznę, który według zgłoszenia miał handlować narkotykami. W toku czynności okazało się, że kierował on pojazdem, znajdując się pod wpływem środków odurzających. Badanie wykazało m.in. obecność kokainy. Przypominamy, że kierowanie pojazdem pod wpływem alkoholu lub narkotyków stanowi poważne zagrożenie dla życia i zdrowia wszystkich uczestników ruchu drogowego. Tego typu zachowania są skrajnie nieodpowiedzialne i spotykają się z surowymi konsekwencjami prawnymi.
1: A mówiła o tym wszystkim dla słuchaczy Radia Super FM Nikola Podzińska z Komendy Miejskiej Policji w Szczecinie. Muzycznie Sombr, a potem Doda na naszej antenie za 20 minut, a właściwie to za niecałe 20 minut będzie godzina 18.

0: Co była Doda w Radiu Super FM, jeszcze wcześniej śpiewał dla was Sombr, a teraz będzie trochę o pompach, których w Szczecinie i na szczecińskich ulicach jest całkiem sporo. Co więcej, wiele z nich jest nadal czynnych i co więcej, wiele z nich ma charakter zabytkowy. Stąd też ważna jest ich odpowiednia konserwacja, a także troska ze strony Zakładu Wodociągów i Kanalizacji w Szczecinie. O szczegółach Hanna Pieczyńska, rzeczniczka ZWiK-u.
1: Pracownicy ZWiK przed sezonem sprawdzili wszystkie historyczne pompy, które znajdują się na ulicach naszego miasta, tak żeby mieszkańcy mogli podziwiać ich uroki, ale nie tylko o wygląd dbamy, ale także o sprawność tych pięknych elementów miejskiej przestrzeni. Z obliczeń wynika, że nasze oryginalne pompy mają blisko 120 lat. I na ulicach naszego miasta można ich spotkać 28. Blisko 60% z nich działa i są w pełni sprawne. Niektóre wymagają naszych prac konserwacyjnych czy naprawczych, ale kilka już nie poda wody ze względu na wyschnięte źródło w miejscu posadowienia. Na pewno są to bardzo wyjątkowe elementy, są smukłe, wysokie, budzą zachwyt. Mają ogniste spojrzenie, czerwone pazury, różne wyraźne dodatki. Wszystkie te elementy, które historycznie były właśnie na tych pompach, o które my tak dokładnie i bardzo mocno

0: dbamy. Także zachęcamy wszystkich mieszkańców miasta i turystów do spaceru i do podziwiania tych pięknych pomp. Przypominamy, że w mieście jest ich blisko 130, wszystkich tych, które są zabytkowe, ale także tych zwykłych. I one mają głównie za zadanie zagwarantować mieszkańcom miasta dostęp do wody w sytuacjach nadzwyczajnych. I choć szczecinianie nie muszą bać się, że w kranach zabraknie wody, to pracownicy z WIK bardzo o te pompy dbają.
1: A mówiła o tym Hanna Pieczyńska, rzeczniczka prasowa Zakładu Wodociągów i Kanalizacji w Szczecinie. Do godziny 18 pozostało już tylko 11 minut, a po godzinie 18 już teraz zapraszam popołudniowa rozmowa.

0: Za chwilkę godzina 18 i za chwilę w Radiu Super FM najpierw najświeższe wiadomości, a potem popołudniowa rozmowa z prezesem Północnej Izby Gospodarczej w Szczecinie, Hanną Mojsiok.
1: Ale to był dzień.
2: Jest 18. Wiadomości Super FM.
3: Od września ogólnopolskie badania populacyjne dzieci. W okolicach Gliwic spowolniony ruch pociągów z powodu pożaru traw. Cwaniactwo nie popłaca. Za chwilę o tym, jak niektórzy próbują niezbyt udolnie nie płacić za parkowanie.
1: Super FM. Wiadomości.
3: Marcin Krzemiński, witam i zapraszam. Ministerstwo Zdrowia i Resort Edukacji zapowiadają ogólnopolskie badania populacyjne dzieci w szkołach. Mają one pokazać stan zdrowia polskiej młodzieży, ale też sprawdzić, które osoby są zagrożone udarem, zawałem albo innymi chorobami układu krwionośnego. Szymon Kępka.
4: Wielośrodowiskowe ogólnopolskie badanie stanu zdrowia ludności ma być skupione na dzieciach i młodzieży. Potrzebna będzie zgoda rodziców i badane będą podstawowe parametry stanu zdrowia dziecka plus badania krwi, mówi profesor Aleksander Prejbisz z Narodowego Instytutu Kardiologii.
5: I badania krwi, które obejmują oprócz lipidogramu również glukozę, markery stanu zapalnego, również markery funkcji nerek. Dodatkowo również jest pomiar ciśnienia tętniczego.
4: Program ma być ogólnopolski, wystartuje we wrześniu.
3: Przebadanych ma zostać około 3,5 tysiąca dzieci ze szkół podstawowych i ponadpodstawowych. Utrudniony ruch pociągów na odcinku Rudziniec-Rzeczyce w powiecie gliwickim to fragment trasy Katowice-Wrocław. Strażacy walczą tam z pożarem traw. Najpierw ruch był całkowicie wstrzymany, teraz składy mogą jechać z prędkością maksymalnie do 20 km na godzinę. Ogień pojawił się w trzech miejscach, częściowo rozprzestrzenił się na las. Walczyło z nim około 30 zastępów straży, dwa samoloty i śmigłowiec. Jest informacja sprzed chwili, że żywioł udało się już opanować. Dogaszanie potrwa około 2 godzin. Jeszcze w tym tygodniu do Sejmu ma trafić kolejny, trzeci już rządowy projekt regulujący rynek kryptowalut. Zapowiedział to premier tuż przed posiedzeniem rządu. Donald Tusk zapowiedział, że projekt różnił się będzie od poprzednich w jednym punkcie.
6: Jedyną zmianę, jaką zaproponujemy, to jeszcze większe zaostrzenie kar w tej propozycji dla tych, którzy chcieliby takich działań podjąć. I to jest mój apel ostatni, bo no, nie wiem, jakie argumenty jeszcze mogłyby dotrzeć do prezydenta Nawrockiego, prezesa Kaczyńskiego, panów Pęcena czy Bosaka. Niczego już tutaj więcej wiedzieć nie trzeba.
3: Poprzednie dwa projekty zawetował prezydent, a Sejmowi nie udało się zebrać odpowiedniej większości, by odrzucić sprzeciw prezydenta. Jutro na warszawskim Wilanowie odbędą się uroczystości pogrzebowe Andrzeja Olechowskiego. Były minister finansów i spraw zagranicznych, ekonomista, współzałożyciel Platformy Obywatelskiej, zmarł pod koniec kwietnia w wieku 78 lat. Msza pogrzebowa będzie odprawiona w kościele świętej Anny. Rodzina prosi, by zamiast kwiatów wesprzeć finansowo Fundację Kapucyńską. Na koniec prowokacyjne dość pytanie, jak nie płacić w mieście za parkowanie? Kierowcy podejmują się różnych prób, zazwyczaj mało skutecznych.
7: Przyklejanie sobie liścia do jakiejś mokrej rejestracji. Notowaliśmy przypadek kierowcy, który na czas postoju podmieniał tablice rejestracyjne.
3: Wylicza Barbara Szumilak z Miejskiego Zarządu Ulic i Mostów w Katowicach i dodaje, że nie ma sensu ryzykować, bo kara cwaniaka i tak sięgnie, choćby dzięki nagraniu z monitoringu.
1: Po 18 zaprasza Michał Kaczmarek.
0: Wtorkowe popołudnie w Radiu Super FM to czas na rozmowę z gościem, tak jak zapowiadaliśmy. Hanna Mojsiuk, prezes Północnej Izby Gospodarczej w Szczecinie, a jednocześnie prezes Fundacji Kongres Morski jest razem z nami. Kłaniam się pani prezes, dzień dobry.
8: Dzień dobry panie redaktorze, dzień dobry państwu.
0: Tydzień i 2 dni, dokładnie tyle dzieli nas od Międzynarodowego Kongresu Morskiego. Edycja 12 zbliża się wielkimi krokami. Pani prezes, ponad dekada już organizacji takiego wydarzenia, to pewnie też konkretne wnioski, jak mocno to wydarzenie wpisało się już w taki gospodarczy horyzont całego Szczecina i województwa.
8: Myślę, że to już jest DNA naszego Pomorza Zachodniego. Bardzo się cieszę, że to wydarzenie stało się tak ważne dla naszego regionu, ale również dla całej Polski, bo gości mamy, uczestników mamy z całej Polski, prelegentów również z Europy, więc to jest bardzo wysoka ranga tego wydarzenia. Przed nami dwa bardzo ważne dni, które sprawią, że Szczecin stanie się stolicą dyskusji o najważniejszych tematach dla sektora TSL, gospodarki morskiej oraz przede wszystkim bezpieczeństwa, bo właśnie w czasach turbulentnej gospodarki musimy się liczyć z tym, że te tematy z zakresu bezpieczeństwa i geopolityki są właśnie wpisane w standard naszej codzienności i naszej działalności. Kiedy myślimy o województwie zachodniopomorskim i naszej infrastrukturze krytycznej, to podejmowanie zagadnień związanych właśnie z bezpieczeństwem jest oczywiste i naturalne. W zeszłym roku na scenach Teatru Polskiego w Szczecinie witał nasz premier Donald Tusk, natomiast w tym roku głównym punktem debat będzie rozmowa Piotra Kraśki z wicepremierem i szefem polskiej dyplomacji, panem Radosławem Sikorskim. To wyjątkowy rozmówca, wyjątkowy, doświadczony polityk w Polsce, bo jest on nie tylko obeznany w sprawach międzynarodowych, ale także gospodarczych i związanych z naszym bezpieczeństwem. I liczę na ognistą dyskusję, pełną praktycznych informacji dla przedsiębiorców, bo jak już wcześniej wspomniałam, geopolityka odgrywa ogromne znaczenie w naszym życiu, bo nie da się prowadzić biznesu bez spoglądania na informacje ze świata. Musimy żyć lokalnie, ale myśleć globalnie i pokazała nam to choćby sytuacja związana z konfliktem na Bliskim Wschodzie.
0: Pamiętam ubiegły rok, kiedy rzeczywiście premier Tusk przekazywał tak symbolicznie banderę ministrowi Marchewce i to był taki najważniejszy temat kongresu. Pani prezes wspomniała, że w tym roku bezpieczeństwo będzie priorytetem. Rozumiem więc, że pod tym kątem zapraszano gości, pod tym kątem budowano agendę, żeby o tym bezpieczeństwie w kontekście gospodarki morskiej i infrastruktury krytycznej powiedzieć gościom kongresu jak najwięcej.
8: Prace nad Międzynarodowym Kongresem Morskim trwają od kilku miesięcy. Organizatorem jest Fundacja Kongres Morski, która jest reprezentowana przez fundatorów Północną Izbę Gospodarczą, Polską Żeglugę Morską i też ściśle współpracujemy z Zarządem Morskich Portów w Szczecinie i Świnoujście. To wydarzenie będzie podzielone na dwie części. 13 maja debaty plenarne i dyskusje w Teatrze Polskim. I w debatach udział potwierdzili czołowi przedstawiciele międzynarodowych organizacji armatorskich, pracodawców morskich i będą to zarówno zagadnienia związane, tak jak pan redaktor wspomniał, z bezpieczeństwem, z prawem, gospodarką morską. Będą w debatach oczywiście najlepsi eksperci. Spodziewamy się naprawdę debat na bardzo wysokim poziomie. Te tematy, bardziej szczegółowo, to oczywiście żegluga śródlądowa, sytuacja armatorów, przemysł stoczniowy w Polsce, w Europie, zabezpieczenie infrastruktury krytycznej, bezpieczne surowce w niebezpiecznym świecie, więc jednym tchem można wymieniać tematy tego wydarzenia. Szczegółowo będziemy rozmawiać o tym 14 maja w również pięknym miejscu w Radisonie. Jesteśmy przekonani, że ten kongres również zakończy się wnioskami, które posłużą do inspiracji dla rozwoju gospodarki morskiej.
0: Pani prezes powiedziała takie ciekawe sformułowanie, że żyjemy w turbulentnych czasach. To jest już taki stan permanentny, który trzeba ujmować w takich agendach, jak właśnie wydarzenie, o którym dzisiaj rozmawiamy, które będzie miało miejsce w przyszłym tygodniu. no bo ta turbulentność zdaje się, no rzeczywiście, jak nie pandemia, to wojna w Ukrainie, jak nie wojna w Ukrainie, to skoki inflacyjne, jak nie skoki inflacyjne, to pierwszy kwartał i konflikt na Bliskim Wschodzie, który no dość mocno tutaj zachwiał pewnym bezpieczeństwem gospodarczym, co chyba również w kontekście gospodarki morskiej może być ciekawie przeanalizowane.
8: Czasy mamy turbulentne, a światowa gospodarka kroczy od kryzysu do kryzysu. Mam wrażenie, że my cały czas funkcjonujemy w takim zarządzaniu kryzysowym, gdzie właściwie zagrożenia militarne są z każdej strony, bo co chwilę wybucha jakiś konflikt. Naszym zadaniem w Europie jest budowanie odporności naszej infrastruktury krytycznej, łańcucha dostaw, czy też ciągłości działania obiektów energetycznych, bo bez tego nie będzie silnej gospodarki polskiej i oczywiście europejskiej. Bezpieczne Morze Bałtyckie to będzie jeden z ważniejszych tematów podczas naszego kongresu, bo Bałtyk jest absolutnie jednym z najbardziej strategicznych obszarów dla polskiej gospodarki, ale też dla polskiego bezpieczeństwa. Więc serdecznie zapraszam na nasze wydarzenie. Jeszcze jest parę biletów, bo naprawdę frekwencję mamy przeogromną. Zapraszam do wspólnego debatowania i rozmawiania na temat polskiej i też światowej gospodarki.
0: Pani Prezes, jeszcze na koniec zapytam, czy rzeczywiście to jest tak, że podczas kongresu padają takie słowa albo takie zapowiedzi, które rok później podczas kolejnego kongresu można weryfikować?
8: W zeszłym roku bardzo ważnym tematem był local content i w tym roku ten temat był rozwijany. Mieliśmy tutaj konferencję i też powstał już termin local content. Mam nadzieję, że będzie on wdrażany w naszą gospodarkę przy różnego rodzaju przetargach. Chodzi o to, aby firmy polskie rozwijały się, aby brały udział w dużych finansowych przedsięwzięciach i początki tego tematu były zapowiadane w zeszłym roku. Także mam nadzieję, że również w tym roku tezy z naszego Międzynarodowego Kongresu Morskiego będą dalej rozwijane i będą bardzo ważne dla polskiej gospodarki.
0: Na pewno jeszcze nie jeden raz o Kongresie Morskim będziemy na antenie Radia Super FM mówić. Dzisiaj gościem wtorkowej popołudniowej rozmowy była Hanna Mojsiuk, prezes Północnej Izby Gospodarczej, prezes Fundacji Kongres Morski. Pani prezes, bardzo dziękuję za rozmowę.
8: Dziękuję, panie redaktorze, dziękuję państwu.
0: Dodajmy Międzynarodowy Kongres Morski, edycja 12, 13 i 14 maja w naszym mieście. Warto sobie tą datę ewidentnie odnotować. Dzisiaj to już wszystko w magazynie, ale to był dzień w Radiu Super FM. Życzę spokojnego popołudnia i słyszę się z wami jutro po godzinie 8 rano. Michał Kaczmarek, do usłyszenia.
2: Dobry wieczór, tu Super FM.

0: Reklama. Festiwal podróży i czasu wolnego Piknik nad Odrą już 9 i 10 maja na Wałach Chrobrego. Targi turystyczne Market Tour, strefa polsko-niemiecka Discover Pomerania, strefa Volvo, jarmark rozmaitości, strefa gastronomiczna oraz atrakcje dla dzieci. W soboty i niedzielę o 14 wielkie gotowanie. Do skosztowania tradycyjna zupa rybna od naszego regionu partnerskiego województwa dolnośląskiego, a w niedzielę tradycyjna kawarma od tegorocznego kraju partnerskiego Bułgarii. Nie możecie zabraknąć. Piknik nad Odrą. Weekend 9 i 10 maja. Wały Chrobrego. Wstęp bezpłatny.
1: Wiosna, słońce, czas na zakupy w Half Price. Odkryj len w składzie produktów od światowych marek i skarby na śródsezonowej wyprzedaży. W Half Price ulubione światowe marki i wyjątkowe ceny czekają na Ciebie. Half Price. Great Brands.
2: My, pracownicy Agaty, powiemy Wam teraz, jak powstała nazwa Zobacz jak tanio.
3: Otóż kiedy nasi klienci zauważali tanie narożniki, sofy, regały, to zaskoczeni mówili: zobacz jak tanio, Maciek.
4: A Maćka w haśle nie ma, bo nie każdy klient to Maciek.
5: Teraz w Agacie promocja na wszystkie produkty. Aż 30 rat 0% ze spłatą po wakacjach. Albo 100 zł na następne zakupy za każde wydane 1000 zł. Zyskaj do 2000 zł. Tylko do 16 maja. Szczegóły na agatameble.pl.
6: Przytulne domy biorą się stąd. Agata.
0: I po reklamie. Super FM. Sport.
7: Przemysław Pozowski, zapraszam na wiadomości sportowe. Marta Kostiuk wycofała się z turnieju w Rzymie. Ukraińska tenisistka, która wygrała w weekend prestiżowy turniej w Madrycie, zrezygnowała ze startu w stolicy Włoch przez problemy zdrowotne. W swoich mediach społecznościowych napisała: to boli, po najlepszym okresie w karierze nie mogłam doczekać się występu w Rzymie. Ciało czasami jednak ma inne plany. I wyjaśniła, że przez ostatnich kilka dni zmagała się z problemami z biodrem i kostką i uznała, że nie ma sensu się forsować. Podczas turnieju w Rzymie, który tradycyjnie jest także dla tenisistów i tenisistek ostatnim sprawdzianem formy przed wielkoszlemowym Rolandem Garrosem, zobaczymy czworo polskich tenisistów, w tym Iga Świątek, która wróciła do pełni sił po chorobie. Ale w stolicy Włoch przy okazji rywalizacji na Foro Italico dużo mówi się o pieniądzach. O czym więcej teraz Michał Waszkiewicz.
8: Turniej w Rzymie rozpoczyna się w cieniu apelu największych gwiazd o jeszcze większe pieniądze. Liderzy rankingów Jannik Sinner i Aryna Sabalenka, ale też Iga Świątek domagają się zwiększenia puli nagród w turniejach wielkoszlemowych. Ich zdaniem bonifikaty finansowe rosną dużo wolniej w porównaniu do przychodów organizatorów. Zatem ponad 61 milionów euro, które czeka na tenisistów w Paryżu, to za mało. To poniżej 15% przychodów, a gwiazdy domagają się 22. Gwiazdy, które nie licząc Carlosa Alcaraza, zagrają w Rzymie w komplecie. Świątek jest oczywiście wysoko rozstawiona, więc zacznie grę od drugiej rundy. Od meczu z Darią Kasatkiną lub Katie McNally. Jutro na korcie zobaczymy pozostałych Polaków już w pierwszej rundzie. Magdalena Dy zagra z Niemką Tatianą Marią, Magdalena Fręch z Filipinką Aleksandrą Jalą, a Hubert Hurkacz z Janikiem Hanfmanem z Niemiec.
7: A mówił o tym Michał Waszkiewicz. Edin Terzic zostanie od nowego sezonu nowym trenerem piłkarzy Athletic Bilbao. Niemiecki szkoleniowiec zastąpi Ernesto Valverde. Umowa z 43-letnim trenerem ma obowiązywać przez dwa sezony. Terzic prowadził wcześniej dwukrotnie piłkarzy Borussii Dortmund. Zdobył z tym klubem Puchar Niemiec w 2021 roku. W tabeli hiszpańskiej La Liga Athletic Bilbao na 4 kolejki przed zakończeniem sezonu zajmuje 8 miejsce.
1: Dobry wieczór.

0: jest 19. Wiadomości Super FM.
1: Rosyjski atak na ukraiński Kramatorsk. Są ofiary śmiertelne. Niedawno opuścił szpital mężczyzna, który w Lipsku wjechał w pieszych. 100-metrowa planetoida przeleci w nocy blisko Ziemi.
2: Super FM. Wiadomości.
1: Marcin Krzemiński. Znów tragiczne doniesienia z Ukrainy. Co najmniej 5 osób zginęło, a 5 kolejnych zostało rannych w wyniku rosyjskiego ataku na miasto Kramatorsk w obwodzie donieckim. Wojska okupacyjne na miasto na wschodzie kraju zrzuciły bomby lotnicze, powiadomił prezydent Ukrainy. Wołodymyr Zełenski napisał w mediach społecznościowych: Rosjanie uderzyli wprost w centrum miasta, w ludzi. Liczba ofiar może być jeszcze wyższa. Do ataku doszło około godziny 16 czasu polskiego. Był niedawno leczony psychiatrycznie, ujawniają media. Mężczyzna, który wczoraj wjechał samochodem w pieszych w centrum Lipska, w wyniku czego zginęły 2 osoby, a 25 zostało rannych. 33-latek miał wyjść ze szpitala kilka dni temu, bo nie stwierdzono, by komukolwiek zagrażał. Zresztą przebywał w nim z własnej woli. Był wcześniej znany policji z powodu gróźb i przestępstw związanych ze zniesławieniem. Dodam, że śledztwo w sprawie morderstwa i usiłowania zabójstwa prowadzi lipska prokuratura. Ważne dla kierowców. Jutro litr benzyny 95 ma kosztować nie więcej niż 6 zł 49 groszy, benzyny 98 6,99, oleju napędowego 7,31. Wynika z obwieszczenia ministra energii. Oznacza to, że w środę ceny maksymalne na stacjach paliw będą takie same jak dziś. 3 godziny na rozwiązanie kilkudziesięciu zadań. Maturzyści pisali dziś egzamin z matematyki, a takie były ich pierwsze wrażenia tuż po wyjściu ze szkoły.
3: Nic nie było trudne, bo było tak naprawdę dodawanie, mnożenie, korzystanie z karty wzorów i to w sumie wszystko.
4: Tylko jak otworzyłem arkusz, to już wiedziałem, że będzie ciężko.
5: Ale w sumie widzę, że humory macie.
6: No, a co mam płakać?
4: Śmiech przez łzy tak naprawdę.
1: Jutro pisemny egzamin z języka obcego. W Holandii 5 maja to dzień wyzwolenia. Mieszkańcy Niderlandów świętują rocznicę zakończenia niemieckiej okupacji. Uroczystości rozpoczęły się w Wageningen. Główne obchody odbyły się w Utrechcie. Na wieczorem świętowanie przeniosło się do Amsterdamu. Tam odbędzie się tradycyjny koncert nad rzeką Amstel z udziałem rodziny królewskiej. W całej Holandii zorganizowano także 1500 posiłków wolności, lokalne spotkania i wydarzenia edukacyjne. 100-metrowa planetoida przeleci w nocy blisko Ziemi. Ma średnicę od 50 do 100 metrów. Jej uderzenie nam jednak nie grozi. Nie ma więc powodów do niepokoju, zapewnia kierujący Planetarium Centrum Nauki i Techniki EC1 w Łodzi Tomasz Baneś.
7: Co jakiś czas się jakiś asteroida zbliża, w związku z czym to nie jest tak, że jak na razie są jakieś powody do alarmu. Monitorujemy sytuację i to na co dzień po prostu przeliczamy orbity wszystkiego, co się zbliża.
1: Zbliżenie nastąpi około godziny 2:55 polskiego czasu.
0: Dobry wieczór, tu Super FM.

0: Spór w kinie i Radiu Super FM. Zaprasza Krzysztof Spór.
1: Lubię, gdy w świecie kina pojawiają się informacje o polskiej kinematografii, które napawają mnie dumą. Archiwum twórczości Krzysztofa Kieślowskiego, które mieści się w Sokołowsku na Dolnym Śląsku, zostało wyróżnione przez Europejską Akademię Filmową jako jedno z najważniejszych filmowych lokalizacji na mapie europejskiego kina. Tym samym Sokołowsko dołącza do wyjątkowego grona lokalizacji, które na zawsze zapisały się w historii filmu, obok takich ikon jak Plaza de España w Sewilli czy Centrum Bergmana na Wyspie Faro. To wyróżnienie ma dla nas szczególne znaczenie, bo właśnie tutaj, w przestrzeni kina zdrowie, bije serce pamięci o twórczości Krzysztofa Kieślowskiego, mówi Zuzanna Vogt z Archiwum Kieślowskiego. Uznanie Archiwum Twórczości Krzysztofa Kieślowskiego w Sokołowsku za jeden ze skarbów europejskiej kultury filmowej stanowi nie tylko symboliczny gest wobec dorobku wybitnego reżysera, ale również istotny krok w kierunku redefinicji sposobów ochrony i upowszechniania dziedzictwa filmowego w Europie. Inicjatywa Europejskiej Akademii Filmowej, rozwijana od 2022 roku, wpisuje się w szerszy nurt działań na rzecz zachowania materialnych i niematerialnych śladów historii kina jako jednego z fundamentów europejskiej tożsamości kulturowej. Postać Krzysztofa Kieślowskiego zajmuje w tym kontekście wiele miejsca. Jego twórczość, obejmująca zarówno dokumenty, jak i filmy fabularne, wykracza poza ramy narodowe, podejmując uniwersalne tematy etyczne, egzystencjalne i metafizyczne. Dzieła takie jak Dekalog, Podwójne życie Weroniki czy trylogia Trzy kolory stały się trwałym elementem kanonu kina europejskiego. Archiwum Kieślowskiego to trzecie miejsce w Polsce uhonorowane tytułem Skarbu Europejskiej Kultury Filmowej obok Księżego Młyna, związanego z filmem Ziemia Obiecana, Andrzeja Wajdy oraz osiedla Inflancka w Warszawie, będącego przestrzenią Dekalogu. I muszę Państwu powiedzieć, że miałem kilka lat temu możliwość zajrzenia do archiwum Krzysztofa Kieślowskiego w Sokołowsku i było to wielkie przeżycie. Są tam bowiem zgromadzone liczne materiały dotyczące pracy polskiego reżysera, wiele niezwykłych i cennych pamiątek po nim, listów i zapisków niezrealizowanych projektów. Robi to ogromne wrażenie i cieszę się, że takie miejsce zostało zauważone przez europejską branżę filmową. W sierpniu w Sokołowsku odbywa się coroczny festiwal poświęcony Kieślowskiemu. Warto tam się wybrać. Miejsce jest urokliwe, a wydarzenie ciekawe.
0: Spór w kinie i Radiu Super FM.
2: Na program zaprasza sponsor Kino Pionier. Najstarsze kino w Polsce.

0: Super FM.
1: Super FM. Super FM. Super FM. Jesteśmy stąd i gramy dla Was w samym sercu Szczecina.
2: W samym

0: Reklama.
1: Hej Ikea, super znów Cię odwiedzić. Ląduję sobie na sofach i przechadzam się między nowymi trendami. O, muszę mieć ten stolik. A na koniec wege klopsiki. Mniam.
2: Zainspiruj się w sklepie Ikea. Ikea, lepiej pomyślany dom.
3: W Kiku znajdziesz wszystko, czego potrzebujesz, aby Twój nakryty stół stał się ulubionym miejscem spotkań. Na przykład porcelanę z motywem cytryn w śródziemnomorskim stylu. Talerze już od 9 zł. Więcej na co dzień i na wyjątkowe okazje. Kik. Więcej niż się spodziewasz.
0: I po reklamie. Super FM. Sport.
4: Przemysław Pozowski, zapraszam na wiadomości sportowe. Arsenal czy Atletico Madryt? Dziś w Londynie poznamy pierwszego finalistę piłkarskiej Ligi Mistrzów. Po pierwszym meczu żadna z drużyn nie zbliżyła się do wyjazdu na decydujące starcie w Budapeszcie, bo tydzień temu padł remis 1-1. O szczegółach teraz Michał Waszkiewicz.
5: Mecz w Madrycie może nie był porywający, ale miał swoje momenty. Zwłaszcza Atletico mogło czuć niedosyt, bo im bliżej końca meczu, tym zespół Diego Simeone był lepszy. Oby udało się to powtórzyć w Londynie, mówi trener ekipy z Madrytu. Powiem moim piłkarzom, żeby spróbowali zagrać tak jak w drugiej połowie tego pierwszego meczu. Byłoby wspaniale, gdyby to było takie proste. Faworytem starcia jest jednak Arsenal, który nie przegrał w Lidze Mistrzów w tym sezonie żadnego meczu, a jesienią pokonał u siebie Atletico 4-0, mówi trener kanonierów Mikel Arteta. Wykonaliśmy ogromną pracę, aby po 20 latach znów znaleźć się w tym miejscu. Jesteśmy głodni zwycięstwa i awansu do finału. Damy z siebie wszystko. Czuję, że wydarzy się coś niesamowitego. Początek meczu na Emirates o 21:00.
4: A jutro w drugim półfinale mecz Bayern kontra Paris Saint-Germain. Los Angeles Lakers, rywalizację z Oklahoma City Thunder w półfinale konferencji zachodniej koszykarskiej ligi NBA zaczną bez Luki Doncicza. Słoweńska gwiazda wciąż nie wróciła do treningów z pełnym obciążeniem po urazie uda z początku kwietnia. Doncic był najlepszym strzelcem sezonu zasadniczego, średnio notując 33,5 punktu na mecz. Pierwszy mecz rywalizacji Lakers-Thunder dziś w nocy. Ekipa z Oklahomy broni tytułu. Organizatorzy rajdu Dakar zaprezentowali trasę jego przyszłorocznej edycji. 49. edycja po raz 8 odbędzie się w Arabii Saudyjskiej i zacznie się 1 stycznia. Start i metę, na którą kierowcy dotrą ponad 2 tygodnie później, organizatorzy zaplanowali w King Abdullah Economic City nad brzegiem Morza Czerwonego. W sumie kierowcy przejadą blisko 8500 kilometrów.
6: Dobry wieczór, tu Super FM.
7: Super FM.

0: Super FM.
1: Super FM. Super FM. Super FM. Jesteśmy stąd i gramy dla Was w samym sercu Szczecina.

0: zakupy w wielkim stylu? Odwiedź Worldbox i postaw na światowe marki taniej. Reebok, Adidas, Puma, Beverly Hills Polo Club, Quicksilver, Roxy, Americanos, Spider i wiele innych. T-shirty od 39 zł, spodnie od 79 zł, a bluzy już od 99 zł. Zajrzyj do Worldbox i odkryj światowe marki taniej.
1: Nowa sofa, dodatki, a może meble do ogrodu? Skorzystaj z wiosennych okazji. W Black Red White rabaty do 50% na meble, dodatki i zakupy w 20 ratach 0%. Tylko do 10 maja. Odwiedź nas w salonach i na brw.pl.
2: I po reklamie.
3: Jest 20. Wiadomości Super FM.
4: Pożar lasu pod Biłgorajem. Z żywiołem walczą setki strażaków. Zgon po policyjnej interwencji w Poznaniu. Jutro sekcja zwłok. Dziś poznamy pierwszego finalistę Piłkarskiej Ligi Mistrzów.
2: Super FM. Wiadomości.
4: Marcin Krzemiński. Około 300 strażaków gasi pożar lasu w miejscowości Kozak koło Biłgoraja w Lubelskiem. Sprowadzono dwie cysterny, ogień gaszą też dwa śmigłowce. Ogień ciągle nie jest pod kontrolą, mówi kapitan Mateusz Małyszek z biłgorajskiej straży.
5: Akcję utrudnia wzmożony wiatr, pożar, wierzchołkowy pożar lasu. Strażacy, policja kieruje na objazdy, droga między Józefowem a Osłuchami zablokowana.
4: W lasach województwa lubelskiego obowiązuje najwyższy stopień zagrożenia pożarowego. Jutro rano ma się odbyć sekcja zwłok mężczyzny, który zmarł po policyjnej interwencji w Poznaniu. Do tragedii doszło wczoraj na Jeżycach. 40-latek miał przeszkadzać i wdać się w awanturę ze służbami, które udzielały pomocy mężczyźnie z rozciętą szyją. Policja użyła gazu pieprzowego. 40-latek stracił przytomność i mimo reanimacji zmarł. Przebieg zdarzenia zarejestrowały kamery nasobne policjantów. Biegły medyk sądowy wstępnie wykluczył przyczynienie się innych osób do śmierci. Miało ją spowodować nagłe zatrzymanie krążenia. Tegoroczne matury zapiszą się jako te, do których ogółem podchodziło najwięcej osób, ale też jako te, w których padł rekord maturzystów uczących się dotąd zdalnie. Ben O'Connor rozmawiał z nimi na warszawskim stadionie, gdzie odbywał się egzamin.
6: W rekordowej liczbie ponad 400 tysięcy maturzystów, którzy podchodzą do egzaminu, prawie 9 tysięcy z nich z wyboru uczyło się zdalnie. W rozmowie często podkreślali, że w konwencjonalnym systemie edukacji trudno było im się odnaleźć.
7: Miałam problemy ze szkołą i ciężko było mi się uczyć.
8: Jak na to, że u mnie na salce było chyba 1000 osób, to było to dobrze zorganizowane.
6: Zorganizowanie egzaminu dla tylu maturzystów stanowi wyzwanie, przyznaje Mateusz Katolicki ze Szkoły w Chmurze.
9: W samej Warszawie jest 30 kilka tysięcy maturzystów ogółem, z czego no ponad 10%, bo ponad około 4,5 tysiąca to są maturzyści Szkoły w Chmurze.
6: W ciągu dekady liczba uczniów decydujących się na nauczanie domowe zwiększyła się 8-krotnie. Matury to jeden z tych momentów, w których mogą się spotkać.
4: Sport, Arsenal czy Atletico Madryt? Dziś w Londynie poznamy pierwszego finalistę Piłkarskiej Ligi Mistrzów. Po pierwszym meczu żadna z drużyn nie przybliżyła się do wyjazdu na decydujące starcie w Budapeszcie, bo tydzień temu padł remis 1-1. Michał Waszkiewicz.
10: Faworytem starcia jest Arsenal, który nie przegrał w Lidze Mistrzów w tym sezonie żadnego meczu, a jesienią pokonał u siebie Atletico 4-0, mówi trener kanonierów Mikel Arteta. Wykonaliśmy ogromną pracę, aby po 20 latach znów znaleźć się w tym miejscu. Jesteśmy głodni zwycięstwa i awansu do finału. Damy z siebie wszystko. Czuję, że wydarzy się coś niesamowitego. Początek meczu na Emirates o 21:00.
4: Na jutro w drugim półfinale mecz Bayern-Paris Saint-Germain. Owce pomogą w utrzymaniu zieleńców w Katowicach. Samorząd wynajął owce odmiany kameruńskiej. Do września będą pełniły rolę naturalnych kosiarek na obszarze bagatela 20 tysięcy metrów kwadratowych.
3: Dobry wieczór. Tu Super F.

0: Reklama.
1: W Kiku znajdziesz wszystko, czego potrzebujesz, aby twój nakryty stół stał się ulubionym miejscem spotkań. Na przykład porcelanę z motywem cytryn w śródziemnomorskim stylu. Talerze już od 9 zł. Więcej na co dzień i na wyjątkowe okazje. Kik. Więcej niż się spodziewasz.
0: I po reklamie.
2: Na program zaprasza sponsor Villa Lenza, artystyczny salon miasta Szczecin.
0: Super FM zaprasza.
3: Barbara Gądek, serwis kulturalny. Sprawdzamy, co dzieje się w kulturze i na co warto się wybrać w najbliższych dniach. W Książnicy Pomorskiej odbędzie się spotkanie autorskie z Iwoną Poczopko. Autorka opowie o swojej najnowszej powieści Na imię mi zemsta. Historii pełnej emocji osadzonej w realiach XII wieku. Miłośnicy muzycznych podróży powinni zajrzeć także na wyjątkowy koncert Wieczór w Paryżu w nowej dekadencji. Wszystko to w wyjątkowej oprawie świec i róż. A w niedzielę w Domu Kultury 13 Mus koncert fortepianowy przy świecach z muzyką filmową. Usłyszycie utwory takich twórców jak Hans Zimmer, Ennio Morricone czy John Williams w kameralnych aranżacjach, które przenoszą prosto do świata kina. Młodzież zdaje egzamin z tolerancji na boisku. Jutro w szczecińskim Skolwinie odbędzie się polsko-niemiecki turniej Fair Friends. Podczas gdy maturzyści mierzą się z egzaminami, dzieci z Polski i Niemiec pokazują, że piłka nożna potrafi łączyć ponad podziałami. Na obiektach świtu Skolwin spotkają się uczniowie z północnych osiedli miasta oraz ich rówieśnicy z Berlina. W tym projekcie wynik schodzi na dalszy plan. Najważniejsze są zasady fair play, równość i współpraca. Dziewczęta i chłopcy grają ramię w ramię w międzynarodowych drużynach, udowadniając, że sport nie zna granic. To finał całorocznej pracy i przygotowań, a zwycięzców poznamy dopiero w czerwcu podczas rewanżu w Berlinie. Początek wydarzenia 6 maja o 10.30 na kompleksie sportowym w Skolwinie. I jeszcze jedna propozycja. Już na koniec miesiąca, 31 maja, Jasne Błonia zamienią się w Centrum Społecznej Energii. Przed nami szczecińskie spotkania organizacji pozarządowych pod platanami. Warsztaty, pokazy i mnóstwo inspirujących inicjatyw. Warto zajrzeć.
2: Na program zaprasza sponsor Villa Lenza, artystyczny salon miasta Szczecin.
4: Dobry wieczór.

0: Radio Super FM.
1: Radio Super FM. 100% szczecińskie.

0: Reklama.
1: W Kiku znajdziesz wszystko, czego potrzebujesz, aby twój nakryty stół stał się ulubionym miejscem spotkań. Na przykład porcelanę z motywem cytryn w śródziemnomorskim stylu. Talerze już od 9 zł. Więcej na co dzień i na wyjątkowe okazje. Kik. Więcej niż się spodziewasz.
0: I po reklamie.
2: Jest 21. Wiadomości Super FM.
3: Kolejne dziś rosyjskie uderzenie, tym razem Zaporoże są zabici. Jeszcze w tym tygodniu kolejny projekt przepisów dotyczących kryptowalut. Pociągi oblegane podczas majówki. Za chwilę dane od Intercity.
0: Super FM. Wiadomości.
3: Marcin Krzemiński. Co najmniej 12 osób zginęło, a 16 zostało rannych w rosyjskich atakach na Zaporoże na południowym wschodzie Ukrainy. Rosjanie zaatakowali miasto kierowanymi bombami lotniczymi, uderzając w kilka przedsiębiorstw. Przypomnę, że dziś doszło też do ataku na Kramatorsk, w którym zginęło 5 cywili. Ataki nastąpiły po tym, jak prezydent Ukrainy ogłosił jednostronne wstrzymanie ognia w wojnie z Rosją od północy z wtorku na środę. Strona rosyjska przekazała natomiast, że Władimir Putin zdecydował o wprowadzeniu dwudniowego zawieszenia broni w wojnie z Ukrainą, obowiązującego w piątek i w sobotę. Jutro w Senacie najnowsze informacje na temat afery związanej z giełdą kryptowalut Zonda Krypto. Przekazać mają je minister sprawiedliwości Waldemar Żurek i minister koordynator służb specjalnych Tomasz Siemoniak. Niewykluczone, że ta część obrad Senatu zostanie utajniona. Premier z kolei zapowiedział, że jeszcze w tym tygodniu do Sejmu wróci projekt w sprawie kryptowalut. Maciej Kluczka.
4: Będzie to już trzecia wersja ustawy o nadzorze nad rynkiem wirtualnego pieniądza. Dwie poprzednie zawetował prezydent. Premier mówi dziś tak.
5: Wszystkie karty są już na stole. Nikt nie może, także pan prezydent, liderzy PiSu, nie mogą już dłużej udawać głupich. Przepraszam za to mocne słowa.
4: Ostatnio politycy Polski 2050 rozmawiali z prezydentem, próbując nieco zliberalizować przepisy. Donald Tusk zapowiada jednak drogę w przeciwnym kierunku.
5: Jedyną zmianę, jaką będę proponował, to jeszcze wyraźniejsze zaostrzenie kar.
4: Polska, zgodnie z unijnym rozporządzeniem, powinna wprowadzić przepisy o kryptowalutach do końca czerwca.
3: Dziś obchodzimy Europejski Dzień Walki z Dyskryminacją osób niepełnosprawnych. To inicjatywa, która zwraca uwagę na prawa tych osób i potrzebę równego traktowania oraz stosowania barier, mówi Emilia Glugla, aktywnie żyjąca z niepełnosprawnością ruchową.
6: Ja widzę ogromną różnicę. Na przykład jest więcej tych barierek, podjazdów, wind i jest też, ja często jeżdżę pociągami, więc widzę tą różnicę też w tym, że na PKP są osoby wyszkolone, które pomagają wsiąść, wysiąść.
3: Chodzi o zwracanie uwagi na bariery nie tylko architektoniczne, ale również społeczne. Demi Moore, Chloe Zhao i Stellan Skarsgård zasiądą w jury konkursu głównego 79. Festiwalu w Cannes. Gremium obradować będzie pod przewodnictwem południowo-koreańskiego reżysera Park Chan-wooka. O Złotą Palmę powalczą 22 filmy, wśród nich znalazł się 1949 Pawła Pawlikowskiego. Festiwal w Cannes startuje za tydzień. Pracowita majówka w PKP Intercity. Pociągi przewoźnika przewiozły ponad 1 000 000 podróżnych. W pierwsze dni maja Intercity doczepiło do swoich pociągów 529 wagonów, do 350 najpopularniejszych pociągów krajowych oraz międzynarodowych. Spółka przypomniała, że 1 maja po raz pierwszy w tym roku uruchomiony został weekendowy pociąg Jantar relacji Warszawa-Hel-Warszawa. Będzie kursował do końca września.
2: Dobry wieczór, tu Super FM.

0: Jest 22. Wiadomości Super FM.
1: Umowa pożyczkowa dla Polski w ramach SAFE zatwierdzona. Ofiary w ukraińskim Dnieprze po kolejnym dziś rosyjskim ataku. Jutro kolejny dzień matur, tym razem język obcy na poziomie podstawowym.
2: Super FM. Wiadomości.
1: Marcin Krzemiński. Komisja Europejska zaakceptowała naszą umowę pożyczkową SAFE, poinformował na portalu X minister obrony. To blisko 190 miliardów złotych dla armii. Potwierdzamy pozycję lidera na wschodniej flance NATO, dodał Władysław Kosiniak-Kamysz. Umowa ma zostać podpisana w piątek w Warszawie. Podpiszą ją unijni komisarze Piotr Serafin i Andrius Kubilius oraz minister obrony narodowej i minister finansów Andrzej Domański. Jak wcześniej informowała Polska Agencja Prasowa, Polska była pierwszym krajem, którego umowę zatwierdziła Komisja Europejska. Kolejny dziś rosyjski atak na ukraińskie miasto. W Dnieprze na środkowym wschodzie kraju zabite zostały 4 osoby, a 16 doznało obrażeń. Podały władze przed rozejmem, który Kijów zaproponował rozpocząć najbliższej nocy. Dziś tyle, że wcześniej Rosjanie zaatakowali Kramatorsk w obwodzie donieckim, gdzie zginęło 5 osób, a 5 kolejnych zostało rannych. Podczas z kolei ataku na miasto Zaporoże śmierć poniosło aż 12 osób, poszkodowanych jest 20. Przenosimy się za ocean. 2 osoby zginęły, a 5 zostało rannych w strzelaninie, do której doszło w Teksasie w centrum handlowym w koreańskiej dzielnicy miasta Carrollton. Sprawca ataku został zatrzymany po krótkim pościgu. Według wstępnych ustaleń policji nie była to przypadkowa strzelanina. Ofiary ataku znały napastnika i prawdopodobnie miały z nim kontakty biznesowe. Miał już być w więzieniu, bo wyrok zapadł 2 miesiące temu, ale policja cały czas nie może go znaleźć. Chodzi o Pawła Kozaneckiego, czyli łódzkiego adwokata skazanego na 1,5 roku więzienia za doprowadzenie 5 lat temu do śmiertelnego wypadku drogowego pod Olsztynem. O mężczyźnie stało się głośno, kiedy po wypadku tłumaczył, że to nie jego wina, bo drugi samochód, w którym zginęły 2 osoby, był trumną na kółkach. Bartosz Kądziołka.
3: Mężczyzna miał zostać doprowadzony do więzienia przez łódzką policję, ale ta nie została go w domu. W tej sytuacji sąd w Olsztynie 22 kwietnia wydał za nim list gończy, mówi rzecznik tamtejszego sądu okręgowego Adam Barczak.
4: Realizacja tego listu gończego należy do policji, która powinna na jego podstawie podjąć starania zmierzające do ujęcia i osadzenia skazanego w zakładzie karnym w celu odbycia kary.
1: Tematem zajął się Bartosz Kądziołka. Jutro trzeci dzień matur to egzaminy językowe na poziomie podstawowym. Okazuje się, że to sprawdzian, którego maturzyści boją się o wiele mniej niż egzaminów z polskiego czy matematyki.
5: Każda matura jest jakimś wyzwaniem, ale wydaje mi się, że angielski powinien o wiele bardziej łatwo pójść niż matematyka.
6: Na słuchaniu, żeby się nie pomylili, bo tam naprawdę trzeba po prostu, to jest najłatwiejsze zadanie, jakie jest, te słuchania, to jest najłatwiejsze, co?
1: O 9 rano maturzyści, w zależności od języka, którego uczyli się w szkole, zaczną pisanie matury podstawowej z angielskiego, niemieckiego, francuskiego czy włoskiego. Na napisanie całości maturzyści będą mieli 2 godziny.
2: 97,5 Super FM.

0: Radio Super FM.
1: Radio Super FM. Szczecińskie i w dodatku dla każdego. Super FM. Radio, które codziennie uśmiecha się do ciebie.

Radio Super FM. Radio Super FM w 100% szczecińskie.

0: Super FM.
1: Super FM. 100% szczecińskie.
0: Radio Super FM.

0: Radio Super FM.
1: Radio Super FM w 100% szczecińskie.

0: Super FM.
1: Super FM. 100% szczecińskie.
0: Radio Super FM.

0: Radio Super FM.
1: Radio Super FM. Szczecińskie i w dodatku dla każdego. Super FM. Radio, które codziennie uśmiecha się do ciebie.